siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

chcieli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by

Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato. Echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Obrzyj się na parę chwil.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego grzech.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany cichy kąt, ciepły piec nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dziś środa i zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Zerwane dachy i ewakuacje harcerzy po burzach na Dolnym Śląsku. Premier zapowiada konkrety w sprawie ochrony zdrowia. Hiszpania pierwszym finalistą piłkarskich mistrzostw świata.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko 300 razy Straż Pożarna interweniowała w województwie dolnośląskim w związku z burzami i nawałnicami. Podtopienia, zalane posesje i połamane drzewa to niektóre z efektów załamania pogody. Nawałnica przeszła nad Jelenią Górą, gdzie uszkodzony został dach hali magazynowej. Konieczna była ewakuacja pracowników. We Wrocławiu wstrzymany był ruch wielu tramwajów. Burze na Dolnym Śląsku doprowadziły także do ewakuacji kilku obozów harcerskich. W przyszłym tygodniu na kolejnym posiedzeniu rządu rząd ma się zająć propozycjami minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Jak przekonuje premier Donald Tusk, mają się pojawić konkrety dotyczące przede wszystkim zmian w systemie wynagrodzeń i zatrudnienia lekarzy. Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Donald Tusk podkreśla też, że za tydzień na Radzie Ministrów zapadną pierwsze decyzje.
4: Będziemy rozpatrywali i przyjmowali pierwsze rozporządzenia i projekt ustawy przygotowany przez panią minister zdrowia. No, w niektórych miejscach to przypomina stajnie Augiasza. Mamy codziennie informacje o tym, że gdzieś dochodzi do takich przypadków zarabiania zbyt dużych pieniędzy w porównaniu do tego, ile się pracy wkłada.
3: Kwestia ograniczenia zarobków lekarzy, bo ministra zdrowia proponuje maksymalną godzinową stawkę na poziomie 240 zł brutto, raczej nie budzi w koalicji sporów. A o tym, że z wynagrodzeniami medyków trzeba coś zrobić, mówi m.in. wicepremier, lider PSL-u z zawodu lekarz Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To nie jest już na wyrównywanie szans i zatrzymanie lekarzy w Polsce. To jest po prostu przesada. Trzeba to ograniczyć i tu liczymy na współpracę z prezydentem,
3: który niebawem musi podjąć decyzję w sprawie ustawy umożliwiającej zbieranie danych o zarobkach lekarzy.
1: Rosyjski samolot rozpoznawczy został wczoraj przechwycony nad Bałtykiem. Incydent miał miejsce zaledwie 30 km od Ustki, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To wszystkim tym, którzy próbują zakłamać rzeczywistość i powiedzieć, że wojny na Ukrainie już nie ma, że Ukrainy nie należy wspierać. Niech to wydarzenie po raz kolejny uświadomi, jak bardzo niebezpieczna jest Federacja Rosyjska.
1: Po przechwyceniu przez parę polskich samolotów bojowych Il-20 oddalił się w kierunku Rosji. Skrajnie wyczerpany bielik znaleziony w lesie w okolicy Włocławka wrócił do natury. Przez 2 tygodnie opiekowali się nim leśnicy z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kujawsko-Pomorskiem. Ptak odkarmiony i zbadany przez lekarza został wypuszczony na wolność w Dolinie Dolnej Wisły.
6: Kolega otwiera transporter, zdejmie tą górę, wyjmie tą kratę z przodu. Ostatnim etapem będzie zdjęcie tego karnala, tego kaptura.
7: Poleciał, mamy sukces.
8: Bielik jest naszym największym gatunkiem. Rozpięto się go w skrzydeł, to prawie 2,6 metra. Ważył ten konkretny egzemplarz 4 kg, więc no to już jest kawał ptaka, który robi wrażenie.

0: To jest, skrzydła mają siłę, nie? To jest jednak kawał wiosła i jak on tym machnie, no to wiry w powietrzu powstają.
1: Mówili Agnieszce Wynarskiej, Hubert Dzienowski i Tomasz Janka z Nadleśnictwa Zamrzenica. Hiszpania awansowała do finału piłkarskich mistrzostw świata. Wygrała wczoraj półfinał z Francją 2-0 po golach Oyarzabala w pierwszej i Porro w drugiej połowie meczu. Dziś o 21:00 drugi półfinał Argentyna-Anglia.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Na trasie S5 między węzłami Iwno i Kostrzyn w Wielkopolsce samochód osobowy uderzył w bariery. Jedna osoba jest ranna i zablokowany w tej chwili pas jezdni w kierunku Poznania. Natomiast na S3 w Lubuskiem drogowcy zaczynają wymieniać uszkodzone bariery ochronne. Prace będą prowadzone między węzłami Zielona Góra Północ i Zielona Góra Południe w obu kierunkach, a kierowcy w tamtym miejscu muszą zwolnić do 90 km/h.

0: Pogoda.
1: Najładniej dziś na północy i północnym zachodzie Polski, tu bez opadów. Na pozostałym obszarze sporo chmur, możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem. Na termometrach dzisiaj od 20 stopni nad morzem, 26 w centralnej części kraju, a najcieplej na wschodzie 29.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 6:04, Asia Kruk, dzień dobry, w środę, dziś 15 dzień lipca. 3-4, kto mi pierwszy opowie dowcip o dzisiejszym dniu? Czekam. 22-444-4004. Pytam, bo to zawsze następuje. Dzisiaj 196 dzień roku, do końca roku 169 dni, do końca lata 69. Słońce wstało o 4:33, zajdzie o 20:50. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 29 minut. Ups! Dzisiaj dzień bez telefonu komórkowego. No nie wiem, czy nam się uda. W każdym razie polecam, ale nie namawiam. Dookoła kipi lato, śpiewa Anna German. Na dzień dobry w pogodnym poranku.

0: Radio Pogoda. Gramy wakacyjnie.
1: Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie. Na każdą prośbę mą odpowiedź miałeś jedną, nie.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć.

0: ty wiesz, że ja.
1: Kalina Jędrusik w pogodnym poranku Radia Pogoda, prawie 11 po 6. Sprawdzamy, co w dzisiejszej prasie. No proszę Państwa, branża IT, czyli komputerowcy, ale też firmy świadczące usługi konsultingowe oraz centra usług wspólnych wymyśliły specyficzne, oryginalne rozwiązania w umowach i aneksach dla osób na B2B, czyli business to business, czyli że się zakłada własną firmę i zatrudnia się w firmie właściwie jednej. Ma to ich ochronić przed skutkami kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Czy ochroni? To jedno jest pewne, cała branża informatyczna jest przerażona nowym prawem. Jakim? Otóż od kilkunastu dni Państwowa Inspekcja Pracy ma takie uprawnienia, że może skontrolować firmę, w której zatrudnieni są właśnie na takich umowach cywilnoprawnych pracownicy i jeżeli wszystko spełnia zasady etatu, to każą im przejść na etat. No i branża IT zupełnie tego nie chce. Ja się tylko zastanawiam, co z lekarzami, którzy są zatrudnieni w szpitalu i zawsze przychodzą na te same godziny, a też są na umowach, różnych kontraktach. Czy powinni być też zatrudnieni na umowę o pracę i za jakie kwoty? I właśnie od A, bo to był artykuł z Gazety Wyborczej o tej panice w związku z nowym prawem, a teraz przechodzimy do Rzeczpospolitej, w której dziennikarze przesądowali swoich czytelników, nas, Polaków, czy rząd powinien ograniczyć zarobki lekarzy, wprowadzając maksymalne wynagrodzenia w publicznej służbie zdrowia. No i że zdecydowanie tak, odpowiada prawie 60%, raczej tak 21%, więc no proszę Państwa, no właśnie, proszę zajrzeć do dzisiejszej Rzeczpospolitej. Jest jeszcze fakt, w którym książę Harry dostaje, no brzydko mówiąc, ale muszę to powiedzieć, skopniaka od malutkiej kózki i ładnie trzyma gardę, ale kózka się nie poddaje. Takie zdjęcie na ostatniej stronie, królewskie klejnoty zagrożone. Taki jest tytuł artykułu, to nie jest mój wymysł. Odsyłam Państwa do dzisiejszego faktu.

Szalala zabawa trwa. No w Hiszpanii to na pewno oni chyba tam mają dzisiaj dzień wolny. Hiszpania, Francja wczoraj 2-0. Za chwilę będziemy wracać do tego meczu i do mundialu w ogóle. Natomiast ja bym się bezpośrednio chciała zwrócić do pana Jurka, naszego słuchacza. Nie, panie Jerzy, nie chodzi mi o dowcipy o cmentarzach i wczorajszym meczu. Po szóstej poprosiłam o dowcip. Chodzi mi o ten znany polski dowcip dotyczący dzisiejszej rocznicy. Na pewno państwo pamiętają. 22 444 40 04 jest 19 po szóstej.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
3: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Reklama.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 29,5 minuty po godzinie 6. Wczoraj był mecz. Nie wiem, komu państwo kibicowali. Ja generalnie Hiszpanii i cieszę się, że wygrałam 2-0. Wygrałam, że wygrali 2-0 z Francją. Chociaż z drugiej strony, proszę państwa, nie wiem jak u państwa, ale u mnie wrodzona empatia kazała też trochę kibicować Francuzom. No bo wczoraj mieli święto narodowe i jakie to by było uroczyste, jakby wygrali ten mecz i poszli jeszcze wyżej. Natomiast taka ciekawostka, którą znalazłam w internecie. 4 lata temu na mundialu w Katarze grały 32 zespoły. W tym roku na mundialu w Amerykach grało, no gra jeszcze 48 zespołów, a w najbliższych Mistrzostwach Świata w 2030 roku Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej, czyli FIFA, rozważa udział aż 64 drużyn. No, jeżeli ktoś bierze na Mistrzostwa Świata urlop, żeby w spokoju oglądać, to ja nie wiem, czy tyle dni urlopu ktoś ma na świecie, żeby to wszystko wyoglądać i żeby się wyspać i żeby na luzie nie musieć, no właśnie, przejmować się życiem codziennym, bo przecież mecze są, 64 drużyny. Kto to widział? Pogodny poranek w Radiu Pogoda, wracamy do najpiękniejszych melodii, Marek Grechuta. Miłość drogę zna, za chwilę piosenka w wykonaniu Łucji Prus, jest 6:30.

Za 25 minut będzie 7:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Rick Nelson, Hello Mary Lou, a później Hanna Reck będzie. Natomiast już w najbliższą niedzielę w Płycie na Lata bardzo serdecznie i gorąco zaproponuję Państwu czerwone gitary. I to takie najpierwsze czerwone gitary. Od 10 do 14 będziemy słuchać całego long playa. Bardzo serdecznie zapraszam. Trochę poopowiadamy, trochę powspominamy czerwone gitary. Każdy ma jakieś wspomnienia. No, ja to nawet takie bardzo, bardzo odległe. Też się z nimi, z Państwem podzielę. Gdyby Państwo chcieli powspominać czerwone gitary z lat 60., 70. w jakikolwiek sposób, nawet teraz można zatelefonować 22 440 44 404. Radio Pogoda.

0: kran. Nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
6: Znajdź komfort w Mysiadle już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie, szczegóły w regulaminie.
7: Została ostatnia reklama.
8: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za kwadrans będzie godzina 7. No, już powoli wyłania się to, o co nam chodzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam dzisiaj wszystkich słuchaczy. Dzwoni z Bydgoszczy Elżbieta. Dzisiaj jest rocznica bitwy pod Grunwaldem. 1410 rok, 15 lipca się odbyła nasze zwycięstwo. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam bardzo serdecznie pani Elżbieto. Cudownego dnia. Oczywiście, że tak. Dzisiaj ta rocznica i skupiamy się na tym roku 1410. To właśnie z tą liczbą związany jest pewien polski dowcip. No przecież wiedzą państwo, ale nadal szukamy. A tymczasem Ewa Śnieżanka. Był taki walc, a za chwilę Simon i Garfunkel.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. A takie 2 plus 1 znali Państwo? No pewnie, że tak. Romanse za grosz z 1978 roku, ta piosenka. Przed momentem grupa 2 plus 1. Za chwilę będą najważniejsze wiadomości. Praca jest, proszę Państwa, 20 tysięcy nauczycieli brakuje w Polsce. Ktoś chętny? No właśnie. Proszę słuchać wiadomości za chwilę.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To śpiewam.
3: Tak
2: to się robi. Jedno bezbłędne rozwiązanie więcej. I to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych. Gratuluję.
3: Brawo, gratuluję również.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A gdyby tak szkołę,

0: kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Została ostatnia reklama.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
10: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Do kalendarza zajrzymy zaraz po godzinie 7, no tak mniej więcej 10 po 7. Tak, oczywiście 1410, rocznica bitwy pod Grunwaldem też się w tym kalendarium znajdzie. A teraz będą najważniejsze wiadomości.
11: Znowu rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie, drożeje przez Toropa. Mężczyzna, który zaatakował Ukrainki w autobusie, usłyszał zarzuty. Szkoły pilnie poszukują pedagogów, psychologów i terapeutów. W całej Polsce brakuje 20 tysięcy nauczycieli.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sytuacja na Bliskim Wschodzie eskaluje. Donald Trump ponownie grozi atakami na irańskie elektrownie i mosty. W rozmowie z Fox News zapowiedział, że amerykańskie ataki na Iran będą zwiększać intensywność, dopóki Teheran nie pójdzie na ustępstwa. W przyszłym tygodniu ich sytuacja naprawdę się pogorszy. Przyjdzie kolej na elektrownie. Zniszczymy wszystkie ich elektrownie, wszystkie mosty. Chyba że zasiądą do stołu negocjacyjnego i zaczną negocjować. Trump oświadczył, że Iran chce zawrzeć układ, ale Irańczycy za każdym razem, gdy zawierają umowę, to ją łamią. Irańskie władze tymczasem ogłosiły, że cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta do zakończenia amerykańskich ataków. Zagroziły zablokowaniem innych strategicznych szlaków eksportowych. W związku z wymianą ciosów na Bliskim Wschodzie rośnie cena ropy i tym samym cena benzyny na stacjach paliw. 54-latek, który w niedzielę znieważył nastolatki z Ukrainy, usłyszał zarzuty. Zwracał się do nich w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. Na krzyki zareagował kierowca autobusu, a także jedna z pasażerek. W poniedziałek mężczyzna został zatrzymany przez policję. Wczoraj usłyszał zarzuty znieważenia trzech Ukrainek, w tym dwóch 11-latek, a także naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar podziękował polskim władzom i służbom za reakcję na znieważenie ukraińskich nastolatek.
13: Chcę z całego serca podziękować wszystkim Polakom, którzy nie pozostają obojętni. Wszystkim, którzy są gotowi stanąć w obronie drugiego człowieka, niezależnie od jego narodowości czy języka.
11: Sprawcą ataku na Ukrainki był kierowca MZK, który od dłuższego czasu przebywał na zwolnieniu chorobowym. MZK w Bielsku Białej zakończyło z nim współpracę. Mężczyźnie grozi kara do 3 lat więzienia. Burze możliwe są dzisiaj w 11 województwach. Ostrzeżenia dotyczą przede wszystkim południa Polski, ale też południowej części Wielkopolski, Łódzkiego i Mazowsza. Wszędzie tam prawdopodobny jest intensywny deszcz i lokalnie grad. W Polsce brakuje 20 tysięcy nauczycieli. Chodzi głównie o pedagogów, psychologów czy terapeutów, ale też nauczycieli przedmiotów zawodowych, ścisłych i języków obcych. Ponad 20 tysięcy wakatów w połowie lipca to podobna liczba jak w latach ubiegłych, mówi prezes łódzkiego ZNP Marek Ćwiek.
14: Myślę, że w skali kraju na koniec sierpnia dobijemy gdzieś do 22 tysięcy wakatów.
11: Nauczycieli brakuje ze względu na niskie płace i na warunki pracy.
14: Czyli weźmiemy tutaj pod uwagę dużą liczebność uczniów w oddziałach szkolnych, słabą jakość infrastruktury szkolnej, brak zaplecza socjalnego, brak stabilizacji zawodowej, ciągłe zmiany prawa oświatowego.
11: Dlatego na 31 sierpnia ZNP planuje protest przed kancelarią premiera. Więcej kandydatów dostanie się na studia medyczne, w tym lekarskie i dentystyczne.

publiczne. Rząd rozszerzył limit przyjęć na studia w nowym roku akademickim do ponad 12 200 miejsc. W kończącej się tego lata edycji studiów to było niecałe 12 000.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Błażej Kulesza, zapraszam. Viva Espania słychać za oceanem i na Półwyspie Iberyjskim. Hiszpanie zagrają o złoto na mundialu. Mistrzowie Europy pokonali 2-0 wicemistrzów świata Francuzów. Bramki zdobyli Mikel Oyarzabal z rzutu karnego oraz Pedro Porro. Robert Lewandowski po raz pierwszy trenował ze swoim nowym klubem Chicago Fire. Pierwszy mecz w nowych barwach być może już w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Strażacy z Chicago przed własną publicznością zagrają z Vancouver Whitecaps.

0: Pogoda.
1: Na południu Polski możliwe są dzisiaj burze z intensywnymi opadami deszczu, możliwy też grad. Na północy raczej nie powinno padać, może miejscami na północnym wschodzie. Temperatura 22 nad morzem, 25 na zachodzie Polski, a upalnie już w centrum na wschodzie i na południu do 28.
0: Lato w Radiu Pogoda.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: A latko mamy takie piękne i słoneczne. No i burzowe niestety też. Zawsze tak jest, że jak już słońce przyświeci i zrobi się trochę cieplej, to później burze. Ale może Państwo gdzieś wypoczywają na łonie natury i słuchają jednocześnie Radia Pogoda, bo jest taka możliwość oczywiście z aplikacji do słuchania najpiękniejszych melodii. To proszę dać znać 22 444 40 04. Asia Kruk, dzień dobry. W środę 15 lipca, tak, dzisiaj jest rocznica Wielkiej Bitwy pod Grunwaldem. Za chwilę będziemy o tym mówić. A poza tym 196 dzień roku, do końca roku 169 dni i 69 do końca lata. A u nas Janusz Gniatkowski z Janem Dankiem.

0: Kto jeszcze budzi się rano i jest z tego zadowolony? Ja. Bajm przed momentem. To pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jest 11 po 7. Będziemy się teraz zajmować kalendarzem, ale najpierw najserdeczniejsze życzenia dla Anny, Daniela, Dawida, Henryka, Ignacego i Włodzimierza. Tego najbardziej popularnego Włodzimierza w imieninach, bo wczoraj była kwestia. Także proszę składać życzenia solenizantom. Od nas też najserdeczniejsze, dużo zdrowia i radości. Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży jest dzisiaj. Dzień bez telefonu komórkowego, a co wydarzyło się lata temu? No, w 1410 roku miała miejsce bitwa pod Grunwaldem i teraz ta liczba 1410 się Polakom z różnymi rzeczami kojarzy, jeszcze do tego wrócimy. W 1960 roku w Łodzi odbył się pierwszy publiczny pokaz filmu historycznego Krzyżacy w reżyserii Aleksandra Forda. Oficjalna premiera miała miejsce później, 2 września, no ale postanowiono wyemitować ten film przedpremierowo ze względu oczywiście na rocznicę bitwy grunwaldzkiej, nie taką byle jaką, tylko 550.
1: Wielki mistrz Ulryk von Jungingen wzywa twój majestat pani, księcia Witolda, na bitwę śmiertelną. I aby męstwo wasze, którego wam widać brakuje, podnieść, ślę wam te 2 nagie miecze.
0: No i takie to właśnie do przypomnienia. Film Krzyżacy zawsze doskonały. A kto obchodził urodziny? Jerzy Kosela w niebiesko-czarni, czerwone gitary oczywiście. Marlena Drozdowska dziś także obchodzi swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego. Słuchałam niedawno w jednym z serwisów streamingowych płytę pani Marleny Drozdowskiej wydaną w Stanach Zjednoczonych. No, głos. Naprawdę fantastyczny. I jeszcze urodziny obchodzi Linda Ronstadt, którą już za chwileczkę będziemy grać w Radiu Pogoda, a przynajmniej we fragmencie. Proszę sobie wyobrazić, Linda Ronstadt, która pojawia się w Radiu Pogoda, bardzo, bardzo, bardzo popularna piosenkarka w Stanach Zjednoczonych. 5 milionów egzemplarzy płyty z jedną tylko piosenką sprzedała w 1977 roku, tak zwanego singla, a pod koniec lat 70. była najlepiej zarabiającą amerykańską piosenkarką, jedyną także, która występowała na stadionie przed taką kilkudziesięciotysięczną publicznością, jako jedyna kobieta. Śpiewała także piosenkę do filmu Tajemniczy Ogród Agnieszki Holland i w ogóle, no na pewno do niej wrócimy, ale teraz czerwone gitary i historia jednej znajomości. Proszę bardzo, bo najpierw gramy po polsku. 13 minut po godzinie 7.

0: to właśnie była dzisiejsza jubilatka Linda Ronstadt w Radiu Pogoda w piosence, którą pierwotnie wykonywał Roy Orbison, ale jak ona się wzięła w 77 za Blue Bayou, no to właśnie 5 milionów egzemplarzy płyty z tą piosenką zostało sprzedanych w samych Stanach Zjednoczonych. Wtedy to był absolutny rekord. 20 minut po godzinie 7 wyjaśnijmy sobie ostatecznie coś jeszcze. Prosiłam Państwa o ten znany dowcip związany z dzisiejszą datą i rocznicą.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Kłania się Adrian z Grudziądza. No, pewnie każdy to zna. 1 kilogram cukru, 4 litry wody, 10 deko drożdży. Wiemy, na co to przepis. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy. Niby wszyscy wiemy, ale pan Adrian był pierwszy. Także, no, mamy to z głowy. Padło, bo paść musiało. Bo zawsze pada. Za chwilę Jerzy Połomski, młodym być i więcej nic.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media
6: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
7: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
8: Została ostatnia reklama.
9: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
1: Reklama.
10: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przypruszą, widzimy, co skarb ten był wart. Żałujemy tych dni, a ponownie

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat,

być i więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go i więcej nic. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Pytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i

0: 7.31, pogodny poranek w Radiu Pogoda. A kto to na urlopie, na wakacjach już wstał i dzwoni do radia? 22 444 4004. Miło słyszeć, jak Państwo sobie pięknie wypoczywają. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłania się Marek. Już nie z Poznania, a z Lutomia, z nad pięknego jeziora Lutomskiego. Mm-hmm. Pogoda u nas piękna, ptaszki ćwierkają, jezioro spokojniutkie. Przez ten tydzień, co minął, ryb nałapałem naprawdę, naprawdę dużo. Jeszcze nigdy tu tyle ryb nie nałapałem. Mm-hmm. Moi towarzysze, którzy są ze mną na wakacjach, najedzeni są po czubek głowy. I w świeży odcie i po tam mazursku, czy jakoś sobie robię, bo ja niestety, ale tych ryb nie jem.
0: Jak to?
1: Krzykołowie. Wakacje na razie przepiękne. Na początku trochę pogoda była brzydka, teraz jest przepięknie. Gorąco, ciepło, woda, sam raz do kąpieli. Wakacje cudne. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Kłaniam się.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy i ściskamy, panie Marku. To jest ten pan Marek, który mówi, że jak idzie na wakacje, to się odcina od telefonu komórkowego i radia, ale chyba się troszkę stęsknił. Nie, no bardzo się z tego cieszę oczywiście. A państwo na wypoczynku 22 444 4004. Jeśli państwo mają ochotę, proszę zatelefonować. Jose Feliciano, teraz za chwilę Sława Przybylska.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 20 minut będzie godzina 8. Joanna Rawik za chwilę zaśpiewa Nie z każdej mąki będzie chleb. Ta piosenka o miłości tak naprawdę. Lynn Anderson, później i Rose Garden. A jeszcze przed godziną 8 będziemy wracać do mundialu, a właściwie do jednego z piłkarzy tego mundialu. Tego blondasa. Tego bardzo dużego blondasa. To już pewnie Państwo wiedzą, o kogo chodzi. Tak, jest to pana Halanda, na którego przyszła moda i ogromna sympatia i ogromna miłość do tego stopnia, że Państwo posłuchają sobie za chwilę.
1: Radio Pogoda.

0: to promocje.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone wczasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Została ostatnia reklama.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 9 minut i będzie godzina 8 do mundialu. Wracamy. Przeczytałam właśnie, co francuska prasa pisze o swojej drużynie. No właśnie, to jest problem. Wczoraj święto narodowe Francji, a oni przegrali 0-2 z Hiszpanią, półfinał mundialu. No kiepsko tam dzisiaj, kiepski dzień dzisiaj we Francji. Natomiast w Peru od kilkunastu dni są wyjątkowe, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że od 11 czerwca, od początku mundialu, już 563 dzieci zostało nazwane na cześć norweskiego piłkarza, czyli Haaland albo Erling Braut Haaland. Otóż prawo w Peru pozwala rodzicom na nadawanie dzieciom dowolnych imion tak długo, jak one nie są obraźliwe, no a nosić imię takiego zawodnika, takiego mężczyzny i takiego piłkarza, no to chyba z dumą będą te dzieciaczki, później dorośli ludzie w Peru, przypomnijmy, nosić takie imię. Ja tylko sobie przypominam, że jak 20 lat temu ktoś w Rumunii nazwał swoje dziecko na cześć pewnego ukochanego klubu Manchester United, naprawdę, rumuńskie dziecko ma takie imiona, Manchester United, to była z tego wielka afera i cały świat o tym mówił. A dzisiaj, proszę Państwa, no w samym Peru 563 dzieci. I właściwie to normalne. Nie mają Państwo wrażenia, że świat nam się trochę kurczy? Bo ja mam takie wrażenie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 8 minut 8.

0: serce i na mózg.
1: Już cały dzień taki był i cały tydzień.
2: I będzie drugi, będzie trzeci taki sam.
1: Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę. Co z sobą począć, gdzie się podzieć z sobą mam.

0: mieć nie będę już.
1: Odeprzeć głowę rękami, okiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy mnie.

0: wszystko warto, proszę Państwa, wstać rano i posłuchać Radia Pogoda i najpiękniejszych melodii. Wrócimy do nich po godzinie 8. Po 8 także przejedziemy się do Poznania, później także do Warszawy. Dużo fajnych informacji mamy dla Państwa. A propos, to już za chwilę najważniejsze wiadomości. Wyjątkowo częste zakazy kąpieli nad Bałtykiem w tym roku. Nie tylko ze względu na pogodę. Więcej o tym właśnie w wiadomościach o godzinie 8 już za chwilę. Po 8 także nasza pogodna krzyżówka, czyli wakacyjna zabawa wielce wśród Państwa popularna i dziwnego, bo nagrody są naprawdę fantastyczne. Butelka na wodę z filtrem Radia Pogoda i parasolka Radia Pogoda. Takie nagrody mogą Państwo zdobyć. 22 444 40 04, jeżeli ktoś chce wziąć udział w telefonicznej wersji naszej krzyżówki, a jeżeli ktoś rozwiązuje diagram wydrukowany z naszej strony radiopogoda.pl, to też proszę mieć go po 8 w garści, bo tam trzeba będzie w odpowiednią rubryczkę wpisać odpowiednie rozwiązanie. No zapraszamy serdecznie, proszę dzwonić.
1: Reklama. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofa.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super cenę.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jakby Państwo jeszcze za bardzo obudzeni nie byli, no nie wiem z jakiego powodu, wczorajszego meczu na przykład, to orkiestry Dente zabrzmią w wykonaniu Haliny Kunickiej. Zaraz po godzinie 8, a teraz wiadomości.
6: Nawałnice przeszły przez południe Polski, są straty i utrudnienia, a nad Bałtykiem w te wakacje wyjątkowo częste zakazy kąpieli. W polityce z kolei Jarosław Kaczyński odcina się od słów Przemysława Czarnka.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zalane domy i piwnice, połamane drzewa i nieprzejezdne drogi. To obraz po nawałnicach, które przeszły nad południową Polską. W wielu miejscowościach nie ma prądu. Najtrudniejsza sytuacja była na Dolnym Śląsku, w okolicy Jeleniej Góry, Wałbrzycha i Wrocławia. Służby prewencyjnie ewakuowały wczoraj uczestników kilku obozów harcerskich z terenu Dolnego Śląska. Strażacy usuwają skutki wichur także na Górnym Śląsku. Czerwone flagi stały się w tym sezonie regularnym widokiem na nadbałtyckich kąpieliskach. Najpierw z powodu sinic, potem przez zeszłotygodniowy sztorm, a w ostatnich dniach ratownicy wywieszają je z powodu wysokich fali prądów wstecznych. Choć pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą, to musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, mówi Jakub Rąpa, koordynator ratowników na kąpieliskach we Władysławowie.
7: Zgodnie z przepisami, każda fala powyżej 70 cm już nadaje się na czerwoną flagę. Pamiętajmy, że to, że umiemy pływać w basenie, niekoniecznie znaczy, że poradzimy sobie w takich trudnych warunkach, jakim jest morze. Trzeba uwzględnić falowanie, niską temperaturę wody, no i prąd wsteczny, który nas wciąga w morze i z którym musimy walczyć.
6: Wczoraj czerwone flagi powiewały na kilkudziesięciu kąpieliskach nad polskim morzem. Dziś może być podobnie, ale sytuacja powinna uspokoić się z końcem tygodnia. Co dziesiąta kontrola sanepidu w zachodniopomorskim kończy się mandatem. Najczęściej chodzi o niewłaściwy stan higieniczny wyposażenia i pomieszczeń, czasem też o formalności związane z pracownikami. Sanepid wziął pod lupę m.in. lody z automatu. Co piąta próbka miała za wysoki poziom bakterii, a to może świadczyć o niewłaściwej higienie. Jedną z 50 lodziarni kazano natychmiast zdezynfekować. Fala krytyki po słowach Przemysława Czarnka o wstrzymaniu wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Czarnek stwierdził, że Polska powinna wymóc na Unii Europejskiej wstrzymanie finansowania zbrojeń dla Kijowa do momentu, aż Ukraina, tu cytat, wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Wypowiedź kandydata PiSu na premiera krytykuje nawet Jarosław Kaczyński. Pomoc militarna dla Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna i kluczowa z punktu widzenia polskiej racji stanu, pisze Kaczyński na platformie X. Dodaje, że wypowiedź Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii. PiS ściga się w swojej retoryce z Grzegorzem Braunem, komentuje za to szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Wydaje się, że prezes Kaczyński tak w tym całym środowisku jeszcze jakieś resztki zdrowego rozsądku próbuje zachować, bo to, co Czarnek wygaduje, jest już nie tylko głupie, ale niebezpieczne.
6: Czarnek mówił o zatrzymaniu pomocy militarnej dla Ukrainy w wywiadzie telewizyjnym. Tymczasem tweetowanie w sieci ma już 20 lat. Portal X, dawniej Twitter, pojawił się 15 lipca 2006 roku. Zrewolucjonizował na przykład sposób komunikowania się polityków z opinią publiczną, gdy światowi przywódcy zaczęli masowo publikować swoje komentarze i oświadczenia. Ostatnie raporty instytucji międzynarodowych wskazują za to, że platforma X to jedno z największych źródeł dezinformacji.

0: Pogoda.
1: Południe Polski męczyły wczoraj nawałnice i dzisiaj też może być burzowo. Może padać bardzo intensywny deszcz, miejscami grad. Do tego porywisty wiatr w czasie burz. Na północy zdecydowanie spokojniej. Temperatura 24 stopnie na wybrzeżu, na zachodzie 25, w centrum, na wschodzie i na południu gorąco 28.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: Dzień dobry, 4 minuty po 8, Asia Kruk, kłaniam się. Środa dzisiaj, 15 lipca, słońce wstało o 4:33, zajdzie 10 minut przed godziną 21. Dzień potrwa 16 godzin i 18 minut, będzie krótszy od najdłuższego w roku o 29 minut. A jaki piękny dzisiaj słońce po wschodzie było. Oj, tak, tak, lipiec. Kocham, uwielbiam. Dzień bez telefonu komórkowego, bez którego trudno się obyć. Na przykład, jeśli Państwo chcą odebrać telefon w sprawie pogodnej krzyżówki. To się wydarzy już za chwilę. Jeżeli Państwo się zgłaszali do zabawy, proszę spodziewać się telefonu. A teraz gramy Orkiestry Dęte z 1970 roku w wykonaniu Haliny Kunickiej. Gramy i się budzimy.

0: Halina Kowalewska przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. Jest 8:11.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
0: Dzień dobry pani Joanno.
2: No, dzień dobry, witam.
0: No, dzień dobry, jak się pani miewa?
2: A, dzisiaj okej, dziękuję.
0: A gdzie pani jest? Skąd pani dzwoni do nas?
2: Ja dzwonię z nadmorza, Kuźmica.
0: Ale wybiera się pani dzisiaj gdzieś tam nad brzeg?
2: No, oczywiście, po południu, tak, planuję.
0: Proszę pani, no...
2: Zapraszam.
0: No, proszę pani. Rozmarzyłam się, a tutaj robota do zrobienia. Ale przyjemna, no. Też. Butelkę na wodę z filtrem Radia Pogoda na okoliczności plażowe, a także każde inne. To już jest prezent dla pani. Będzie też parasolka Radia Pogoda, jeżeli rozwiąże pani krzyżówkową zagadkę. Będzie pani miała na to 10 sekund już za chwileczkę. Podam pani, na ile liter będzie ta zagadka, z jakiej kategorii, no i samą zagadkę, ale najpierw ważna informacja dla tych wszystkich, którzy mają przed sobą wydrukowany diagram krzyżówkowy. To będzie linijka numer 6, wiersz numer 6. Nie wiem, pani Joanno, czy pani się na dwóch płaszczyznach bawi w krzyżówkę, czy tylko telefonicznie?
2: No też sprawdza.
0: A, też pani sprawdza. Dobrze, dobrze, bo tam się takie hasło ukaże, już zaczyna się ukazywać właściwie pionowe i za podanie tego hasła, przysłanie go do nas na poranek poranek@radiopogoda.pl, to będzie cała fura nagród, ale na razie jeszcze walczymy o parasolkę. Wiersz numer 6, tak? To tam pani sobie będzie zaznaczać. I teraz uwaga, to jest zagadka dla pani Joanno. Zagadka na 6 liter, kategoria film polski. I zagadka brzmi: Henryk, dżentelmen od cudzych sejfów.
2: Henryk?
0: Sejfy.
2: Nie mam pojęcia.
0: Nie udało się niestety, ale na pewno niektórzy słuchacze Radia Pogoda...
2: Książę chyba.
0: Nie książę. Nie. Niektórzy słuchacze pewnie pani dziękują, bo już próbują do nas telefonować pod 22 444 4004 z rozwiązaniem tej zagadki i to się pewnie już za chwilę wydarzy i tam pani sobie wtedy w wiersz numer 6 wpisze odpowiednie słowo, odpowiednie rozwiązanie. Dziękuję bardzo pani Joanno, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję, nawzajem.
0: Kuźnica, miłego plażowania. Do usłyszenia. No to proszę państwa, dzwonimy, rozwiązujemy. Mam nadzieję, że się uda.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

0: Prawie 20 minut po 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Oczywiście, że w ułamku sekundy pojawiła się prawidłowa odpowiedź w naszej dzisiejszej zagadce. Jeszcze raz, w diagramie to wiersz numer 6, czyli linijka numer 6, na 6 liter zresztą. Kategoria film polski i zagadka Henryk, dżentelmen od cudzych sejfów.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Rozwiązaniem dzisiejszej zagadki jest kwinto. Ala, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy pani Alicjo. Oczywiście, że Henryk Kwinto z Wabanku pierwszej i drugiej części. Pani Alicja dostaje parasolkę Radia Pogoda. Zadzwonimy już za chwileczkę do pani z tą fantastyczną, myślę, wiadomością. A państwa zapraszamy już na jutro do pogodnej krzyżówki i przypominamy, że rozwiązanie miesięczne z diagramu tam z poziomych, z pionowych liter ułoży się rozwiązanie. Proszę wysyłać na adres poranek@radiopogoda.pl. Pierwsza osoba, która to zrobi prawidłowo, dostanie od nas koszulkę jubileuszową wyprodukowaną specjalnie na 11 urodziny Radia Pogoda, parasolkę, bidon na wodę i jeszcze karciochy do gry.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaj.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
2: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango złoty 99 za sztukę. Tak, mango złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Została ostatnia reklama.

0: Teraz rock and roll. Wcześniej były orkiestry Dente, oczywiście w wykonaniu Haliny Kunickiej. Ja państwa pytam, czy państwo obudzeni? Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani Asiu. Ja nie całkiem obudzona jestem, bo we Wrocławiu leje. Deszcz jest potrzebny. Kuleby nie taki gwałtowny.
0: No. Ale właśnie słychać, że u pani szumi deszcz. Ja patrzę na widok z kamery na wrocławskim rynku. No pompa! I to jeszcze jaka! Także proszę tam, ostrożnie, do 12 będzie padać we Wrocławiu. Od 14 ten deszcz przeniesie się do Poznania i w ogóle bardziej na północ i w centrum kraju. Tak wynika z map pogodowych na te najbliższe godziny. A jeśli już przy Poznaniu jesteśmy, to niech się Poznań szykuje na najazd Brytyjczyków. Wielce poczytna brytyjska gazeta Daily Mail wskazała Poznań jako jedno z najbardziej niedocenianych miast Europy na 2026 rok. Podoba się to brytyjskim dziennikarzom, że bardzo blisko jest z lotniska do miasta i właściwie autobusem miejskim można sobie na luziku dojechać. Podobają się kolorowe kamieniczki na starym rynku. Podoba się to, że 1/4 Poznania to tereny zielone, Jezioro Maltańskie, Wartostrada, Park Cytadela. O, Parkiem Cytadela też się ostatnio zachwycałam. I Rusałką jeszcze. No i jezioro w środku miasta, w którym można się kąpać. Także mili poznaniacy, słuchacze, kochani Radia Pogoda, no spodziewajcie się tam najazdu Brytyjczyków na wasze piękne miasto. Na pewno przyjadą w taki sposób zachęceni przez, no tak jak powiedziałam, bardzo poczytną brytyjską gazetę. I w internecie też już śmigają takie relacje, że ło, Poznań jest super. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. No jasne, że Poznań jest super, tak jak cała Polska. A u nas radość o poranku jest 8:33.

0: Andrzej Zaucha. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 19 minut i będzie 9. Wczoraj, proszę Państwa, o 12.30 odbyła się wyjątkowa, bo męska rozgrywka w zabawie, która nazywa się Fundusz Wczasów Pogodowych. I co się okazało?
1: No to właśnie się okazało, że pan Piotr weźmie udział w jutrzejszych rozgrywkach Funduszu Wczasów Pogodowych. Dobra pasca trwa. Panie Piotrze, gratuluję.
2: Dziękuję.
1: No i tylko nie wiemy, z kim stoczy pan kolejny pojedynek na znajomość wykonawców najpiękniejszych melodii, ale to jeszcze ustalimy. Na razie panu Dawidowi przyznam nagrodę pocieszenia, a więc upominki od Radia Pogoda. Gratuluję panu, panie Dawidzie.
2: Dziękuję bardzo, ja również gratuluję przeciwnikowi. Jest czego.
0: Z kim zagra pan Piotr dzisiaj? No na pewno z kimś, kto zechciał zgłosić się, albo właśnie to robi, albo za chwilę to zrobi. Zgłosić się do naszej zabawy przez stronę www.radiopogoda.pl. Tam jest specjalny formularz, w którym należy odpowiedzieć na pytanie o wymarzone wczasy, dodać swoje imię, nazwisko i numer telefonu i poczekać na telefon od Piotra. Tak przy okazji, pan Piotr, uczestnik Funduszu Wczasów Pogodowych, jest z nami od poniedziałku, czy dotrwa do piątku. To pani, pan może przerwać dobrą passę pana Piotra. Proszę się zgłaszać, a kolejny finał o 12.30 w Radiu Pogoda.
3: Radio Pogoda.

0: Innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest pod kawałek.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Znajdź komfort w Mysiadle już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
9: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
10: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
11: Została ostatnia reklama.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Tadeusz Woźniak. A to jest Pogodny Poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut będzie godzina 9. W różnych sprawach Państwo do nas telefonują dotyczących tego dnia dzisiejszego. I nie jest to rocznica bitwy pod Grunwaldem, chociaż dzisiaj jest, ale jest też dzień bez telefonu komórkowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Asiu. Dzień bez telefonu. Jak się z Panią skontaktować? No odrzucam telefon, w porządku. Siadam do tramwaju. Jak to śpiewał pan Zbigniew Kurtycz,
0: tak.
1: Jadę do pani tramwajem i pod studiem krzyczę, że przyjechałem do pani.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Na razie tego nie usłyszę, że pan do mnie przyjechał, bo nie mamy tutaj okien w studiu, ale proszę państwa, to się zmieni i ja teraz zdradzę coś, ponieważ po przeprowadzce, która według tam harmonogramu powinna nastąpić za 4 tygodnie, ale sądzę, że to będzie 6 tygodni. Jesteśmy w Polsce, umówmy się. W każdym razie przeprowadzamy się w takie miejsce, gdzie być może będą Państwo nas mogli zobaczyć, bo będziemy mieć nie tylko okna, ale takie wielkie szyby od podłogi do sufitu wprost na ulicę. Zawsze, odkąd pracuję w radiu i po raz pierwszy zobaczyłam ten serial, zawsze marzyłam o tym, żeby poprowadzić program tak jak w serialu Przystanek Alaska. Pamiętają Państwo? Tam było takie ogromne okno na ulicę. Z jednej strony słuchacze, tak zupełnie na żywo, a z drugiej strony prezenter. To się może niedługo wydarzyć.

0: 4 minuty przed godziną 9. No i masz za chwilę wiadomości, a w nich bardzo ważna informacja dla kierowców. Zablokowana jest autostrada A2 z Łodzi do Poznania. Co tam się wydarzyło? Jak długo to potrwa utrudnienie? No, dowiedzą się Państwo z wiadomości, a później wrócimy do najpiękniejszych melodii. Irena Santor zaśpiewa Na prawo most, na lewo moc, a później będzie Wiesław Michnikowski.
1: Autopromocja.
2: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Bo w Media Expert.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl.

0: Lubię, lubię, Barbara. A co?
1: Albo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
0: O, i to lubię najbardziej.
2: Została ostatnia reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama.
6: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wyjątkowy transport publiczny od poniedziałku jest w Warszawie, ale to dopiero początek. Oj, będzie się działo. Więcej szczegółów po godzinie 9 w Radiu Pogoda, a teraz wiadomości.
7: Zablokowana dwójka w stronę Poznania, kolizja autokaru z samochodem. Były szef Polskiej Fundacji Narodowej przesłuchiwany, możliwe zarzuty. W warszawskich Łazienkach Królewskich zaczyna się festiwal Aleksandra Fredry.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek informacja dla kierowców. Zablokowana jest autostrada A2 z Łodzi do Poznania. Zaraz przed Koninem autobus zderzył się z samochodem osobowym. 4 osoby są ranne. Utrudnienia w kierunku Poznania mają potrwać co najmniej do 10:00. Na 5 lat do więzienia trafi 17-letni Michał G., który po alkoholu wsiadł do zabranego rodzicom samochodu z 2 koleżankami i rozbił go na drzewie. 16-latki zmarły na miejscu. Do wypadku doszło w listopadzie ubiegłego roku w okolicy Choczewa na Pomorzu. Michał G. próbował przekonać sąd, że nie ponosi całkowitej winy za wypadek. Mówił, że jedna z dziewczyn przeszkodziła mu w jeździe. Zmieniał jednak wersję. Raz mówił, że uderzyła go w rękę, innym razem, że w głowę.
8: Wyjaśnienia te sąd uznał za niekonsekwentne i wykrętne, stanowiące jedynie przejaw linii obrony oskarżonego.
7: Mówiła sędzia Natalia Kaźmierczak. Zdaniem bliskich jednej ze zmarłych dziewczyn wyrok jest sprawiedliwy. Kara 5 lat więzienia jest surowsza nawet od tej, której domagał się prokurator. Dlatego obrońca Michała G. rozważa apelację. Sąd nałożył też na oskarżonego 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Dziś prokuratura ma poinformować o ewentualnych zarzutach dla byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Maciej Eś został wczoraj zatrzymany przez CBA. Cezary J., były prezes zarządu fundacji, usłyszał już zarzuty i został zwolniony do domu. Szczegóły Marcin Starzec.
9: Obaj mężczyźni zostali zatrzymani wczoraj rano przez CBA na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Śledztwo dotyczy nadużycia uprawnień przy finansowaniu kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku, przez co Polska Fundacja Narodowa miała stracić ponad 8 milionów złotych. Cezary J. usłyszał zarzuty i został objęty zakazem opuszczenia kraju z zatrzymaniem paszportu. Ich dokładnej treści prokuratura jednak nie ujawnia, mówi Jaromir Rybczak, prokurator regionalny w Rzeszowie.
10: Nie mogę przekazać informacji bardziej szczegółowej o treści zarzutu kwalifikacji prawnej, ponieważ trwają czynności z drugim podejrzanym. Prokurator ma 48 godzin na wykonanie wszystkich czynności.
9: Treść zarzutu mamy dopiero poznać po zakończeniu przesłuchania byłego szefa KRR IT.
7: W warszawskich Łazienkach Królewskich zaczyna się festiwal Fredro w Łazienkach. Można zobaczyć spektakle Zemsta i Śluby panieńskie. Są też rozmowy z twórcami spektakli i wystawa plenerowa poświęcona pisarzowi. To rocznica. 150 lat temu zmarł Aleksander Fredro. Festiwal potrwa do niedzieli. Kontakt z kulturą, na przykład w kinie, teatrze czy muzeum, wiąże się z wolniejszym fizjologicznym starzeniem, donoszą japońscy naukowcy. Osoby, które miały regularny kontakt z kulturą, były fizjologicznie 3 lata młodsze. Naukowcy podkreślają, że zależność na pewno jest, ale nie są pewni, co jest skutkiem, a co przyczyną. To znaczy, czy ludzie czują się zdrowi, bo chodzą do teatrów, czy może chodzą do teatrów, dlatego że czują się zdrowo.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
11: Błażej Kulesza, zapraszam. Hiszpanie po zwycięstwie 2-0 nad Francją zagrają o złoto mistrzostw świata w piłce nożnej. Swoich rywali poznają jeszcze dziś. Wyłoni go pojedynek w Atlancie broniących tytułu Argentyńczyków z Anglikami. Także dziś i także w Stanach Zjednoczonych rywalizację w ostatnim turnieju kontynentalnym Ligi Narodów Siatkarzy rozpoczną podopieczni Nikoli Gribiczan. Polaków czeka najtrudniejsze zadanie. W tej edycji rozgrywek zmierzą się z Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi. Na początek mecz z Bułgarią.

0: pogoda.
1: Znowu potężne ulewy i nawałnice na południu Polski. Tak samo było wczoraj. Na północy zdecydowanie spokojniej. Temperatura dzisiaj 24 stopnie na wybrzeżu, na zachodzie 25, w centrum gorąco, upalnie 28, podobnie na wschodzie, na południu też do 28.
0: Lato w Radiu Pogoda.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: 8:55, Asia Kruk. Dzień dobry, dziś jest środa, to 15 dzień lipca. Imieniny obchodzą Anna, Daniel, Dawid, Henryk, Ignacy i Włodzimierz. I życzymy wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Pięknie gramy, zwłaszcza dla tych, tam, za których oknami pada deszcz od samego rana. No, dostajemy takie sygnały od Państwa, jeszcze do tego wrócimy. Dobrze, dobrze, deszcz potrzebny. Irena Santor, na prawo most, na lewo most, już teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda.

smutny deszczyk sobie lży. Nie złowię nic, a w stawach

0: Możesz szkodzić tylko grzeszczyk.
1: Smutny deszczyk w sobie mszy.
2: Wiesław Michnikowski, smutny deszczyk w pogodnym poranku Radia Pogoda, a deszczyk wcale nie musi być smutny i Państwo nam to udowadniają. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Pani Asiu. Ja mieszkam w województwie lubuskim, w miejscowości Wschowa. U nas leje od samego rana, a nawet padało całą noc, ale mnie to nie przeszkadza, absolutnie. Mam stertę do prasowania, a to będzie bardzo fajnie właśnie w takich okolicznościach pracować. Pozdrawiam serdecznie, Halinka ze Wschowy.
2: Pani Halinko, bardzo serdecznie dziękuję. Wschowa, piękne miasto. Byłam, wiem, pozdrawiam gorąco. No rzeczywiście, do prasowania, kiedy nie można wyjść na zewnątrz, to zostajemy w domu, puszczamy radio głośniej, najpiękniejsze melodie lecą, a my prasujemy. Deszcz potrzebny, a poza tym po deszczu będą i są już grzyby. Pisze o tym dzisiejszy fakt. Tak, wracamy do prasy. I tak, prawdziwki, podgrzybki brunatne, maślaki, koźlarze czy kurki są już w województwach śląskim, małopolskim i mazowieckim. Będą też na zachodzie, jak porządnie popada. Także nie ma tego złego, proszę Państwa. Nie ma tego złego. Wracamy do najpiękniejszych melodii. ABBA o pieniądzach. Za chwilę Wały Jagiellońskiej, Córka Rybaka, czyli bardzo wakacyjna piosenka.

0: No bardzo proszę. 18 minut po godzinie 9. W pogodnym poranku Radia Pogoda. Już za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. To znaczy wrócimy dosłownie za moment. Pod papugami zaśpiewa Czesław Niemen, a później będzie grupa Smokey. Mamy nadzieję, że czy pada, czy nie pada, miło Państwu czas mija razem z Radiem Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
2: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Została ostatnia reklama.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 28 minut po godzinie 9. Ja wiem, że dzisiaj jest 15 lipca i średnia temperatura w Polsce wszędzie powyżej 20 stopni, a konkretnie około 23 do 25. Ale przypomnijmy sobie te chłodniejsze rejony. Pamiętają Państwo, jaki szał był w Warszawie na autobus, tramwaj i metro ozdobione w piękne bożonarodzeniowe takie wyklejanki? No to warszawski transport publiczny, o, bo to się tak nazywa, poszedł za ciosem i wyprodukował taki autobus, no tylko autobus, ale od czegoś trzeba zacząć, na lato. Nazywa się Latobus. Od poniedziałku do piątku jeździ w takim normalnym ruchu ulicznym, można go oglądać, ale w weekendy w tym Latobusie zupełnie za darmo to się będzie działo. Przede wszystkim będzie jeździł taką trasą, dzięki której będzie można zobaczyć najpiękniejsze miejsca w Warszawie, czyli będzie na przykład nad Wisłą, nad bulwarami, będzie na Starówce oczywiście, tam gdzie można na Starówce jeździć w weekendy, będzie na ulicach Śródmieścia. No i w tym Latobusie będą się odbywały przeróżne konkursy, odczyty, prelekcje, będą rozdawane ulotki, co by tu jeszcze warto zobaczyć w stolicy. Wiemy, że Państwo podróżują podczas wakacji po Polsce, więc jest to jeszcze jedna taka propozycja na lato i właśnie na weekend w stolicy. No bardzo gorąco gratulujemy i w ogóle ja uważam, że transport publiczny to powinien być transport numer jeden w każdym mieście. I tak w Warszawie chyba jest. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wracamy do najpiękniejszych melodii. Maryla Rodowicz, Kasa i Seks.

Państwo ostatnio prosili o więcej piosenek Jacka Lecha. Proszę bardzo, nie bądź zła, o byle co. Śpiewał w 67 roku i przed momentem na antenie Radia Pogoda. Za 25 minut będzie godzina 9. Po południu proszę nas słuchać. Zresztą przez cały dzień proszę nas słuchać, ale po południu są dodatkowe argumenty. O godzinie 16.30 Monika Tarka zaprasza do wzięcia udziału w konkursie Daję Słowo. 15 sekund, 5 skojarzeń i fajne nagrody do wygrania. Tym wolałbym być psem. O Stanisławie Tymie książka, a także karty Radia Pogoda dzisiaj do zdobycia po godzinie 16. Polecamy się.

0: autopromocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Znajdź komfort w Mysiadle. Już od 16 do 18 lipca wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie, szczegóły w regulaminie.
10: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
11: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
12: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
13: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
14: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Została ostatnia reklama.
20: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
21: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
22: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
21: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
22: Czyli?
21: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 14 minut przed godziną 10 jesteśmy. Za chwilę Bananowy Song. Albert Hammond będzie wśród najpiękniejszych melodii, a już jest Piotr Sworakowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Mecz wczoraj oglądałeś?
1: Oglądałem.
0: Za kim byłeś?
1: Za Hiszpanią.
0: A dzisiaj za kim jesteś? Anglia, Argentyna?
1: Za Argentyną.
0: Ja też.
1: Tak.
0: I w ogóle, no przyznam się do tego, chciałabym, żeby Argentyna została mistrzem świata.
1: Ale to by było niezłe osiągnięcie. Mundial w Mundial.
0: Cztery lata temu,
1: tak, zostali mistrzami świata. Tak.
0: No dobrze, czyli kontynuując dobrą pasę, mogliby i tym razem być może o meczu, a na pewno o wygrywaniu w funduszu.
1: O wygrywaniu generalnie, myślę. Tak można powiedzieć, bo fundusz w czasów pogodowych też, ale dzisiaj jest jeszcze kilka okazji do śledzenia.
0: Wygranych. No dobrze, po 10:00 o tym wszystkim w Radiu Pogoda. Proszę zostać z Piotrem Sworakowskim. A ja dziękuję i do jutra. Jutro powinien tutaj ze mną być Zygmunt Heizer. Tak właśnie powinno się wydarzyć. Zapraszamy od samego rana. Asia Kruk, bye.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg

0: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Bardzo silny front od rana przechodzi przez województwo śląskie, powoduje lokalne zalania. Rano ewakuowano obóz harcerski w Kuźni Raciborskiej na Górnym Śląsku. Harcerze są już bezpieczni, trafili do wyznaczonego tymczasowego schronienia. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla południowej i centralnej Polski. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś usłyszał zarzuty m.in. nielegalnego finansowania partii politycznych PiSu i Solidarnej Polski. Zarzuty usłyszał też Cezary J. Obaj mają odpowiedzieć za nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Obu zatrzymało wczoraj CBA. Więcej o tym Marcin Starzec.
2: Jak przekazał szef prokuratury regionalnej w Rzeszowie Jaromir Rybczak, obaj zostali zwolnieni do domów, ale są objęci zakazem opuszczania kraju. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, przez którą Polska Fundacja Narodowa miała stracić niemal 8,5 miliona złotych. Jeszcze wczoraj prokurator przekazał tylko, że śledztwo toczy się w kierunku przestępstwa niegospodarności.
1: Cezary J. i Maciej Eś jako członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w 2017 roku wydali pieniądze fundacji na kampanię Sprawiedliwe Sądy. Rosja może przeprowadzić prowokacje w formie operacji pod fałszywą flagą z użyciem ukraińskich dronów. Ostrzegł przed tym minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, a mówił o tym w Stanach Zjednoczonych na publicznej dyskusji o bezpieczeństwie i relacjach transatlantyckich. Putin powiedział miesiąc temu, że jeśli Rosja zostanie zaatakowana przez państwo NATO, to odpowie. To jest rodzaj działania, które może planować, ponieważ jest zdesperowany i przegrywa, przekonywał Sikorski. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o powołaniu komponentu obrony pogranicza. Ma być kolejnym etapem wzmacniania wschodniej granicy Polski obok tarczy wschód. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Niektóre partie koalicyjne już zapowiadają brak poparcia dla projektu w obecnym kształcie, bo poza centralnym rejestrem lokali rynku nie czekają poważniejsze zmiany. Rząd ugiął się pod naciskiem lobby, mówi Jan Mencfel z Miasto Jest Nasze.
3: Lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania, ustalania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
1: Lewica zgłosi poprawki do projektu i będzie się domagać ich włączenia, mówi rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik. Wprowadzenie ewidencji najmu krótkoterminowego to wymóg Unii Europejskiej dla wszystkich krajów członkowskich. Influencerka z Trójmiasta przeprasza za zabieranie roślin z cudzych, nieogrodzonych działek. To miał być filmik, jakich wiele, pokazane jak można uratować rośliny, które wkrótce znikną przez budowę drogi. Influencerka była przekonana, że kwiaty do nikogo nie należą. Tymczasem w internecie zareagowała grupa mieszkańców ostrzegających przed, cytat, grasującą sąsiadką influencerką. Film zniknął z sieci, zamiast niego pojawił się inny z przeprosinami.
4: W mojej głowie była tylko jedna myśl, ja po prostu nie chcę, żeby te roślinki zostały zaorane. Teraz widzę, że trzeba było sprawdzić, czy to w ogóle można zrobić.
1: Niektórzy mieszkańcy rozważają jednak zgłoszenie sprawy na policję.
0: Pogoda.
1: Znowu bardzo gwałtowna pogoda na południu Polski. Ulewy, nawałnice, ewakuowano obóz harcerski. Na północy zdecydowanie spokojniej, a na termometrach upał, na wschodzie, w centrum i na południu 28. Troszkę chłodniej na zachodzie Polski 25, a jeszcze odrobinę chłodniej nad morzem 24.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
5: Lato, lato, lato czeka.
6: Zaczynamy przedpołudnie w połowie lipca, bo dzisiaj 15, czyli dzień tradycyjnego sprawdzania, kto wygra. A jest kilka pytań, które tak właśnie brzmią. Za chwilkę poznamy niektóre z tych pytań. Może i państwo mają pytania o to, kto wygra. Jeżeli tak, proszę je zadać na antenie Radia Pogoda. Zapraszam. Tymczasem to nasze środowe przedpołudnie w połowie lipca właśnie zaczyna się wypełniać najpiękniejszymi melodiami na lato. Urszuli Sipińskiej, Anny Jantar i grupy The Zodiacs. Dzień dobry.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

Jak wspominałem przed chwilką, dziś 15 lipca, który w kalendarzu świąt nietypowych jest dniem bez telefonu komórkowego i dniem umiejętności młodzieży. Moim zdaniem powinno być jeszcze jedno święto tego dnia, dzień sprawdzania, kto wygra. Przynajmniej jedno z tych sprawdzeń zawsze dawałoby ten sam wynik korzystny dla nas, Polacy. I to od 1410 roku. No bo dzisiaj pod Grunwaldem na pewno będzie sprawdzane, czy i tym razem polsko-litewskie rycerstwo zwycięży wojska krzyżackie. Dzisiaj rycerzem można zostać nawet z wyboru. Krzyżacy zresztą też już nie tacy jak kiedyś, ale chyba wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, kto wygra. Chociaż z drugiej strony całkiem spokojnie o wynik. Równie ciekawie brzmi pytanie, kto wygra dzisiejszy pojedynek na najpiękniejsze melodie w funduszu czasów pogodowych. Tego powinniśmy się dowiedzieć około 12.30. Zgłosili się już Państwo do funduszu czasów pogodowych? Jeżeli jeszcze nie, to zapraszam do wypełnienia krótkiego formularza na stronie radiopogoda.pl. Potem tylko proszę mieć telefon przy sobie, żeby nie przegapić okazji do wzięcia udziału w grze, w której pojutrze ktoś z Państwa wygra główną nagrodę tegorocznej edycji funduszu czasów pogodowych, czyli 2000 zł. A najpóźniej poznamy przeciwnika Hiszpanii w finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej, bo to będzie dopiero późnym wieczorem.

0: Najpiękniejsze melodie na lato wracają do Radia Pogoda. Za chwilkę usłyszymy piosenkę Puste koperty, która stała się wielkim przebojem w wykonaniu Piotra Szczepanika. Potem Piotr Franceschi zajmie Państwu chwilkę opowieścią o pewnej ulicy i jej mieszkańcach, a potem ja zajmę Państwu jeszcze jedną chwilkę opowieściami o tym, jak swoje ulice opisywali autorzy i wykonawca tej piosenki. A swoją drogą może Państwo pamiętają, jak wyglądała ulica, przy której Państwo mieszkali w dzieciństwie i kto jeszcze przy niej mieszkał, chociaż w zarysie. Jeśli tak, proszę o telefon do Radia Pogoda. 22 444 4004.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To śpiewam.
3: Tak,
2: tak to się robi. Jedno bezbłędne rozwiązanie więcej. I to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych. Gratuluję.
3: Brawo, gratuluję również.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Została ostatnia reklama.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.

Ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczynę.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn to pomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy

Chłopcy z naszej ulicy to piosenka Adama Kretschmara i Włodzimierza Korcza. Adam Kretschmar, zapytany o to, czy ta ulica z piosenki odpowiada ulicy, którą autor tekstu pamięta z dawnych lat, odpowiedział: moja ulica to róg Grójeckiej i Opaczewskiej, przedostatnia kamienica w Warszawie w kierunku na Kraków. Za nami ogródki działkowe ze swoimi tajemnicami i pola uprawne. Pewnie, że na podwórku był kąt do grania w piłkę i piaskownica do gry w pikuty. Był też skwer, na którym gitary nie milkły i dziewczyny czasami też. Natomiast Włodzimierz Korcz, zapytany o ulicę, odpowiedział: Piotrkowska, długie podwórko. Mieszkaliśmy w oficynie, tam się wydarzyły najważniejsze rzeczy w moim życiu. Tam po raz pierwszy jechałem na rowerku, tam uczyłem się rzucać śnieżkami na wysokość 4. piętra. Tam był dozorca analfabeta, któregośmy się wszyscy bali. A Piotr Frączewski tak mówił o swojej: moja ulica była bardzo podobna do tej kretschmarowskiej. Wilcza przy Marszałkowskiej, Śródmieście Warszawy, wokół jeszcze trochę gruzów. Tam ganiało się za fajerką, tam w jakimś zrujnowanym zakamarku paliło się pierwsze papierosy. Dobrze można było się ukryć przy grze w chowanego, zmylić ślady w zabawie w podchody. A jak wyglądała we wspomnieniach państwa ulica? Proszę o tym opowiedzieć, Radiu Pogoda. Moja to zachodnia we Wrocławiu. Wszystko działo się wokół i na boisku, na którym godzinami można było grać w piłkę albo w manso. Pamiętają państwo, co to takiego manso?

Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

Każda miłość jest pierwsza, śpiewała Jadwiga Prolińska w swojej najpiękniejszej melodii na lato i nie tylko. Za chwilkę usłyszymy prośbę zespołu Bemi Beck, podaruj mi trochę słońca. Teraz tylko zaproszenie na sobotnie przedpołudnie i popołudnie. To już będzie nasze trzecie spotkanie z Tadeuszem Osipowiczem w cyklu Alfabet Kabaretu Tej. Między innymi padnie pytanie o film Filip z Konopi, nakręcony w 1981 roku, w którym członkowie Kabaretu Tej grają fachowców z administracji. Ale będzie też na przykład o piosence, o frapującym tytule Gubileusz oraz kilka innych haseł się pojawi. Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda. Serdecznie zapraszam co sobotę od 10 do 14.

0: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
10: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
11: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że

0: Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Znajdź komfort w Mysiadle już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28a. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
3: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
4: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Została ostatnia reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.

0: emocja.
1: Gdy inni jeszcze śpią, ona już się uśmiecha.
2: Tak jak mówiłam, wszystkie Aśki to ten.
1: Asia Kruk zaprasza na poranek pełen słońca. Wakacyjny, pogodny poranek Radia Pogoda. Dobry humor, najpiękniejsze melodie, ciekawostki i konkursy.
3: Nie chcę mi się wierzyć.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku. A teraz?
5: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. Kunet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
1: Została ostatnia reklama.
14: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
0: Reklama.
15: Dwie piosenki z tytułami na tak usłyszymy w Radiu Pogoda za kilka minut. Najpierw Tak daleko nam do siebie Jerzego Połomskiego, a potem Tak bardzo się zmienił świat Elżbiety Czyżewskiej i Daniela Olbrychskiego. Teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
16: Kontrola potwierdza, w warszawskim szpitalu był salonik dla VIP-ów. Policja złapała recydywistę, który w Łodzi atakował kobiety. Hiszpania świętuje awans do finału piłkarskich mistrzostw świata.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli w

0: i z zarzutami o bezczeszczenie ciał zmarłych. Tymczasem 77% z nas uważa, że rząd powinien ograniczyć zarobki lekarzy, wprowadzając maksymalne wynagrodzenia w publicznej służbie zdrowia. Przeciwnych temu jest niecałe 17%, tak mówi sondaż Ibris. Do 7 lat więzienia grozi mężczyźnie, który atakował kobiety na Dąbrowie w Łodzi. Jedną z nich najpierw złapał za biust, a gdy kobieta zaczęła uciekać, kilkukrotnie strzelił do niej z wiatrówki. Innej kobiecie groził nożem. 48-letni mężczyzna nie przyznał się do winy, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
1: Nie potrafił jednakże wskazać, dlaczego przefarbował w ostatnich dniach włosy i brodę. Ogłoszono mu zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu, jak również gróźb karalnych i naruszenie nietykalności cielesnej.
0: Mężczyzna był wielokrotnie karany za rozboje i gwałt. W więzieniach spędził łącznie 17 lat. Został już zamknięty w areszcie. Za 3 lata w Giedrzwałdzie pod Olsztynem powstanie Centrum Dziedzictwa Historii i Kultury w Armii. Podpisano umowę. Budynek ma mieć powierzchnię 1,5 tysiąca m², 19 stref wystawowych i salę widowiskową. Około 2000 hektarów objęły pożary lasu w Fontainebleau na południe od Paryża. W związku z pojawieniem się ognia konieczna była ewakuacja mieszkańców z tamtych okolic. Tamtejsi strażacy nadal walczą z ogniem. Hiszpania zagra w finale piłkarskich mistrzostw świata. Wczoraj wygrała w półfinale z Francją 2-0. Hiszpanie grali znakomicie, a mecz oglądał Błażej Kulesza.
2: Radości hiszpańskich kibiców trudno się dziwić, bo ich piłkarze zagrali perfekcyjny mecz, przede wszystkim w defensywie. Wykorzystany przez Oyarzabala rzut karny w 22 minucie ustawił przebieg meczu. Wiedzieliśmy, że jeżeli będziemy zadowoleni z wyniku 1-0, to możemy mieć problemy i nie wystarczy to do zwycięstwa. Byliśmy przekonani, że będą momenty na atak i zdobycie drugiej bramki. I tak też się stało. Po przerwie podwyższył obrońca Pedro Porro. Trójkolorowi bili głową w mur. Trener Didier Deschamps próbował zmian, ale to nie przynosiło rezultatu. Aby mieć jakąkolwiek nadzieję na więcej, musieliśmy dać z siebie wszystko, a niestety nie byliśmy w stanie. To pozostawia nas z ogromnym rozczarowaniem. To rozczarowanie nazywa się walką o brązowy medal.
0: A dziś wieczorem drugi półfinał, czyli Argentyna-Anglia. Początek o 21:00.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
0: Pogoda. Nad morzem od 22 do 26 stopni, mnóstwo słońca, ładna pogoda. W pozostałej części kraju im dalej na południe, tym bardziej gwałtowna aura. Na południu dzisiaj znowu burze, wichury i lokalnie grad. A temperatura... nawet 28 stopni na wschodzie i na południu. Jutro miejscami będzie już ponad 30.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
5: Lato, lato, lato.
6: Przed nami najpiękniejsze melodie na lato, potem, czyli za chwilkę, za parę minut będziemy obchodzili urodziny pewnej amerykańskiej wokalistki, której piosenki pewnie Państwo nieraz słyszeli, ale czy mówi coś Państwu nazwisko Linda Ronstadt? Jeśli tak, to właśnie ona obchodzi dzisiaj urodziny. Myślę, że do południa znajdzie się też miejsce na Państwa wspomnienia o ulicy, tej pamiętanej z dzieciństwa. Dzień dobry.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

Edyta Geppert w filmowej piosence Szukaj mnie. Teraz zmieniamy temat i kontynent, bo Linda Ronstadt świętuje dzisiaj swoje urodziny. W naszym kraju twórczość tej artystki znamy raczej pobieżnie, chociaż na swoim koncie ma aż 11 nagród Grammy i mnóstwo przebojowych nagrań. Na przykład You're No Good z 1974 roku.

równie wielkim, a może większym przebojem była piosenka, trzy lata późniejsza piosenka Blue Bayou, nagrana przez Lindę Ronstadt. Linda Ronstadt ma też gwiazdę w Hollywood, którą dzieli z Dolly Parton i Emmylou Harris. Z nimi tworzyła zespół pod nazwą Trio.

Tak ładnie panie śpiewały. Linda Ronstadt, jedna z najpopularniejszych piosenkarek amerykańskich. Dzisiaj obchodzi swoje urodziny, więc ciepło myśląc o artystce, posłuchajmy jej przeboju z 1970 roku. I'm leaving it all up to you.

O meksykańskim porcie Veracruz śpiewał nam tercet egzotyczny. Za chwilkę usłyszymy Wojciecha Młynarskiego i Terry'ego Jacksa w najpiękniejszych melodiach na lato. A ja tylko przypomnę, że jeśli chcą Państwo zacząć dzień z jakąś dobrą książką, to Radio Pogoda poleca swoje towarzystwo w wakacyjne niedzielne poranki. Wojciech Masiak czyta nam wtedy fragmenty powieści Bolesława Prusa-Lalka. To tak w ramach przypomnienia przed jesiennymi premierami filmowymi, ale niekoniecznie trzeba potem biec, żeby zobaczyć te premiery. Wystarczy posłuchać Radia Pogoda. Co niedzielę słuchamy fragmentów Lalki między 8 a 10, a za chwilkę w Radiu Pogoda wspomnienie lata roku 1977.

0: mama. Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
10: Reklama.

0: się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa spokojnych pieleszy, po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy.
1: Radio Pogoda.

0: pogodne lato
1: roku 1977.
0: Z Radiem Pogoda.
1: W czasie wakacji organizowano zawsze akcje, w których uczestniczyła młodzież, zwłaszcza harcerze, mieli pełne ręce roboty, na przykład przy operacji Bieszczady 40, o której tak w 1977 roku informowała Polska Kronika Filmowa.
2: Trwa harcerska operacja Bieszczady 40. Druhny i druhowie na czas wakacji opanowali poloniny. Urządzają parkingi i pola kempingowe, budują drogi, linie telekomunikacyjne i sklepy, remontują szkoły, prowadzą też stanice dla turystów. A kiedy zmotoryzowanego turystę na pętli bieszczadzkiej spotka niemiła przygoda, to jak spod ziemi wyrośnie prawdziwy zuch. O. Harcerska pomoc drogowa w NIK naprawi uszkodzenie. Starsi harcerze ze szkół zawodowych i techników przyjeżdżają tu od 4 lat. Czas dzielą na pracę i wypoczynek. Płoną w Bieszczadach ich ogniska. Knieje może nie szumią, ale humory dopisują na pewno.
1: Akcja, choć pożyteczna, nie zawsze spotykała się ze zrozumieniem mieszkańców, ponieważ była przeładowana propagandą, jak twierdzili jej przeciwnicy. Czy państwo mieli okazję uczestniczyć w którejś z akcji letnich organizowanych przez harcerstwo czy inne organizacje? Jeżeli tak, to proszę opowiedzieć, co to była za akcja, w której państwo brali udział i jakie wspomnienia po niej zostały.
0: Pogodne lato z Radiem Pogoda.

0: Deep Linki w Radio Pogoda. Pytanie o wspomnienia ulic pamiętanych z dzieciństwa wróci dzisiaj, ale już po południu. Natomiast teraz wraca inne moje pytanie. Kto dziś wygra? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Pyta pan, kto wygra? Mhm. No oczywiście, że wygra Polska, która gra dzisiaj z Bułgarią w siatkówkę męską. O 19:00. Mhm. Proszę trzymać kciuki.
0: No pewnie.
1: Kibicować. Miłego dnia. I donoszę, że we Wrocławiu deszcz już powoli ustaje. Jest ciepło. Już 18 stopni.
0: Czyli prognozy pogody się tym razem sprawdzają i bardzo dobrze. Wzajemnie pozdrawiam i zapewniam, że będę trzymać kciuki za siatkarzy, a i Państwu polecam to samo. Mecz siatkarskich reprezentacji Polski i Bułgarii w Lidze Narodów dzisiaj o 19:00. Stawką jest awans do turnieju finałowego, w którym weźmie udział 8 najlepszych zespołów.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
11: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
12: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
10: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
14: Rozwiązaniem dla ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
15: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
9: Właśnie mija 12, więc teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości, a po południe przywitamy pytaniem zespołu Happy End, jak się masz, kochanie? I piosenką Roya Orbisona Only the Lonely.
10: Na Śląsku sprzątanie po gwałtownych porannych burzach. Zarzuty dla zatrzymanych przez CBA członków zarządu Fundacji Narodowej. Robert Lewandowski już po pierwszym treningu w nowym klubie.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
10: Miriam Lipińska. To był niespokojny, burzowy poranek na Śląsku. Gwałtowne ulewy zalały drogi. Najtrudniejsza sytuacja jest w Raciborzu i okolicach. W sąsiedniej Kuźni Raciborskiej ewakuowano obóz harcerski. Strażacy od rana usuwają skutki nawałnicy. Interweniowali już ponad 100 razy, mówi brygadier Aneta Gołębiowska ze Śląskiej

0: deszczowej wody na metr kwadratowy. Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Eś i jej były prezes Cezary J. z zarzutami dotyczą sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy, a także nielegalnego finansowania partii politycznych PiSu i Solidarnej Polski. Nie przyznali się do winy, jak poinformował prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak. Kampania była sprzeczna z celami statutowymi fundacji i wyrządziła fundacji szkodę w wielkich rozmiarach. Na kampanię poszło ponad 8 milionów złotych.
1: Z naruszeniem przepisów ustawy o partiach politycznych przekazali wartości niepieniężne w postaci usług marketingu politycznego wycenianych właśnie na kwotę 8 400 000 zł na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska.
0: Obaj podejrzani mają zakaz opuszczania kraju. Zatrzymano też ich paszporty. Grozi im do 10 lat więzienia. Warszawa ma dwie nowe wiceprezydentki. Miejsce Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry, które złożyły dymisję w związku z aferą w Szpitalu Południowym, zajmą Izabela Marcewicz-Jędrysik i Magdalena Młochowska. Marcewicz-Jędrysik to menedżerka zdrowia od lat związana z warszawskimi szpitalami i to właśnie ona ma uzdrowić sytuację w stołecznych placówkach. Jest profesjonalistką z dużym dorobkiem, mówi Rafał Trzaskowski.
2: No oczywiście wnosi to, co dla nas najważniejsze, a mianowicie praktyczną wiedzę, w jaki sposób organizować sprawny i bezpieczny system ochrony zdrowia, skoncentrowany na potrzebach pacjenta.
0: Z kolei Magdalena Młochowska dotychczas odpowiadała w ratuszu za kwestie środowiskowe jako dyrektorka koordynatorka. Jako wiceprezydentka poza nimi będzie zajmować się także polityką mieszkaniową. I na koniec sport. Robert Lewandowski oficjalnie został przedstawiony kibicom Chicago Fire. Polak ma już za sobą pierwszy trening z nowym zespołem. Zdradził też, dlaczego zdecydował się przenieść za ocean.
3: Byłem pod wrażeniem faktycznie tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł. Począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem, to jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija.
0: Lewandowski prawdopodobnie zadebiutuje w nowych klubowych barwach w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Rywalem strażaków z Chicago będzie drużyna Vancouver Whitecaps.
4: Pogoda.
0: Na południu i miejscami w centrum kraju gwałtowne burze z gradem i ulewnym deszczem. W pozostałych regionach słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Dolnym Śląsku przez 24 w Małopolsce do 28 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
5: Lato, lato, lato czeka.
6: Zgodnie z obietnicą daną przed około 20 minutami, za chwilkę wrócimy do Państwa wspomnień o ulicy z dzieciństwa, natomiast za jakieś pół godziny okaże się, kto wygra dzisiejszą rozgrywkę, 13 w tegorocznej edycji Funduszów Czasów Pogodowych. Ta 15 przyniesie zwycięzcy 2000 zł, ale to dopiero pojutrze. Dzisiaj stawką jest awans do półfinału naszych rozgrywek, jutrzejszy półfinał. Teraz proponuję posłuchać kilku najpiękniejszych melodii na lato w wykonaniu zespołu Happy End, Roya Orbisona oraz Ireny Santor w duecie ze Zbigniewem Wodeckim. Dzień dobry.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Walcą Barak. Opozycja Jerzego Wasowskiego do słów Jeremiego Przybory w doskonałym wykonaniu Ireny Santor i Zbigniewa Wodeckiego. Teraz wróćmy do wspomnień o ulicy dzieciństwa, które wywołała piosenka Piotra Frączewskiego Chłopcy z mojej ulicy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Moja ulica, przy której się zresztą urodziłam, bo urodziłam się w domu, była wąska, kocie łby na powierzchni i przy niej równolegle aleja z przepięknymi topolami, ławkami i winoroślą, która między tymi pniami topoli się pieła, a za nią był jeszcze bardzo stary park. Do dzisiaj on pozostał taki, jak był, natomiast ulica się bardzo zmieniła niestety. Teraz zamiast alei jest torowisko tramwajowe, skrzyżowanie, hałas nieprawdopodobny. No oczywiście w sumie się cieszę, że już tam nie mieszkam, niemniej jednak wspominam ją czule, taką jaką była wtedy. Pozdrawiam, Małgorzata.
0: Wzajemnie pozdrawiam, pani Małgorzato. Ja też tę swoją wrocławską zachodnią wspominam, jak uczyłem się na niej jeździć rowerem między gruzami jeszcze. Dawne wspomnienia, że tak na chwilkę zmienię temat, ogarną nas zapewne podczas niedzielnej audycji Płyty na lata, kiedy Asia Kruk będzie nam w Radiu Pogoda przypominać debiutancką płytę Czerwonych Gitar. To właśnie my. W niedzielę od 10:00 to będzie. Warto posłuchać. A mówię o tym, bo dziś mija 84. rocznica urodzin jednego z założycieli Czerwonych Gitar, Jerzego Kosseli. Współautora sporej części pierwszego repertuaru Czerwonych Gitar, na przykład piosenki Dziewczyna z moich snów.

0: Malowany dzban Heleny Wondraczkowej też się może pojawić wśród zagadek muzycznych, które codziennie zadaje uczestnikom naszej zabawy Fundusz Wczasów Pogodowych. To teraz już Państwa nie zaskoczę tą najpiękniejszą melodią na lato, ale jest jeszcze kilka innych. Ale czy dzisiejsi uczestnicy rozgrywek, czy im w tej jubileuszowej edycji Funduszu Wczasów Pogodowych trafi się ta piosenka, czy będą inne? No, o tym przekonamy się w Radiu Pogoda za niewiele ponad 10 minut. Dowiemy się też, kto awansuje do jutrzejszego półfinału w tym tygodniu.
1: Autopromocja.
2: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone wczasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do MediaExpert.
12: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Znajdź komfort w Mysiadle już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
14: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się odmalować salon.
18: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
17: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
18: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
19: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Została ostatnia reklama.
20: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
21: Została nam już tylko apteczka.
20: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
21: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
20: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
22: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
20: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
22: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
23: Adamet, z pasji do rozwoju.
24: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
1: Reklama.

krzyczy Boguś wstań, ale z ciebie Boguś drań. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: podróż w czasów pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Pan Piotr idzie jak burza przez kolejne eliminacje funduszów czasów pogodowych. Pytanie tylko, czy zdobędzie główną nagrodę tej zabawy, czyli 2000 zł na wakacyjne wydatki. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Witam serdecznie.
1: Czy mógłby pan powitać teraz dzisiejszą przeciwniczkę, panią Iwonę, w imieniu Radia Pogoda?
2: Witam bardzo serdecznie, pani Iwono.
3: No witam cię, Piotrze. Idziesz jak burza od poniedziałku, obserwuję.
2: Bez przesady, burza to tak nie zapeszać lepiej.
3: Aż się boję.
1: No, proszę bardzo, jaka komitywa od razu wśród słuchaczy Radia Pogoda. No, ale przed nami rozgrywka w rundach. Po jednej zagadce muzycznej dla każdego z uczestników trzeba odgadnąć imię i nazwisko bądź nazwę wykonawcy. Odpowiadają państwo na przemian. Prawidłowe rozwiązanie jest warte punkt i po każdej rundzie sprawdzamy, czy jest remis. Jeżeli nie, to znaczy, że wyłoniliśmy zwycięzcę pojedynku, który przejdzie do jutrzejszego półfinału, natomiast druga osoba wtedy dostanie zestaw upominków od Radia Pogoda w podziękowaniu za udział w naszej zabawie. W razie remisu rozgrywka toczy się dalej. Jeżeli te reguły są dla państwa jasne, przechodzimy do pojedynku.
3: Okej.
2: Okay. Startujemy.
1: Pierwsza zagadka dziś dla pani Iwony. Kto to śpiewa?
4: Twoje serce, które cierpi i kocha namiętnie, które bije coraz prędzej.
1: 5 sekund, pani Iwono, na odpowiedź.
3: Michał Bajor.
1: No, oczywiście. Panie Piotrze, teraz zagadka dla pana. Pięć sekund na odpowiedź.
2: Jan Wojtek ze swoim Wawelem.
1: No świetnie. Stan punktacji 1-1. Wobec tego runda druga przed nami. Pani Iwono, zadanie teraz dla pani.
4: Mój

0: Jacek Lech, ale...
1: No nie, nie Jacek Lech, to był Tadeusz Woźniakowski. To teraz jeszcze słuchamy pana Piotra. Czy pan Piotr odgadnie swoją zagadkę?
2: Jaskółka, siostra burzy, żałoba.
1: Panie Piotrze?
3: Stan Borys.
1: Tak, Stan Borys. No to wychodzi na to, że to pan Piotr przychodzi do jutrzejszej rozgrywki.
0: No fajnie, fajnie, no dobrze.
3: Dziękuję bardzo, pani Iwonko.
1: A pani Iwona dostaje od nas nagrodę pocieszenia. Pani Iwono, dla pani między innymi pogodna torba na zakupy, nasz niebieski kubeczek, będzie na czym oko zawiesić i pochwalić się sąsiadkom.
0: Oczywiście i będziemy razem kawkę pić wirtualnie w wspólnym kubeczku.
1: Fantastycznie.
0: Okay, dziękuję bardzo.
1: Świetnie, życzę miłego dnia pani Iwono.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
3: Ja również.
1: Podsumowując, pan Piotr jutro weźmie udział w rozgrywkach funduszów czasów pogodowych, a kto spróbuje przeszkodzić mu w marszu po główną nagrodę jubileuszowej 10. edycji naszej zabawy? Może państwo. Zgłosili się już państwo do funduszu? Jeżeli tak, proszę mieć jutro telefon przy sobie. Jeżeli nie, zapraszam na naszą stronę radiopogoda.pl, gdzie można łatwo i szybko dołączyć do naszej wakacyjnej zabawy.
4: Fundusz czasów pogodowych w Radiu Pogoda.

Perché, Albano i Romina Power w Radiu Pogoda w jednej ze swoich najpiękniejszych melodii, nie tylko na lato i przy okazji jednej z najbardziej romantycznych w ich wspólnym dorobku. Perché nagrali w roku 82. Był spory przebój, ale chyba jeszcze nie taki, żeby wygrać San Remo. Jacek Lech za chwileczkę, usłyszymy jego bodajże pierwszy przebój jako wokalisty Czerwono-Czarnych, Bądź dziewczyną z moich marzeń. Nagrał z Czerwono-Czarnymi w 1966 roku, ale wykonywał tę piosenkę jeszcze dużo później. Za chwileczkę w Radiu Pogoda, potem Jolanta Zykun z Janem Kobuszewskim. Już nie zapomnisz mnie.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
14: taniej masz. Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
16: Została ostatnia reklama. W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
17: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

oczami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobić.

0: Autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Została ostatnia reklama.
10: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
12: Agadeł zespołu Saragossa Band i Rudy Rydz, Heleny Majdaniec. Te najpiękniejsze melodie na lato przed nami w Radiu Pogoda, ale najpierw proponuję posłuchać naszych najważniejszych wiadomości.
13: Mężczyzna planujący zamachy na poznańskie przedszkola zatrzymany. NIK pokazała raport po kontroli w szpitalu południowym. Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany w prokuraturze. Chodzi o czas, gdy szefował Muzeum II Wojny Światowej.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
13: Miriam Lipińska planował zamach z maczetą na 3 przedszkola w Poznaniu i zabójstwa przedszkolaków. 29-latek o swoich planach napisał na jednym z portali. Kilka godzin po wpisie został zatrzymany przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna usłyszał zarzut przygotowania do zabójstwa, grozi mu do 15 lat więzienia. W czasie przesłuchania powiedział śledczym, co nim kierowało.
14: Wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.
13: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Jest raport Najwyższej Izby Kontroli na temat Szpitala Południowego w Warszawie. Potwierdziły się nieprawidłowości, w tym istnienie saloniku VIP w placówce i przyjmowanie na tamtejszym SOR-ze umówionych wcześniej pacjentów.
15: Oprócz przyjęć w trybie pilnym odbywały się także przyjęcia na leczenia szpitalne w trybie planowym.

0: że świadka. Chodzi o śledztwo w sprawie nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Postępowanie wszczęto po medialnych doniesieniach, według których Karol Nawrocki jako dyrektor muzeum przez ponad pół roku miał korzystać z apartamentu Deluxe w kompleksie hotelowym należącym do placówki, mimo że mieszkał około 5 kilometrów od niej. Karol Nawrocki miał nie płacić za ten pobyt. Sam Nawrocki zaprzecza, by mieszkał tam przez 200 dni. Twierdzi, że spędził w apartamencie jedynie kwarantannę podczas pandemii COVID. I na koniec zmieniamy temat. Skrajnie wyczerpany bielik znaleziony w lesie w okolicy Włocławka wrócił do natury. Przez 2 tygodnie opiekowali się nim leśnicy z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Jelenia Góra w Kujawsko-Pomorskim. Ptak, odkarmiony i zbadany przez lekarza, został wypuszczony na wolność w Dolinie Dolnej Wisły.
1: Kolega otwiera transporter, zdejmie tą górę, wyjmie tą kratę z przodu. Ostatnim etapem będzie zdjęcie tego karnala, tego kaptura. Poleciał. Mamy sukces.
2: Bielik jest naszym największym gatunkiem. Rozpiętość jego skrzydeł to prawie 2,6 metra. Ważył ten konkretny egzemplarz 4 kg, więc no to już jest kawał ptaka, który robi wrażenie. Te skrzydła mają siłę, nie? To jest jednak kawał wiosła i jak on tym machnie, no to wiry w powietrzu powstają.
0: Mówili Hubert Dzienowski i Tomasz Janka z Nadleśnictwa Zamierznica. A w ciągu 20 lat liczba par bielika zwiększyła się w Polsce z 450 do 3000.
3: Pogoda.
0: Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu i Dolnym Śląsku, przez 24 w Małopolsce, do 28 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Na południu i miejscami w centrum kraju gwałtowne burze z ulewnym deszczem i gradem. W pozostałych regionach bez deszczu i słonecznie.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
4: Lato, lato, lato czeka.
5: Spodobały się Państwu wspomnienia o swojej ulicy, z czego się bardzo cieszę. Dzisiaj zdążymy wrócić do jednego z tych wspomnień, tak mniej więcej za pół godziny, bo wcześniej pojawi się jedna z odpowiedzi na moje inne pytanie. O to, czy brali Państwo udział w akcjach letnich, które były organizowane przez ZHP, OHP i inne organizacje dla młodzieży. I nie tylko pewnie. Znajdzie się także chwilka na powrót do mojego pytania o to, kto wygra, bo dzisiaj taki dzień, że sporo się dzieje w różnych rozgrywkach. Ale najpierw posłuchajmy kilku najpiękniejszych melodii na lato. Dzień dobry.
3: Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca, wypisz, wymaluj polski krajobraz latem. Czy państwo uczestniczyli w którejś z letnich akcji organizowanych kiedyś przez różne organizacje? I jeszcze jak, prawda?
1: Witam. Ja jeździłem na wakacyjne chówce pracy w szkole średniej. Zresztą u nas to był obowiązek uwarunkowany, to było z wydaniem świadectwa. W trakcie zawodówki każdy musiał przynajmniej raz, a pięcioletnim technikum dwa razy zaliczyć wakacyjne OHP, zresztą ranking się szkoły podnosił. Pierwszy rok to byłem w rolnictwie przy pieleniu buraków, drugi raz na kolejnictwie przy remontach torów kolejowych okolicy Złej Beskidzkiej. Trzeci raz to było budownictwo rolnicze, budowaliśmy chlewnie w województwie lubelskim. Czwarty raz miałem jechać do renowacji zabytków w Gdańsku, ale wtedy dostałem propozycję pracy na miejscu w ośrodku w naszym domu w czasowym Związku Nauczycielstwa Polskiego. No i potem następny rok po piątej klasie też jeszcze tam wakacje przepracowałem sobie. I to były najlepsze wspomnienia. Pozdrawiam.
0: Również pozdrawiam, czyli był pan weteranem ochotniczych chówców pracy wakacyjnej. No w sumie to był sposób, żeby nie spędzać wakacji w domu, a przy okazji troszkę sobie zarobić na jakieś późniejsze wydatki typu rower albo podróż z plecakiem po Polsce, prawda?

0: na ryby, w każdziuteńki wolny dzień, na ryby,
1: nad leniwą rzeczkę w cień.
0: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
1: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
0: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
1: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
0: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
1: Na ryby, a można i na grzyby.
0: Można i na grzyby.
1: Na grzyby. Aromatów pełen las.
0: Na grzyby. Przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
1: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby. Tu borowik, a tam dzik. Dzik wściekły na mnie. Dzik.
0: Pociągnijmy sobie łyk. Nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
1: Bo gdyby.
0: Bo gdyby lyk większy,
1: to na lwy by.
0: Dlaczego nie na lwy? Na lwy by, na gorący czarny ląd.
1: Na lwy by,
0: gdyby.
1: Gdyby nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
0: Na lwy by. Patrzysz, samiec, więc go trach.
1: A tu lwica.
0: Co?
1: To nie w łzach. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
0: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwy by.
2: Nie, tak już.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
3: Na ryby, na grzyby czy na lwy by? Ja chyba na grzyby, a państwo? Ale wróćmy do pytania o to, kto dziś wygra. Już wiemy, że pan Piotr wygrał półfinał, ćwierćfinał właściwie Funduszów Czasów Pogodowych i jutro około 12.30 spróbuje wywalczyć sobie wejście do piątkowego finału, w którym stawką będą 2000 zł. Wiemy też, że jeżeli chodzi o bitwę pod Grunwaldem, wygra strona polsko-litewska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Były wiadomości na temat piłki nożnej, wszystkie inne. A o siatkarzach nie słyszałam ani słowa. Dlaczego? Nie lubicie siatkarzy? No szkoda. Dziękuję, Anna.
3: O, bardzo przepraszam, pani Anno, ale mówiliśmy o siatkarzach po 11. Pani Krystyna mówiła, że dzisiaj o 19.00 kibicujemy naszym w meczu Ligi Narodów. I tak to dokładnie brzmiało.
5: Pyta pan, kto wygra? No oczywiście, że wygra Polska, która gra dzisiaj z Bułgarią w siatkówkę męską.
3: Nawet się zobowiązałem do zaciśnięcia kciuków i śledzenia tego meczu pod wieczór. Także serdecznie pozdrawiam, licząc na to, że i pani znajdzie się wśród kibiców tego siatkarskiego pojedynku. Polski z Bułgarią.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram Cię do Loft Polish Neo Bistro.
17: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
16: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
17: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
2: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.

0: Tony Francis w Radiu Pogoda. No to popatrzmy teraz na ulicę Dzieciństwa oczami jednej ze słuchaczek Radia Pogoda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Moja ulica z dzieciństwa to tak zwana kolonia wojskowa z miasteczka Braniewo, która była złożona z piętrowych, czteromieszkaniowych domków, czterech ulic i znaliśmy się tam niemal wszyscy, zwłaszcza tatusie z racji oczywiście pracy. Kwitło sąsiedztwo, puk, puk w ścianę i woda na kawę nastawiona. Wymiana dań, zup i różnych innych też miało to miejsce. Za domkami były tak zwane górki, gdzie chodziło się na sanki, łyżwy, niektórzy nawet na narty. Z niektórymi jeszcze utrzymuję kontakty, ale tęsknię za tym. Pozdrawiam, Jolanta.
0: Piękne wspomnienie, pani Jolanto. Nic dziwnego, że pani tęskni, ale lepiej tęsknić za tym, co było, niż żałować, że niczym podobnym nie można się pochwalić. Będziemy pewnie jeszcze nie raz wracać do wspomnień różnych z okolic z czasów dzieciństwa, a teraz wróćmy do wspomnień o piłkarskiej potędze, którą Polska stała się w połowie lat 70.

najpiękniejsze melodie na lato wracają do Radia Pogoda za chwilkę w piosenkach Engelberta Humperdinka i Nataszy Zylskiej, a od 14 Państwa pogodnym popołudniem zajmie się oczywiście Monika Tarka, natomiast ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.

0: autopromocja.
1: Gdy inni jeszcze śpią, ona już się uśmiecha.
2: Tak jak mówiłam, wszystkie Aśki to ten.
1: Asia Kruk zaprasza na poranek pełen słońca. Wakacyjny, pogodny poranek Radia Pogoda. Dobry humor, najpiękniejsze melodie, ciekawostki i konkursy.
3: Nie chcę mi się wierzyć.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
2: Znajdź komfort w Mysiadle. Już od 16 do 18 lipca wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
8: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Została ostatnia reklama.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

Małgorzata Potocka. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.

0: Marianna, spiją tym sercem.
1: Marianna,
0: Marianna, biegnie znów nad morzem.
1: Marianna,
0: Marianna, ze swoim chłopcem. Marianna.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5.

0: Reklama.
1: Mamusia?
2: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
1: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
11: Została ostatnia reklama.
12: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
13: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama. Słuchają Państwo Radia Pogoda, jest godzina 14, czas na najnowsze wiadomości. A po wiadomościach m.in. o Izabello, tercetu egzotycznego, ale pojawi się też inne imię w piosence Zabiorę Cię Magdaleno, zaśpiewa zespół Vox. I tak zaczniemy nasze pogodne popołudnie już za chwilę.
14: Burze nie odpuszczają, znów są alerty dla południa kraju. Unijni ambasadorowie zdecydowali w sprawie tymczasowej ochrony dla Ukraińców. Sprawdzimy też sytuację na nadbałtyckich kąpieliskach. Ostatnio na wielu z nich był zakaz kąpieli.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
14: Miriam Lipińska. Nawet 55 mm deszczu, grad i porywy wiatru do 115 km na godzinę. Synoptycy znów ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami. Alerty drugiego stopnia wydali dla Podkarpacia, Małopolski, Śląska, Opolszczyzny, województwa świętokrzyskiego, a także większości powiatów w Łódzkiem, dla południa Lubelszczyzny, Mazowsza i Wielkopolski i dla części Dolnego Śląska. Najdłużej ostrzeżenia będą obowiązywać na południowym wschodzie, do północy. Mimo burz i ulewnego deszczu zagrożenie pożarowe w lasach nie maleje. Dlaczego tak się dzieje, tłumaczy Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
15: Generalnie zmagamy się w ogóle w całej Polsce z niedoborem wody, w związku z czym jeżeli nawet opady wystąpią, to one poprawiają nam tylko chwilowo sytuację. Druga sprawa, pamiętajmy o ich charakterze. Jeżeli one mają taki charakter nawalny, to niestety po wcześniej spieczonej nawierzchni gleby tworzy się skorupa i te opady po prostu spłyną, a nie wsiąkną.
14: Średnie i wysokie zagrożenie pożarowe utrzymuje się w lasach w zachodniopomorskim, w części Wielkopolski oraz na Kujawach i Pomorzu. Pożary pustoszą Europę Zachodnią i Południową. Najtrudniejsza sytuacja jest w Hiszpanii, Francji i Portugalii. Unia Europejska nie będzie już udzielać schronienia Ukraińcom podlegającym obowiązkowi wojskowemu. Ustalili to ambasadorowie państw wspólnoty. Tomasz Orchowski.
16: Ambasadorowie zgodzili się, że do

0: który miał podlegać obowiązkowi wojskowemu.
1: Obecnie w Unii żyje prawie 4,5 miliona Ukraińców objętych tymczasową ochroną przyznaną po wybuchu wojny. Mniej niż 30% stanowią mężczyźni. Najwięcej Ukraińców mieszka w Niemczech, Polsce i Czechach. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zwrócił się z oficjalną prośbą do prezydenta, by ten przyjął ślubowanie odmianowanego przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry.
2: Zwracam się do pana prezydenta o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez osobę wybraną przez Sejm.
1: Sędzia Sławomir Patyra został wybrany przez Sejm 11 czerwca. Prezydent do tej pory nie odebrał od niego ślubowania. To już piąty sędzia Trybunału Konstytucyjnego czekający na złożenie ślubowania przed Karolem Nawrockim. I na koniec zmieniamy temat. Groźne prądy wsteczne odpuściły. Na wszystkich kąpieliskach nad Bałtykiem powiewają dziś białe flagi, a to oznacza, że znów można wchodzić do wody i się kąpać.
3: Pogoda.
1: W północnej połowie kraju przeważnie słonecznie. Na południu i miejscami w centrum gwałtowne burze z gradem i ulewnym deszczem, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Dolnym Śląsku, przez 24 w Małopolsce, do 28 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
4: Lato, lato, lato czeka.
5: A ja oczywiście zapraszam do słuchania pogodnego letniego popołudnia w Radiu Pogoda. Witam Państwa serdecznie. No i Państwo też już dzwonią z pozdrowieniami.
6: Dzień dobry. Dzwonię z serdecznymi pozdrowieniami dla całego Radia Pogoda. Magdalena z tej strony. Chciałam również podziękować za bardzo fajną piosenkę, którą Państwo nadali. Pospieszny pociąg 8-2 w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka. Świetna piosenka, taka w stylu country. Tak. Doskonale się jej słucha i przy okazji podnóżkę troszeczkę. Dziękuję bardzo, życzę wszystkiego dobrego. Jeszcze raz pozdrawiam. Do usłyszenia.
5: Do usłyszenia, dziękuję za ten telefon. A kolejne fajne piosenki przed nami.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: ślizga w twoim smutnym sercu tkwi.
1: Spokojnie, tak orzeźwiająco. Zespół Vox, zabiorę cię Magdaleno. Znowu zrobiło się cieplej, ale chyba tak bez przesady. Na razie nie mamy na co narzekać, ale za chwilę The Loving Spoonful zaśpiewa o upale w mieście i o lecie w mieście, Summer in the City. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale my, ludzie z miasta, żyjemy na wyspie. I to na bardzo ciepłej wyspie, bo latem w mieście średnio jest w ciągu dnia od 2 do 5 stopni cieplej niż na otwartych terenach wiejskich, a w nocy ta różnica może wzrosnąć nawet do 10 stopni Celsjusza, no bo asfalt, beton, ciemne dachy chłoną tą energię słoneczną i to ciepło w ciągu dnia, a potem w nocy ją oddają i to zjawisko właśnie jest nazywane taką miejską wyspą ciepła. Także mieszkamy na wyspie i to na dodatek bardzo ciepłej. Jak się ochłodzić w takie ciepłe dni? No przede wszystkim składać te miejsca, gdzie pulsuje krew, czyli nadgarstki, taki chłodny kompres albo na kark, podobno od razu to pomaga, albo metoda turecka, bo w upalnej Turcji pija się gorącą herbatę, bo jak pijemy gorący napój, to po prostu taki wysyłamy komunikat do mózgu o potrzebie ochłodzenia się i wtedy zaczynamy się pocić i podobno od razu jest chłodniej. A teraz słynne lato w mieście, przebój z połowy lat 60.

0: No ten głos sprawiał, że panie mdlały. Zresztą zakochane były w Mieczysławie Wojnickim. To podobno był jeden z najprzystojniejszych wokalistów lat 60. Głos oczywiście przyprawiał fanki o szybsze bicie serca. A jego drugą żoną właśnie została fanka, która po koncercie przyszła do garderoby po autograf. Jest też taka bardzo ciekawa w jego życiorysie, taki ciekawy w jego życiorysie fakt. Otóż dostawał propozycje lukratywnych kontraktów, śpiewania w Wiedniu, Salzburgu, ale odrzucił to, po prostu zbyt kochał Polskę. No i oczywiście polskie fanki.
1: Radio Pogoda. Radio

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja.

0: zmienić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Kaufland jest.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg biosminy. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24,39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Herman Hermit na antenie Radia Pogoda. Telefon od Państwa w porze obiadowej.
1: Cóż tam, Pani Monisiu, jeśli dzisiaj ma Pani zamiar zadać pytanie, co na obiad, to awansem informuję. Wątróbka z indyka, ziemniaki, kiszona kapusta, makowiec, kompot, truskawek. Smacznego.
0: No to ja życzę smacznego. Na wakacje zawiesiłam to pytanie, żeby nie zmuszać Państwa do stania w ciepłe dni przed kuchenką i gotowania. Ale a propos jedzenia, proszę Państwa, to no mamy się czym pochwalić, bo co roku ukazuje się oczywiście przewodnik Michelin, który przyznaje najlepszym restauracjom na świecie swoje gwiazdki. No i polska kuchnia coraz bardziej zachwyca świata, szczególnie właśnie specjalistów od jedzenia z przewodnika Michelin. 11 gwiazd, proszę Państwa, mamy w Polsce. Przez lata inspektorzy kręcili się głównie po Warszawie, Krakowie i Trójmieście, ale w tej edycji tegorocznej po raz pierwszy przewodnik objął też restauracje w Szczecinie czy w Zakopanem. Polska ma teraz 11 restauracji z tymi słynnymi gwiazdkami. Dwie gwiazdki ma tylko jedna z nich. W samym sercu krakowskiego Kazimierza jest restauracja, która przebija wszystkie inne. Co tam można zjeść? No, przede wszystkim jest menu degustacyjne, przy którym siedzimy jakieś 3 godziny. Jemy około 15-17 różnego rodzaju potraw. Oczywiście te dania są malutkie. To są właściwie takie dania na 1-3 kęsów. Kaczka z tymiankiem, żurek z ziemniakami, wołowina z kawiorem, pstrąg z rumiankiem, sandacz z rakami, czy dziczyzna zestawiona z dojrzewającą cielęciną. Kosztuje to 990 zł. Całe takie menu degustacyjne. A specjalnością tej restauracji jest, proszę Państwa, kawior ze ślimaka z Mazur.

0: Zofia i Zbigniew Framerowie, Nasze noce. A propos gwiazdek Michelin, telefon od Państwa.
1: Dzień dobry Pani Monika.
0: Dzień dobry.
1: A propos jedzenia i przewodnika Michelin, to chciałam powiedzieć, że byłam w restauracji w Nikiszowcu. Mhm. Takiej starej, zabytkowej kamienicy. Ta restauracja serwuje przepyszną śląską roladę, kluski śląskie, które można dobierać do woli, oraz modrą kapustę. Nie ma ona co prawda gwiazdki, ale ma rekomendacje.
0: No właśnie, dobrze, że Pani o tym wspomina, faktycznie, bo oprócz tego, że mamy 11 gwiazdek Michelin w Polsce, 11 restauracji dostało te gwiazdki, to jeszcze jest prawie 200 restauracji z rekomendacjami, więc to jest naprawdę bardzo dużo. A propos tego śląskiego dania, no jak ja tęsknię za tym daniem. Zawsze jak jestem na Śląsku, to wchodzę do jakiejś restauracji, żeby je zjeść. Po prostu jedno z najpyszniejszych na świecie.
2: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
10: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crush. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
17: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
16: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
17: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
18: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia. Bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
19: Została ostatnia reklama.
20: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express. Płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.

0: autopromocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to byśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
6: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
11: Tak, i to lepiej niż ja.
12: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
13: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
14: Została ostatnia reklama.
15: Ach, ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurcze łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
17: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Reklama.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
19: W Radiu Pogoda gramy najpiękniejsze melodie na lato. Po 15 pojawią się dwie piosenki o poszukiwaniu. Znajdziesz mnie znowu, Zbyszka Wodeckiego i Czy tutaj mieszka panna Agnieszka, Alberta Harrisa. Ale na razie wiadomości. Jest 15.
20: Będą poprawki do projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Noworodek z promilem alkoholu w organizmie to w Łódzkiem. MON tworzy nowy rodzaj wojsk.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
20: Miriam Lipińska. Koalicja rządząca podzielona w sprawie przyjętego wczoraj przez rząd projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Zdaniem polityków Polski 2050 i Lewicy to absolutne minimum nakazane przez Unię Europejską. Dlatego będą poprawki, mówi rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik.
21: Lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania, ustalania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
20: Wybraliśmy kompromis, odpowiada wiceminister sportu Ireneusz Raś.
22: Nasze przepisy to ewolucja, a nie rewolucja. Nie eliminowanie tego, co jest motorem też rozwoju polskiej gospodarki.
20: Przyjęty przez rząd projekt zakłada stworzenie centralnego rejestru lokali wynajmowanych na mniej niż 30 dni. Promil alkoholu w organizmie miał noworodek, który urodził się w domu w Ozorkowie w województwie łódzkim. Jego 36-letnia matka była w przeszłości wielokrotnie kierowana na leczenie odwykowe. Dziecko początkowo trafiło do szpitala powiatowego w Zgierzu. Stamtąd zostało przetransportowane do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Chłopiec jest w tej chwili diagnozowany, mówi Adam Czerwiński z łódzkiego szpitala.
23: Chłopczyk jest w stanie stabilnym, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trzeba temu dziecku troszeczkę pomagać w oddychaniu. Wspiera go taka mało inwazyjna aparatura, to nie jest respirator.
20: 36-letnia matka dziecka straciła już prawa rodzicielskie. Śledztwo pod kątem narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia prowadzi policja. Na razie kobieta nie usłyszała zarzutów. Powstaje nowy rodzaj wojsk. Ministerstwo Obrony Narodowej powołało Korpus Obrony Pogranicza. Zostanie zbudowany na bazie 4 Brygad Obrony Terytorialnej. Żołnierze KOP-u przejmą odpowiedzialność za Tarczę Wschód, system umocnień na naszej wschodniej granicy. granicy, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Za kilkanaście magazynów, które już powstały, za umocnienia, za systemy dronowe i antydronowe.
20: W jednostkach, w przeciwieństwie do WOT-u, zwiększona zostanie liczba żołnierzy zawodowych, tak żeby skomplikowane systemy uzbrojenia obsługiwali właśnie oni. Pełną gotowość do działań korpus ma osiągnąć do końca przyszłego roku.

0: Prezydent Gdańska Monika Chabior.
1: Także dzieci, które wrócą we wrześniu do gdańskich szkół i placówek oświatowych i opiekuńczych, wrócą do miejsc, które są o wiele bardziej przygotowane do poszczególnych wrażliwości i są o wiele bardziej gotowe do tego, aby podążać za dzieckiem zgodnie z jego potrzebami.
0: Gdańsk planuje też w wakacje budowę nowych żłobków.
2: Pogoda.
0: W całej południowej części kraju i miejscami w centrum do późnego wieczora, a miejscami nawet do północy możliwe burze z gradem i ulewnym deszczem. Na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Dolnym Śląsku, przez 24 w Małopolsce, do 28 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
3: Lato, lato, lato czeka.
4: 4 minuty po godzinie 15, a tuż po 15 jedną z tych najpiękniejszych melodii będzie piosenka na Państwa życzenie. Tym razem to będzie utwór instrumentalny wybitnego brytyjskiego klarnecisty, ale także jazzmena. No to będzie wielka niespodzianka muzyczna. Poza tym, proszę Państwa, posłuchamy słynnej piosenki Marleny Drozdowskiej i Marka Kondrata Mydełko Fa. To na pewno jeszcze przed godziną 16, a dlaczego dziś ten utwór na naszej antenie? Powiem Państwu na pewno już niebawem.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Taki peto się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mieszka.

0: To z tym tralalala mogą się kryć różnego rodzaju rzeczy. A propos tralalala, jeżeli chodzi Państwu po głowie jakieś tralalala, jakaś melodia, piosenka, której dawno nie słyszeliście, to od tego jest...
1: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
0: No właśnie, można do mnie zadzwonić 22 444 40 04, to jest nasz numer telefonu, i poprosić o jakiś utwór, może jakiś wakacyjny, może z jakimiś wakacjami się Państwu jakaś piosenka kojarzy, ale niekoniecznie, oczywiście. Dzisiaj taka prośba od Państwa.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Polecam się łaskawej pamięci melodii, która towarzyszy mi od lat 60. Jest to Kreole Jessa Kerbilka. Poprawia mi humor i wpływa na dobre samopoczucie. Wielka wdzięczność, jeżeli pani by to zagrała. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Waldek z Konstancina.
0: A dlaczego mam nie zagrać? Oczywiście, że zagram, zwłaszcza, że to może poprawić humor wielu słuchaczom Radia Pogoda i na dodatek jeszcze to taki porządny zastrzyk energii.

0: teraz wracamy do eleganckich dań i restauracji. 11 z nich w Polsce ma aż w tym roku gwiazdki Michelin. Prawie 200 ma rekomendacje tego słynnego przewodnika, ale państwo wiedzą swoje.
1: Dzień dobry pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Na temat tych gwiazdek Michelin. Ja wróciłem po paru godzinach, załatwiając różne sprawy w mieście. Mm-hmm. Wróciłem do domu i zjadłem swojej pomidorowej, którą rano przygotowałem na życzenie dzieciaków. I też przyznałbym jej. Albo gwiazdka, rekomendacje. No, już będę skromny. Rekomendacje również myślałem. Także bardzo mi smakuje. Dawno takiej dobrej zupy nie jadłem. Pozdrawiam serdecznie panią Monikę i wszystkich radiosłuchaczy. Zbyszek Gdyńska.
0: Pozdrawiam panie Zbyszku. No i oczywiście życzę smacznego. Jak państwo też mają jakieś takie propozycje przyznania gwiazdki albo rekomendacji Michelin, jakiejś potrawie, to proszę zadzwonić.
2: Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Została ostatnia reklama.
10: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.

która towarzyszy latem młodym ludziom, śpiewał Mango Jerry in the Summertime przed momentem na antenie Radia Pogoda. A teraz życzenia, które płyną do Marleny Drozdowskiej. Urodziła się 15 lipca 1958 roku w Giżycku. Pani Marleno, wszystkiego najlepszego od Radia Pogoda, no i od pogodnych słuchaczy. Jej przeboje to Od radości o poranku, po kultowe Mydełko Fa, ale może Państwo też pamiętają taki hit, wielki przebój z połowy lat 80. Bajadera plaży.

0: Niezwykły dystans do siebie, poczucie humoru i w ogóle ogromny taki talent komediowy i sceniczny, bo przecież też brała udział w występach kabaretu pod egidą Marlena Drozdowska. Kobieta o niezwykle wyrazistym głosie dzisiaj obchodzi urodziny. Oczywiście słynne mydełko Fa za chwilę na naszej antenie i pani Marlena w duecie z Markiem Kondratem tak mówiła o tym przeboju w Radiu Pogoda.
1: To były takie czasy. Po włoskim parlamencie plątała się cycolina, która chodziła nieomalże topless. To wszystko jakby zostało zawarte w tym tekście, ale gdzieś do refrenu trzeba było coś do siapada zrymować. Proszę Państwa, jak się fajnie zrymowało siapada mydełko Fa. A dlaczego mydełko Fa? Ono miało wtedy duże wzięcie. Ja pamiętam, bo ja to mydło oczywiście znałam świetnie z Niemiec, więc ja jak przyjeżdżałam do Polski, to najczęściej to była waliza wypchana tym mydłem, bo każdy w Polsce pragnął mieć to mydło.
0: No to słuchamy, proszę Państwa, przebój z 1991 roku. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla pani Marleny Drozdowskiej.

0: piosenka w tym roku obchodzi swoje 25-lecie. Jak człowiek uparty, Ewa Bem, która opowiadała zresztą o tej piosence, bo to jest przecież nasza gwiazda z plakatu, który Państwo widzą w swoim mieście. Opowiadała o tym w najpiękniejszych melodiach, bo słowa do tego utworu napisał Andrzej Piaseczny i tak o tym mówiła pani Ewa.
1: Dał mi, powiedzmy, na płytę. A potem mi wypominał, kiedy spotkaliśmy się w stodole i on mówi, no ale dałem ci hiciora na płytę. Ja mówię, no to ja bym ci chętnie oddał, ale już jest mój.
0: No i potem jeszcze a propos tego tytułu, jak człowiek uparty, zapytałam panią Ewę.
2: Pani jest uparta?
1: Nie, ja nie. Ja jestem bardzo spolegliwa. Ale nie, raczej nie podpowiadam przyze mną zadrzeć.
0: Dlatego ja, spotykając się z panią Ewą, absolutnie z nią nie zadzierałam. A już niedługo chłopiec z gitarą, słynny przebój Karin Stanek.
3: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Trzecia część alfabetu kabaretu tej zacznie się opowieścią o egipskich ciemnościach, a zakończy wspomnieniem programu Humor, sketch, piosenka, wesołe monologi i ktoś z Warszawy. Po drodze dowiemy się też, co to jest gubileusz i jakie konsekwencje miało pewne spotkanie w pociągu przyjaźni relacji Charków-Warszawa.
2: Alfabet kabaretu tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
0: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
13: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Została ostatnia reklama.
17: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
18: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
19: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
20: Reklama.
21: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
22: Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Chcę przeżyć i śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą.

Majkę, prosić choćby dziś. Z nim by było szczęście moje, dwie gitary i nas dwoje. To marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą. Ja

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
5: Została ostatnia reklama.
6: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
9: W Radiu Pogoda same najpiękniejsze melodie na lato. Między innymi takie hity jak Sun of Jamaica, Goomba & Dance Band zagrają dla nas już za kilka minut, ale na razie wiadomość. Jest 16.
10: Rosyjskie samoloty znów przechwycone nad Bałtykiem. PiS zaczyna walkę o Senat i ogłasza nowy sojusz. Kardynał Dziwisz chce uniknąć przesłuchania przed sądem w sprawie ofiary księdza pedofila.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
10: Miriam Lipińska. Kolejne rosyjskie maszyny nad Bałtykiem. Jak poinformował szef MON, polskie samoloty z Malborka przechwyciły parę rosyjskich myśliwców wielozadaniowych z Królewca. Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Do podobnego incydentu doszło także wczoraj, 30 kilometrów od Ustki, nad wodami międzynarodowymi. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w związku z antyukraińskimi banerami, które pojawiły się na ulicach Owińsk pod Poznaniem. Podejrzani to Polacy w wieku 29 i 49 lat. Grozi im do 3 lat więzienia. Usłyszeli zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, mówi sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
12: Tych banerów były 3 sztuki. Odnośnie tej dwójki zatrzymanych osób, to oni usłyszeli zarzut za ten pierwszy baner, który był powieszony w nocy. On zawierał to hasło nawołujące do nienawiści. Co do tych pozostałych dwóch, tu jeszcze nie wiadomo, czy to na pewno ta dwójka mężczyzn wywiesiła te banery.
10: Mężczyźni nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Banery zostały wywieszone w miniony weekend, czyli w okolicy 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. PiS w nowym politycznym sojuszu w walce o Senat. Jarosław Kaczyński ogłosił, że porozumiał się z byłym kandydatem na prezydenta, przewodniczącym bezpartyjnych samorządowców Markiem Wochem w sprawie, jak to ujął, wspólnego wystąpienia formacji prawicowych w Senacie.
13: Musimy się zjednoczyć po to po prostu, żeby Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica i lewicowi liberałowie.
10: Pakt senacki, czyli wspólne listy wyborcze, dały przewagę w Senacie obecnej koalicji rządzącej. Na razie jednak PiS tworzy pakt wyłącznie z samym Markiem Wochem. Kardynał Stanisław Dziwisz pisze do krakowskiego sądu. Chodzi o przesłuchanie go w charakterze świadka w procesie wytoczonym archidiecezji krakowskiej przez ofiary wykorzystania seksualnego przez księdza. Kardynał Dziwisz w piśmie poprosił o niewzywanie go na rozprawę ze względu na wiek i zdrowie, bo zdaniem lekarzy nie może brać udziału w czynnościach wywołujących u niego stres. Tymczasem sąd wyznaczył najnowszy termin przesłuchania hierarchy na początek sierpnia. Zdaniem pełnomocników ofiary księdza Janusza Szymika, który wytoczył uczestniczył proces, Dziwisz mógł wiedzieć o działaniach księdza Jana W., ponieważ dostawał sygnały z prośbą o interwencję w tej sprawie od księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Poczwórne szczęście i poczwórne obowiązki. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi urodziły się czworaczki. Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno przyszły na świat przez cesarskie cięcie w 32 tygodniu ciąży. Jak przyznaje mama czworaczków, Magdalena Małysiak, gdy usłyszała od lekarzy, że dzieci będzie czworo, była mocno zaskoczona.
8: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki. To już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby czwarte dziecko.
10: Za kilkanaście dni rodzice będą mogli zabrać dzieci do domu. To 10. jubileuszowy poród czworaczków w historii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

0: wrażeń, by podnieść temperaturę swoich związków. Na scenie m.in. Anna Mucha i Michał Ziembicki. O wasz dobry humor zadba również Igor Kwiatkowski. W piątek komik wystąpi w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. W najnowszym programie opowie, jak to jest być introwertykiem w gorącej wodzie kąpany.
1: Pogoda.
2: W południowej części kraju gwałtowne burze z gradem, w pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu i Dolnym Śląsku, przez 24 w Małopolsce, do 28 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
3: Lato, lato, lato czeka.
4: Zapraszam do spędzania letnich popołudni z Radiem Pogoda. 5 minut po godzinie 16. Już niedługo powiem m.in. o której polskiej wokalistce jest piosenka Bo ty się boisz myszy. I oczywiście posłuchamy tego przeboju. Znów czerwone gitary pojawią się na naszej antenie. A potem w konkursie Daję Słowo do wygrania będą karty do gry Radia Pogoda i książka o życiu Stanisława Tyma. Tym wolałbym być psem.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
5: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

Dzisiaj, proszę Państwa, wspominamy muzyka, gitarzystę, który no, był trochę w cieniu swoich słynnych kolegów Krajewskiego, Klęczona, cichy, spokojny, ale jak już miał swoje zdanie, to potrafił postawić na swoim podobno. Jerzy Kosela, o którym Marek Gaszyński powiedział, że założył dwa absolutnie najważniejsze zespoły polskiej sceny lat 60., czyli niebiesko-czarnych i czerwone gitary, to tak jakby jeden człowiek założył Beatlesów i Rolling Stonesów, mówił Marek Gaszyński. Jerzy Kosela urodził się 15 lipca 1940. 1942 roku w Częstochowie. No właśnie, a propos niebiesko-czarnych wcześniej, a później tych czerwonych gitar, podobno Jerzy Kosela miał Czesławowi Niemenowi powiedzieć, bo Czesław Niemen chciał grać w czerwonych gitarach, ale Jurek powiedział mu, że jest zbyt wielkim solistą i indywidualistą, znanym już i nie nadaje się do struktury takiej grupy jak czerwone gitary, wspominali później członkowie zespołu. Jerzy Kosela, zawdzięczamy mu, proszę Państwa, no takie przeboje czerwonych gitar, jak historia jednej znajomości, matura, czy chociażby Bo ty się boisz myszy, do której napisał i muzykę, i tekst. A ten tekst podobno skłonił go do napisania fakt, że pewnego dnia w garderobie przed koncertem pojawiła się mysz, a wystraszyła się jej Ada Rusowicz.

0: Jeżeli nie obchodzą Państwo dzisiejszego dnia bez telefonu komórkowego, to zachęcam, żeby po niego sięgnąć, wykręcić nasz numer 2244 później 004 i zgłosić się do konkursu. Daję słowo. Nagroda gwarantowana to karty do gry z logo Radia Pogoda, a dodatkowo można zdobyć książkę o życiu Stanisława Tyma. Tym wolałbym być psem. Czekam na Państwa zgłoszenia.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: To śmiało.
4: Tak, tak to się robi. Jedno bezbłędne rozwiązanie więcej i to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych. Gratuluję.
5: Brawo, gratuluję również.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
6: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
7: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
8: Zauważasz, że Twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
9: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Ale duża.
15: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
14: To co?
15: To do Media Expert.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
2: Została ostatnia reklama.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
18: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: A, to tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin. Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...

0: pogoda, czas zagrać.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: Dzisiaj ze mną pani Lidia, która chce spróbować swoich sił. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Witam serdecznie wspaniałą naszą pani redaktor Monika. Życzę miłego popołudnia wszystkim radiosłuchaczom, a tym, którzy jeszcze nie słuchali Radia Pogoda, gorąco polecam w Polsce i za granicą.
0: No właśnie, trzeba głośno mówić o Radiu Pogoda, tak jest pani Lidia, żeby jak najwięcej osób włączyło i słuchało tych najpiękniejszych melodii. No ale przejdźmy do konkursu, pani Lidio. Karty. Radia Pogoda już należą do pani, także gratuluję na sam początek.
2: Dziękuję serdecznie.
0: No a teraz może pani wygrać książkę o życiu Stanisława Tyma, Tym wolałbym być psem. Tylko trzeba znaleźć 5 słów, które skojarzą się pani z tym słowem, które ja podam pani za kilka chwil. Tak. Na jaką literkę ma być to słowo?
2: Pani redaktor, wspaniały jubileusz obchodzicie w tym roku, Radio Pogoda, które słucham od początku waszego nadawania, od pierwszego dnia, więc może na literkę J.
0: Na literkę J, jak jubileusz, tak?
2: Jak jubileusz.
0: Dobrze, niech będzie J w takim razie. Ja już mam to słowo w głowie, pani Lidio. Za chwilę je powiem, a potem włączę stoper. Będzie pani miała 15 sekund na to, żeby podać 5 słów, które z tym moim się pani kojarzą. Uwaga. Tak. Daję słowo. Jabłko.
2: Tak. Jabłko, jabłoń, jabłecznik, jabłkowy, jabłka.
0: To deser trzeba było, pani Lidio, na przykład, tak, nie wiem, może być pień, bo też z jabłkiem się kojarzy.
2: Tak, tak.
0: Kompot.
2: Tak, tak.
0: O. Pani tak. Lidio, no nie było 5, niestety, także no, książki nie ma.
2: Trema.
0: No wiadomo, nerwy w konserwy i dopiero wtedy gramy.
2: Tak.
0: No, ale karty są, także gratuluję serdecznie.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

Poznawczym dzień wypłynął, białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: można mieć wrażenie, że to jakiś, nie wiem, angielski przebój puszczony od tyłu. Kto poznał język, proszę Państwa, to był język japoński. Ręka w górę, kto pamięta ten przebój z lat 60. Był bardzo popularny wtedy w Polsce. Piosenka Kiyu Sakamoto, Sukiyaki, taki ma tytuł, ale tak naprawdę śpiewa o tym, że idzie patrząc w górę. Oczywiście śpiewa z radością, jak Państwo doskonale słyszeli. To jest chyba jedyny w historii Japonii utwór, który znalazł się na szczycie listy przebojów Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych. Utrzymywał się tam dosyć długo. No i w Polsce, tak jak mówiłam, był bardzo popularny, jak wspomniałam, w latach 60., czyli jeszcze na długo przed tym, zanim Polska miała być drugą Japonią.
1: Radio Pogoda.

0: szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy, różne modele, od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Znajdź komfort w Myślarble już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie, szczegóły w regulaminie.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
16: Oj, lubię, Barbara. A co?
15: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
16: O, i to lubię najbardziej.
17: Została ostatnia reklama.
18: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
19: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Reklama.
17: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Popołudnie i wieczór, a miejscami także część nocy z gwałtownymi burzami i ulewnym deszczem w południowej części Polski. To oznacza, że lokalnie może dojść do podtopień i zalania między innymi części dróg i ulic. Przed kierowcami więc kolejny trudny dzień. To sprawdzamy jeszcze, jak jeździ się teraz. Radzę omijać trasę S2 w Warszawie. Chodzi o odcinek między węzłem Łabiszyńska a węzłem Marywilska. Po zderzeniu osobówki z ciężarówką zablokowany jest pas jezdni zbiorczo prowadzającej.
17: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

czekać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudno.

0: jeszcze śpią, ona już się uśmiecha.
1: Tak jak mówiłam, wszystkie Aśki to ten.
0: Asia Kruk zaprasza na poranek pełen słońca. Wakacyjny, pogodny poranek Radia Pogoda. Dobry humor, najpiękniejsze melodie, ciekawostki i konkursy.
2: Nie chcę mi się wierzyć.
0: Słuchaj codziennie od 6.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
9: dalej masz. Została ostatnia reklama.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Reklama.
13: Radio Pogoda poleca najpiękniejsze melodie na lato. Na przykład takie Zielone wzgórza nad Soliną Wojciecha Gąsowskiego, które usłyszymy niebawem, a na razie posłuchajmy wiadomości. Jest 17.
14: Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskich myśliwców. Pogoda da nam się we znaki, są ostrzeżenia przed burzami i upałami. Umowa dronowa Unia-Ukraina podpisana.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
14: Miriam Lipińska. Kolejna rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Para dyżurna polskich samolotów z Malborka przechwyciła dziś nad Bałtykiem parę rosyjskich myśliwców z Królewca. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który o tym poinformował, zaznaczył, że rosyjskie samoloty prowadzące agresywną obserwację naszych ćwiczeń nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Także wczoraj nad Bałtykiem polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi. Unia Europejska ogłosiła porozumienie dronowe z Ukrainą. Kijów da swoją wiedzę i doświadczenie. W zamian Unia będzie tworzyła na swoim terenie zakłady, które pomogą zwiększyć produkcję dronów.
15: Ta umowa połączy ukraińską pomysłowość z europejską skalą przemysłową. Dzięki tej umowie nasze przesłanie jest jasne. Teraz jest czas na inwestycje w Ukrainie, ponieważ oznacza to inwestowanie w Europę oraz w nasze wspólne bezpieczeństwo i wspólną przyszłość.
14: Mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W ostatnich miesiącach Ukraina podpisała podobne umowy dotyczące dronów z krajami Europy i Bliskiego Wschodu. 10 regionów z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami i ulewnym deszczem, ale synoptycy ostrzegają też przed upałami. Ponad 30 stopni mogą jutro pokazać termometry w pasie od południa po Morza Zachodniego i województwa lubuskiego, przez centrum po część Mazowsza i Lubelszczyzny. Krakowska policja zatrzymała mężczyznę, który okradał cmentarne pomniki, w tym na cmentarzu rakowickim. 34-latek usłyszał kilkanaście zarzutów. To jego łupem miała paść metalowa płaskorzeźba z grobu ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego i aktorki Heleny Modrzewskiej. Andrzejewskiej. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Awantura w pociągu o dziecko chore na ospę. Taki incydent miał miejsce na trasie relacji Bydgoszcz-Rzeszów, co potwierdza rzecznik PKP Intercity. Rodzice dziecka z wysypką na całym ciele nie chcieli opuścić pociągu. W takich przypadkach nie podróżujmy i poczekajmy, aż objawy ustąpią, przypomina rzecznik GIS-u Marek Waszczewski.
2: Trzeba też pamiętać, że bardzo wiele chorób objawia się takimi wysypkami. W większości jako społeczeństwo jesteśmy uodpornieni przeciwko akurat tej chorobie. Nie jest to choroba wysoce zakaźna, więc ona nie podlega ani kwarantannie. Nie mamy tutaj możliwości zabronienia komukolwiek podróżowania.
14: W przypadku kontaktu z chorobami wysoko zakaźnymi powinniśmy odwiedzić lekarza. I na koniec zmieniamy temat. Złoto-błękitne barwy znów królują na Górnym Śląsku. Dziś przypada Dzień Śląskiej Flagi, symbolu, który od lat podkreśla tożsamość mieszkańców regionu. Coraz częściej powiewa obok flag Polski i Unii Europejskiej na urzędach, szkołach i innych publicznych budynkach. Dla wielu Ślązaków to nie tylko fana, czyli flaga, ale także przypomnienie o swoich korzeniach i kulturze. Śląska aktorka Grażyna Bułka mówi, że najważniejsze jest, by nie wstydzić się tego, kim się jest.
16: Fana fanom, a Ślązakiem trzeba być nawet bez fany. Myślę, że ten Śląsk trzeba mieć w sobie i trzeba na co dzień pokazywać, że jesteś Ślązakiem. My tu są, my tu byli i my tu będziemy.
14: Dzień Śląskiej Flagi zainicjował 15 lat temu europoseł i senator Marek Plura.
9: Pogoda.
14: Gwałtowne burze z gradem i ulewnym deszczem w południowej części kraju, a na termometrach od 22 stopni na

0: Dzisiaj obchodzi okrągłe 80. urodziny. O kim mowa, powiem Państwu już za kilka minut. Będzie też zaproszenie do Teatru Atelier imienia Agnieszki Osieckiej.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

To była Natasza Zylska, za chwilę Linda Ronstadt, piosenkarka, która zdobyła 11 nagród Grammy. Dzisiaj obchodzi 80. urodziny, nazywana jest królową country rock. Chyba sprzedała ponad 100 milionów płyt na całym świecie. Jest też uważana za matkę chrzestną grupy The Eagles, a to dlatego, że ci muzycy w takim składzie, w którym potem debiutowali jako właśnie The Eagles, spotkali się po raz pierwszy, akompaniując jej po prostu na koncertach. To była taka jej grupa koncertowa, z której potem powstał ten słynny zespół. A jeżeli chodzi o jej życie prywatne, to bardzo głośny był jej związek z twórcą Gwiezdnych Wojen, czyli George'em Lucasem. Linda Ronstadt teraz na antenie Radia Pogoda i Just One Look.

ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: Taka wiadomość przyszła do Radia Pogoda od pana Mikołaja z Warszawy, że słuchać was trzeba, wiem to od bardzo dawna, ale że nie słuchać was nie można, przekonałem się na własnej skórze w miniony piątek. Otóż po godzinie 15 Monika Tarka w swojej audycji napomknęła o spektaklach Zbrodni i Kary, które były w tych dniach wystawiane przez Sopocki Teatr Atelier imienia Agnieszki Osieckiej. Zrobiła to tak sugestywnie, pisze pan Mikołaj, że przed 16 byłem już, co graniczyło z cudem, szczęśliwym posiadaczem wejściówki Last Chance, tak to nazywają w atelier, na następny dzień, czyli z perspektywy tego maila na wczoraj. Później pozostawał już drobiazg, czyli kombinowana na wariata logistyka dotarcia i powrotu. Niechaj dodatkowym elementem magii wypadu będą dwa małe detale. Zdobyłem ostatnie miejsce w ostatnim pociągu powrotnym do Warszawy z Sopotu. Panie Mikołaju, cieszę się, że najważniejsze, że się udało. A co jeszcze szykuje Teatr Atelier dla państwa, o tym już za chwilę.
1: Radio Pogoda.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
5: Została ostatnia reklama.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Reklama.

który urzeka. Piękny naprawdę wokal Karen Carpenter i grupa The Carpenters na antenie Radia Pogoda. A teraz zaproszenie do Teatru Atelier, Sopockiego Teatru imienia Agnieszki Osieckiej. Tam, proszę Państwa, trwa 33. lato teatralne, a Radio Pogoda jest patronem medialnym wydarzeń. Między innymi spektaklu Danse Macabre Agnieszki Osieckiej. Piosenki ostatnie to są premierowe wykonania właśnie ostatnich piosenek Agnieszki Osieckiej w nowych, nieznanych dotąd aranżacjach. I chociaż na to wydarzenie właściwie nie ma już biletów, no właśnie, ale pojawiło się słowo właściwie, to warto wspomnieć, że można starać się o wejściówki w kasie przed samym koncertem. Takie bilety last chance, o których mówił właśnie pan Mikołaj, czy pisał właściwie, czy też last minute takie można nazwać. A poza tym już 20 lipca zaczyna się w teatrze festiwal Trójmiasto Wielu Kultur, którego celem jest takie pokazanie wielokulturowego dziedzictwa Trójmiasta, zarówno przez muzykę, jak i przez film, ale też i edukacja, właściwie różnego rodzaju warsztaty, więc Teatr Atelier imienia Agnieszki Osieckiej zaprasza na bezpłatne warsztaty kaszubskie i darmowe projekcje filmowe. Szczegóły na stronie teatru, także proszę koniecznie tam zaglądać.

szwagier wie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz na

Жегирь вє. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Już za kilka minut w Radio Pogoda, między innymi dla miłośników filmu Dirty Dancing, Be My Baby, The Ronettes, a Krzysztof Krawczyk zapyta, jak minął dzień, ale przecież jeszcze nie minął, bo jeszcze po 18, ale Jasław na naszej antenie, a o godzinie 22 kolejne fragmenty powieści hrabia Monte Cristo, czyta je dla Państwa Wojciech Masiak. Życzę więc przyjemnego wieczoru i do usłyszenia jutro po południu. Monika Tarka.
1: Autopromocja.
2: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
11: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
10: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
12: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
13: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
14: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
15: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
16: Magda, wszystko w porządku?
17: Przepraszam, migrena.
18: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
17: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Została ostatnia reklama. Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Ekspert dalej masz.
1: Reklama.
2: Drogowskaz Radia Pogoda.
19: Burzowe popołudnie i wieczór na południu kraju. Miejscami może być naprawdę niebezpiecznie. Spadnie grad, a także nawet 55 mm deszczu. To sprawdzamy jeszcze sytuację na drogach. Ostrzegam przed problemami na trasie S11 w Wielkopolsce, w pobliżu węzła Poznań na Pachanie. Po tym jak samochód osobowy uderzył tam w bariery, zajęty jest jeden pas w kierunku Piły.

0: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.

0: sklepu. Biedronka.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
3: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
4: Została ostatnia reklama.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Reklama.
8: Mam nadzieję, że Państwo, tak jak ja, nie mogą się już doczekać tego, co wydarzy się po godzinie 18, a to dlatego, że dziś Aleja Sław, oczywiście wyjątkowa, jak zawsze. A już teraz wiadomości i prognoza pogody.
9: Benzyna drożeje z dnia na dzień, powiemy gdzie najbardziej. Polityczne spotkania na szczycie obradują największe partie. I propozycja nowego znaku drogowego, uwaga pieszy, z telefonem.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
9: Paulina Nawrocka. Zapraszam. Benzyna 95 i olej napędowy w ciągu tygodnia podrożały o ponad 20 groszy. Zdaniem analityków portalu epetrol.pl wpływ na wyższe ceny na stacjach ma rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Najdrożej kierowcy tankują na Mazowszu, najtaniej jest w województwie śląskim. PiS przy Nowogrodzkiej, Koalicja Obywatelska w warszawskim hotelu. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości trwa polityczna narada. Prezes Kaczyński zapowiedział, że władze partii zajmą się wypowiedzią kandydata na premiera, Przemysława Czarnka, w sprawie pomocy dla Ukrainy. Według niego Polska musi zmusić Unię Europejską, by wstrzymać finansowanie zbrojeń Ukrainy. Według Kaczyńskiego pomoc militarna jest potrzebna. Te słowa są dla nas wiążące, mówili przed wejściem na spotkanie władz PiSu Tobiasz Boheński i Adam Bielan.
11: Pan prezes Kaczyński jako nasz lider przeciął wszystkie spekulacje, które pojawiły się po tej wypowiedzi i jego stanowisko jest dla nas obowiązujące.
12: Myślę, że będzie bardzo konstruktywna i nie spodziewam się, jeżeli chodzi o aspekty polityczne, jakichś wielkich emocji.
9: Z kolei w jednym z hoteli w centrum Warszawy trwa spotkanie premiera Tuska z klubem parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. W kuluarach mówi się, że to zwarcie szeregów przed wyborami parlamentarnymi, także w kontekście afer w ochronie zdrowia. Polska 2050 i Lewica nie zgadzają się z przyjętym przez rząd projektem ustawy o najmie krótkoterminowym, czyli tak zwanym Airbnb. Dokument zakłada wprowadzenie centralnego rejestru miejsc noclegowych. Koalicjanci uważają, że narzędzia do kontroli tego rynku powinny mieć także lokalne samorządy i mieszkańcy, bo to przede wszystkim władze miast i gmin powinny mieć głos w tej sprawie, mówi ekspertka do spraw polityki mieszkaniowej Alina Muzioł-Węcławowicz.
13: Każde miasto, każda gmina ma różne uwarunkowania, a z kolei rozwój Airbnb jest problemem dla społeczności lokalnej, ponieważ zmienia strukturę usług, zmienia strukturę ludności.
9: Na mocy ustawy każdy przedsiębiorca, który prowadzi usługi hotelarskie na okres krótszy niż 30 dni, będzie zobowiązany do zgłoszenia swojego lokalu do rejestru. Za prowadzenie działalności bez uzyskania wpisu do ewidencji przewidziane są kary finansowe do 50 tysięcy złotych. Wprowadzenie znaku drogowego Uwaga piesi korzystający z telefonów proponuje Łódzka Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. To w związku z przypadającym dzisiaj Światowym Dniem Bez Telefonu Komórkowego. Z prezesem organizacji Rafałem Górskim rozmawiał Bartosz Kądziołka.
0: Międzynarodowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego sygnalizujemy od kilku lat jako Instytut Spraw Obywatelskich i w tym roku postanowiliśmy z okazji tego dnia zgłosić taki apel do ministra infrastruktury. Jest dobry kontekst, dobra okazja.
14: Czyli chociaż mamy Dzień Bez Telefonu, to państwo chcą ostrzegać kierowców przed tymi, którzy z tych telefonów korzystają, tak?
0: Przede wszystkim kierowców, no bo to jest najsilniejszy uczestnik ruchu drogowego.
9: Znak miałby przypominać znak uwaga dzieci, ale przedstawiać dwie sylwetki dorosłych, pochylonych i wpatrzonych w trzymane w ręku ekrany.
10: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Pierwsze półfinowe emocje na Mundialu za nami. Hiszpania może już spokojnie przygotowywać się do niedzielnego meczu o mistrzostwo, a Francuzi za to muszą zapomnieć o porażce 0-2 i walczyć w meczu o trzecie miejsce. Dziś o 21:00 w Atlancie rozpocznie się spotkanie, które wyłoni ich rywali. Zmierzą się w nim Argentyna i Anglia. Polskie zespoły poznały rywali w fazie grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzów. Pierwsze mecze wprawdzie dopiero w listopadzie i w grudniu, ale już dziś wiadomo, że trudna przeprawa czeka projekt Warszawa. Zagra z dwoma włoskimi drużynami Lubecz i Vitanova i TASEM Trentino oraz belgijskim Grignard Maseik. Dwie włoskie drużyny staną także na drodze siatkarek Dewelopresu Rzeszów.
10: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Pogoda.
9: Najbliższa noc z możliwymi burzami i deszczem, szczególnie w centrum i na południu kraju. Na południu miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, na termometrach od 15 do 18 stopni, chłodniej na Kaszubach i Podhalu, tam 12.
10: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Myślę, że tutaj już trochę Państwo wiedzą, dlatego że nie pierwszy raz rozmawiamy na antenie Radia Pogoda właśnie o sadze rodu Tyszkowskich. Ale o tym, jak ważna jest rola Kati, no i co jeszcze wydarzyło się wśród rodu Tyszkowskich, o tym wszystkim zaczniemy za chwilę rozmawiać z Magdą Skubisz, autorką książki Nóż i Piołun. Zapraszam bardzo serdecznie na tę rozmowę.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, tu Radio Pogoda i program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj w studiu ze mną jest Magda Skubisz, autorka książki Nóż i Piołun.
2: Bardzo mi miło. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: A ja bardzo dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Będziemy dzisiaj rozmawiać o książce, ale też chyba i trochę o całej sadze, no bo tak sobie myślę, że skoro to już piąta część sagi, to skąd się bierze taki pomysł, żeby napisać coś przez tyle tomów i żeby to nadal trzymało w napięciu?
2: No nie wiem, czy to trzymał na pięciu, to ocenią już czytelnicy, ale zaczęło się bardzo prozaicznie. Zaczęło się od mojej choroby, którą chciałam sobie wspomóc terapią ziołową i zapisałam się na kurs zielarski, to było w roku 2016. I wtedy po raz pierwszy poczułam taki impuls, żeby zamieścić zioła w swoich książkach. Nigdy wcześniej tego nie robiłam, nigdy się nie interesowałam ziołami, a na kursie zielarskim w Krośnie usłyszałam po raz pierwszy taki termin jak panna apteczna, panna apteczkowa. I to były takie niesamowite kobiety. Może w kulturze masowej bardziej będzie znana taka postać jak z Nadniemnem, pani Korczyńska, która robiła, Marta Korczyńska, która robiła nalewki, która robiła różnego rodzaju dekokty, zbierała zioła, więc to był ktoś, kto przebywał na dworze. Była to przeważnie uboga krewna, szlachcianka, która nie miała gdzie mieszkać i zajmowała się właśnie robieniem różnych przetworów ziołowych. Zbierała zioła i potem, kiedy nadchodził sezon różnego rodzaju infekcji, ona pełniła funkcję lekarza pierwszego kontaktu. Moja historia rozgrywa się w XIX-wiecznej Galicji, więc tam te panny apteczkowe we dworach były bardzo niezbędne, dlatego że wszystkie dwory galicyjskie, w ogóle cała topografia Galicji czy Pogórza Przemyskiego to jest właśnie pogórze, czyli górki, dolinki, i teraz wyobraźmy sobie, jeżeli ktoś zaczyna chorować, nie ma żadnego lekarza, a nawet jeżeli jest, to nie może dojechać. Panny apteczne pełniły rolę właśnie lekarza pierwszego kontaktu, czyli jeżeli ktoś zachorował w tym dworze albo we wsi, w otaczających dwór, wioskach, no to panna wtedy wyciągała swoje zbiory ziół, swoje dekokty, swoje przetwory zielarskie i leczyła często całą wieś. I wbrew pozorom, to nie była funkcja podobna do zielarki, dlatego że zielarka nie była jakby ograniczona żadnym kodeksem, żadnymi przepisami, natomiast panny apteczkowe miały taki specjalny kodeks, który mówił, tak, jakie zioła mogą być zbierane, ograniczał dostęp do apteczki. Panna apteczna na przykład musiała mieć klucz do tej apteczki, nie mogła go nikomu dawać, nie mogła też ziół sprzedawać. Jeżeli sprzedała zioła, to jej wtedy ten klucz odbierano. No i jakby zostawała bez pracy. I co dwa lata przyjeżdżał lekarz razem z farmaceutą i sprawdzali, czy faktycznie apteczka jest zamknięta na klucz, czy znajdują się w niej zioła takie, jakie powinny, i czy zioła trujące są poza dostępem osób postronnych.
1: Do rozmowy z Magdą Skubisz, pisarką, wrócimy już za parę chwil w Radiu Pogoda. Zapraszam do tego, żeby zostali Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Trzecia część alfabetu kabaretu tej zacznie się opowieścią o egipskich ciemnościach, a zakończy wspomnieniem programu Humor, Sketch, Piosenka, Wesołe Monologi i Ktoś z Warszawy. Po drodze dowiemy się też, co to jest gubileusz i jakie konsekwencje miało pewne spotkanie w pociągu przyjaźni relacji Charków-Warszawa.
2: Alfabet kabaretu tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Została ostatnia reklama.
12: Jeśli chcesz, to

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Dziś Walejsław, moim i Państwa gościem jest Magda Skubisz. Rozmawiamy o jej nowej książce Nóż i Piołun. To jest już piąta część sagi rodu Tyszkowskich, ale ta saga powstaje między innymi na podstawie prawdziwych wydarzeń.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Jeżeli chodzi o wątek historyczny, to mam to szczęście, że dwa domy dalej mieszka mój sąsiad, Janusz Dedio, bardzo go serdecznie pozdrawiam, który historią Tyszkowskich zajmował się już wiele, wiele lat wcześniej. Miał dostęp do materiałów źródłowych, dokumentów, do archiwów. Także ja przyszłam na gotowe, mówię to bez bicia. Ja tylko dałam tej historii, no ją skomercjalizowałam i dałam ją jakby szerokiemu gronu odbiorców. Historia Tyszkowskich jest o tyle niezwykła, że oni pod wieloma względami odstawali od szlachty galicyjskiej. Przede wszystkim byli bardzo dobrze wykształceni. Antoni Tyszkowski skończył 3 kierunki studiów. On studiował na Politechnice Wiedeńskiej. Miał przy tym ogromny majątek, więc nie musiał się kształcić, bo mógł po prostu korzystać z tych dóbr, które odziedziczył. No i związał się ze swoją włościanką, ukraińską włościanką, Rusinką, jak wtedy mówiono. Nie było w tym nic niezwykłego, ale niezwykłe było to, że dzieci, które się urodziły z tego związku, dostały od swojego taty, znaczy syn dostał herb, dostał szlachectwo, dostał ten cały olbrzymi majątek, natomiast córki otrzymały olbrzymi posag. I to jest niezwykłe już.
0: Bo to nie było wtedy typowe.
2: To w ogóle nie było spotykane. Mhm. Więc wydaje mi się, że pod tym względem oni również byli wyjątkową rodziną. Inny aspekt, który też mnie zachwycił, to taki tygiel kulturowy, którym zarządzali Tyszkowscy, dlatego że Polacy tam stanowili mniej więcej 15% ludności na terenie tego majątku, a większość stanowili grekokatolicy, Żydzi, Niemcy. I cała ta społeczność bardzo harmonijnie funkcjonowała. Tam były nawet takie przypadki, które mnie już bardzo wzruszyły, jak czytałam dokumenty z archiwów, kiedy spalił się kościół katolicki w Rybotyczach, to jest miejscowość właśnie na terenie dawnego majątku Tyszkowskich, to wtedy katolicy chodzili do cerkwi. Nie chodzili przez rok, przez dwa, tylko chodzili lat 30. I potem była analogiczna sytuacja, kiedy cerkiew została również, nie pamiętam, czy rozebrana przez wojska austriackie, czy została spalona. W każdym razie wtedy grekokatolicy chodzili do kościoła katolickiego przez 15 lat, więc to samo jakby nam obrazuje, w jaki sposób te społeczności funkcjonowały ze sobą. Że są zapisy na przykład w archiwum o tym, że ksiądz grekokatolicki, ksiądz katolicki byli obaj świadkami na ślubie. Albo chrzcili razem dzieci, albo wyprawiali pogrzeby. Bez żadnych różnic religijnych, bez żadnych animozji. Jest też taki fragment, który mówi, że Tyszkowscy zapraszali do swojego stołu księdza grekokatolickiego i katolickiego i tak sobie wszyscy na przykład razem jedli. Ja wiadomo, że jedzenie dobrych rzeczy zbliża ludzi, więc to była bardzo dobra strategia na zażegnywanie różnego rodzaju konfliktów.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Nie miałem prawie nic.

0: Gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru, poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Bo w Media
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
12: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
13: Została ostatnia reklama.
14: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Reklama.
18: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Zaczynamy od wypadku w pobliżu Krakowa na odcinku drogi 52. Dwa pasy w kierunku Katowic są zablokowane. Utrudnienie też na ósemce między Augustowem i Białym Stokiem w pobliżu miejscowości Rybniki na Podlasiu. Zdarzyły się tam dwa samochody. Droga jest zablokowana. Utrudnienie też na Krajowej 46 w pobliżu Mależowic Wielkich na Opolszczyźnie. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Korkuje się obwodnica Trójmiasta na wysokości lotniska, a w Warszawie ekspresowa ósemka od węzła Bemowo do Wisłostrady.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ta historia, no właśnie, ale jakby od czego się to zaczęło? Pani zaczęła rozmawiać z sąsiadem po prostu o historii rodów, które w okolicy były kiedyś?
2: Dokładnie tak to wyglądało, bo miałam już w głowie główną bohaterkę, czyli wiedziałam, że będzie zielarką, panną apteczkową. Ten tytuł został skrócony do aptekarki. Tylko brakowało mi takiego podłoża historycznego, fajnej, takiej rzetelnej historii, która naprawdę się wydarzyła. I natrafiłam wtedy na opowieść mojego sąsiada, bo się znaliśmy już wiele lat wcześniej. Wiedziałam, że jest pasjonatem regionu. No i właśnie on opowiedział mi o Tyszkowskich, o tym, że nie pozostało praktycznie z ich dziedzictwa nic. Zaraz powiem dlaczego, ale że ta historia właśnie, przede wszystkim ten romans, który gorszył całą społeczność, całą tą społeczność szlachecką, która była bardzo przywiązana do swoich korzeni i do tego, do swojej krwi, do czystości swojej krwi, bo połowa XIX wieku to jeszcze nie są czasy Wyspiańskiego, ale bardzo, bardzo mocny podział klasowy, gdzie szlachta to był człowiek, tak, a poniżej, jak to pisał Wincenty Pol, były istoty do ludzi podobne. I tak niestety postrzegano chłopstwo. Mówiłam o tym, że po Tyszkowskich nie zostało nic, z tego względu, że cały ten majątek został przekazany w ogóle przez Tyszkowskich, to też jest taki element, który mnie bardzo, bardzo poruszył. Cały ten majątek został przekazany polskiej nauce. Była to jedna z największych prywatnych darowizn na rzecz polskiej nauki. Przekazano go Polskiej Akademii Umiejętności. Faktycznie Akademia stała się po wielu, wielu perturbacjach i bataliach sądowych stała się właścicielką tych morgów w Galicji. Po czym wybuchła II wojna światowa. Po II wojnie światowej na tych terenach wybuchła akcja Wisła, czyli wysiedlenia tej rodzimej ludności grekokatolickiej. Wsie zostały spalone, zostały rozebrane cerkwie. A co jeszcze nie zostało spalone i rozebrane, to już załatwił ośrodek Arłamów, który, prawda, został otoczony drutem kolczastym. I totalnie już, jeżeli tam zostały jakiekolwiek pamiątki po tej rodzinie, no to już zostały całkowicie zatarte, został tam zasadzony las i no w tej chwili po Tyszkowskich nie ma nic. I to jest naprawdę historia, do której wcześniej nikt nie dotarł, dlatego ja ogromnie ją pielęgnuję i bardzo, bardzo lubię ten element swojego lokalnego patriotyzmu, bo uważam, że ona jest przepiękna, zwłaszcza ten romans, który pokazał, że no miłość rządzi. I lekceważy sobie różne bariery klasowe. To jest piękne. W ogóle w tamtych czasach, patrząc na ten kontekst historyczny, to naprawdę było coś.
1: A do rozmowy z Magdą Skubisz, pisarką i autorką książki Nóż i Piołun, czyli kolejnej części sagi rodu Tyszkowskich, wrócimy dosłownie za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja. W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Została ostatnia reklama.
8: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
10: Skoro zbliża się 19, to znaczy, że czas na wiadomości i prognozę pogody. A później wracamy do naszego gościa w Alei Sław, Radia Pogoda. Zostańcie Państwo z nami.
11: Niespokojnie w pogodzie, ostrzeżenia dla 10 regionów. Ultimatum dla członków PiS, koniec ze stowarzyszeniami. Zajrzymy też do zabytkowych wnętrz Sopockiego Urzędu, który skrywa wiele tajemnic.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
11: Paulina Nawrocka, zapraszam. 10 regionów z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami i ulewnym deszczem. Synoptycy ostrzegają też przed upałami. Ponad 30 stopni mogą jutro pokazać termometry w pasie od południa Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego przez centrum po część Mazowsza i Lubelszczyznę. Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po Pierwsze Polska Jacka Sasina do likwidacji. To pierwsze konkluzje po Naradzie Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej. Prezydium Komitetu Partii poinformowało, że działalność wspomnianych stowarzyszeń powstałych wewnątrz partii zostanie zakończona w ciągu 7 dni. Po Pierwsze Polska to inicjatywa, która miała na celu wsparcie działań Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera i integrację wewnątrzpartyjną. Unia Europejska zawarła porozumienie z Ukrainą w sprawie dronów. Kijów będzie doradzał wspólnocie w sprawie zasad używania bezzałogowców. Z kolei Unia zobowiązuje się do zwiększenia skali produkcji. Dzięki temu zdecydowanie wzrośnie produkcja dronów, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
12: My robimy...
13: Produkujemy 10 milionów dronów rocznie, a będzie ich 20. Osiągniemy to wspólnie z naszymi partnerami, po raz kolejny potwierdzając sukces ukraińskiego przemysłu obronnego, naszych partnerów oraz Europy.
11: Porozumienie zostało zawarte dziś w Kijowie, które odwiedziła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen odebrała od Wołodymyra Zełenskiego Order Europy za znaczący wkład w pomoc Ukrainie. Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące 4 partii lodów proteinowych Dubai Style Chocolate. Mogą one zawierać niezadeklarowany alergen, orzechy nerkowca. Spożycie produktu przez osoby z uczuleniem może wywołać wystąpienie reakcji alergicznej. Podobno żaden inny budynek nie brzmi jak ten. Zabytkowy Urząd Miasta Sopotu czeka na remont, po którym zapewne zniknie jego niepowtarzalny klimat. Miasto organizuje jutro pożegnalne zwiedzanie niedostępnych zakamarków budynku. Dziś zrobił to Paweł Radzewicz.
12: Ze skradaniem się w tym urzędzie na tym piętrze trudno.
14: Podobno można było rozpoznać po skrzypieniu, kto idzie.
15: Oczywiście, że tak. Są sytuacje, że człowiek jak rozmawia przez telefon, to staje na baczność. I takie kroki potrafią to spowodować. Jesteśmy w wieży ratuszowej i tu w tle słychać dźwięk tego zegara. Mechanizm jest bardzo ciekawy.
14: Czy są w tym budynku pomieszczenia, o których się urzędnikom nie śniło?
15: Da, ja rozumiem, tak jest zasuszone z boki, tego typu rzeczy. On ma swoje miejsca, które zaskakują. Mamy na przykład cele, które służyły policji municypalnej na początku XX wieku, więc takie solidne drzwi z Judaszem.
16: Czekajcie, bo ja latarkę, bo tam się zapala światło. Już.
14: Czy gdzieś w tych starych ścianach, czy pod podłogami mogą być ukryte może jakieś rzeczy?
12: No, to jest ponad 100-letni budynek, więc oczywiście.
15: Będziemy starali się te klimaty starego ratusza jak najbardziej zachować.
11: O wyjątkowych wnętrzach urzędu opowiadali dyrektorka muzeum Karolina Babicz-Kaczmarek i sekretarz miasta Wojciech Zemła, a remont pod okiem konserwatorów może zająć kilka lat.
0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Walczący o tytuł króla strzelców mundialu genialny Leo Messi kontra Jude Bellingham i Harry Kane, którzy są w wybornej formie. Przed nami drugi półfinał Mistrzostw Świata Argentyna kontra Anglia. W tle oczywiście historia wielkich pojedynków na mundialach w 86 i 98 roku oraz polityczny spór o Falklandy. Mecz o 21 w Atlancie. Kasper Tomasiak wciąż w olimpijskiej formie. Potrójny tegoroczny medalista z Mediolanu i Cortiny był dziś najlepszy w memoriale olimpijczyków na igelicie w Szczyrku. Drugie miejsce zajął ubiegłoroczny zwycięzca zawodów Paweł Wąsek, a trzecie Kamil Waszek.
0: Pogoda.
11: Jutro na termometrach od 25 do 30 stopni, chłodniej na wybrzeżu, tam 22 stopnie. Na północy kraju też miejscami słabe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze też może popadać, możliwe też burze, lokalnie nawet z gradem.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
18: Dziś Aleja Sław czytelnicza. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Po pierwsze, do przeczytania książki Nóż i Piołun. To jest kolejna część sagi rodu Tyszkowskich, ale spokojnie, proszę się nie przejmować, jeżeli Państwo nie przeczytali poprzednich części. Bardzo dobrze zaczyna się ta historia nawet w samym środku, a dopiero potem można wrócić do poprzednich części. Zachęcam między innymi do takiego przeczytania, ale zachęcam też już za chwilę do rozmowy z autorką właśnie tej książki Nóż i Piołun, Magdą Skubisz. Tamara Pawlik-Lipska.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Bardzo charakterystyczne są postaci w pani książce. I tak się zastanawiam, ile jest w nich prawdy z tych prawdziwych Tyszkowskich?
2: Cały czas odkrywamy to, na ile oni byli waleczni, czy byli dobrymi gospodarzami, czy w jaki sposób zarządzali majątkiem. Na razie wychodzi na to, że zostali opisani dobrze, dlatego że cały czas w trakcie pracy nad książkami, nad sagą, czyli od 22 roku, wykopujemy jakby nowe informacje. Na przykład odtajniło swoje dane archiwum austriackie na temat Sejmu Wielkiego, to był Sejm Krajowy Galicji, tak się nazywał, i tam polska szlachta zajmowała miejsca w parlamencie austriackim, i na przykład stamtąd dowiedzieliśmy się z moim sąsiadem, jaki jest rok urodzenia na przykład Antoniego Tyszkowskiego, jego brata Józefa, i wtedy pamiętam, że pierwsze to się przestraszyłam, że będę musiała weryfikować jakieś rzeczy w książce, że na przykład źle napisałam o ich wieku. Okazało się, że dobrze. Miałam jakieś fajne przeczucie. Napisałam, że Antoni Tyszkowski ma 30 lat, okazało się, że ma 29.
1: Już prawie 30.
2: Prawie 30, także trafiłam. Parę rzeczy oczywiście się nie zgadzało, ale to są takie już detale. Natomiast cały życiorys, myślę, że jest przedstawiony w miarę wiarygodnie i zgodnie z faktami, a tam, gdzie są te luki, no to wypełniam to fantazją, wyobraźnią i taką już typowo książkową fabułą, czyli zrobiłam z moich bohaterów takie postacie romantyczne, ale które się najpierw bardzo mocno nienawidzą, więc gdyby ktoś pytał, kiedy oni się zaczną kochać, to do piątego tomu jeszcze się nienawidzą, więc wszystko przed nami.
1: Ale już tak w piątym tomie niektórzy troszkę bardziej przychylnie na siebie patrzą. Czy jednak źle to interpretuję? Mówię tu o Antonim i o Kati.
2: Bardzo przychylnie na siebie patrzą, ale krótko. A potem wracają do tego, do czego się przyzwyczaili, czyli do hejtu. No jest to taka postać, są to postacie w ogóle dosyć kontrowersyjne, dlatego

0: to, że postać Kati, ja wiedziałam od początku, że to musi być bardzo, bardzo silna postać kobieca, z tego względu, że ona jak na tamte warunki, mówię o tej Kati, którą sobie wymyśliłam, czyli że ona jest panną apteczkową, no to była kobieta, która zarabiała sama na siebie, co było kompletnie nie do pomyślenia w XIX wieku, więc to był taki, to była taka emancypantka, można powiedzieć, dlatego, że ona swoją wiedzą i tym, co potrafiła zrobić, była takim, no mówię, lekarzem pierwszego kontaktu, bo lekarzy chyba w tamtym czasie, jak policzyłam, było 5 na całą Galicję, więc sporo, prawda? Biorąc pod uwagę taki obszar. I musiała to być kobieta, która, jeżeli mieszkała we dworze i miała pochodzenie właśnie chłopskie, no to nie mogła się bać, bo jeżeli by się bała, to nie byłaby skuteczna w tym, co robi. Dawała do picia zioła są niesmaczne, więc na pewno nie mogła schlebiać gustom swoich pracodawców. Natomiast Antoni Tyszkowski od razu mi się kojarzył z takim gościem, który ma bardzo dużo pieniędzy, ma majątek, który go utrzymuje, więc on może wszystko. Nie ma ograniczeń, nie ma absolutnie szacunku do swoich poddanych. Jakby zestawiłam te dwie postacie ze sobą i efekt możecie Państwo... Możecie poczytać o tym efekcie przez te 5 tomów, jeżeli ktoś znajdzie na tyle cierpliwości. Jeszcze powiem o tym, dlaczego zrobiłam z mojej bohaterki zielarkę. Ponieważ natrafiłam na taką informację, że syn właśnie Kati Antoniego, to jest spoiler, tak? Że mieli dziecko, mieli dzieci. Skończył studia farmaceutyczne. Więc pomyślałam o tym, że mógł się zarazić tą pasją zielarską od swojej mamy.
1: Do tematu ziół, do tematu postaci i oczywiście do książki Nóż i Piołun i rozmowy z jej autorką Magdą Skubisz wrócimy za parę chwil w Radiu Pogoda.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Została ostatnia reklama.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Zaczęła Pani też naszą rozmowę od tego, że Pani sama skończyła kurs zielarstwa. I czasami właśnie w tej książce, czytając, pomyślałam sobie, że praca musiała być duża włożona, skoro na przykład wiemy, że piołun leczy to i tamto, albo że jakieś inne zioła działają dobrze na inne, na przykład mentalne sfery naszego zdrowia. Tego wszystkiego można się nauczyć na kursie? Czy to jeszcze jest praca potem taka, doczytywanie o tych różnych ziołach i ich właściwościach?
2: Na kursie, kurs był znakomity, to polecam gorąco, dlatego że robiłam ten kurs, opiekunem naszej grupy był pan Henryk Różański, doktor Henryk Różański, bardzo znana postać w zielarskim świecie. To jest też autor wielu patentów zielarskich, wielu receptur zielarskich. I no ja wspominam te wykłady naprawdę, to one były oszałamiające, można było, to była taka kopalnia wiedzy, którą tylko trzeba było zbierać, notować, nagrywać i gromadzić jej coraz więcej. Ale przy tworzeniu receptur do książki korzystałam z pomocy farmaceutów, korzystałam z pomocy lekarzy, również swoich koleżanek, kolegów, zielarzy, zielarek, czy to teraz się ładnie na to mówi, znaczy ładnie, nie teraz, nie, ale fitoterapeuta, dobrze mówię, więc to są, to w ogóle receptury są efektem zbiorowej pracy, kolektywnej pracy. I naprawdę zebrały dobre recenzje, ponieważ pani doktor farmakognozji, pani Anna Jesionek, napisała wspaniały artykuł na swojej stronie internetowej. To jest pani, która konsultuje książki medyczne i napisała taki artykuł na temat ziół w aptekarce. No i powiem, że są one ocenione bardzo pozytywnie, te receptury, więc po prostu pamiętam, zaraz poinformowałam wszystkich ludzi, którzy przy tym pracowali, że to właśnie wgłębianie się w szczegóły, doszukiwanie się, która na przykład roślina może rosnąć, obok której, jak pamiętam, zasadzaliśmy, w cudzysłowie oczywiście, ogród w drugiej części sagi, no to sprawdzaliśmy nawet, czy jedna roślina obok drugiej może rosnąć, czy one się tam
1: nie zwalczają.
2: Tak, nie zwalczają. Receptury tak samo były tworzone, mówię, kolektywnie. Robiliśmy recepturę też soli fizjologicznej, która już była znana w XIX wieku. I jestem bardzo zaszczycona, że właśnie to dłubanie w detalach zostało docenione przez fachowców. No to pamiętam, jeden z najszczęśliwszych momentów chyba w życiu autora, kiedy się okazuje, że nie poświęcił masy czasu na darmo.
1: Duża część historii jest prawdziwa, receptury są prawdziwe. Mnie również bardzo zafascynował język. Czy trzeba dużo przeczytać, żeby używać takiego języka, który jest rzeczywiście w tej powieści no bardzo osadzony w tamtym czasie, moim zdaniem.
2: Nie wyobrażałam sobie pisać powieści, której akcja się rozgrywa w połowie XIX wieku i zlekceważyć język, dlatego że język jest kompletnie inny od tego, który używamy współcześnie. Pamiętam, że nie mogłam się przestawić na te zdania wielokrotnie złożone. Jedno zdanie w książce z XIX wieku to zajmuje 4 linijki albo 5. Zupełnie są pomieszane, przeniesiony podmiot, przeniesione orzeczenie, więc dla mnie to był ogromny problem. Nie wiedziałam, jak to rozwiązać. I wpadłam na pomysł, że znalazłam na YouTubie stare audiobooki Kraszewskiego, czyli ja w ogóle szukałam wszystkich książek pod tym kątem, czy były one tworzone w XIX wieku i najlepiej jeszcze, gdyby fabuła dotyczyła epoki tej, o której piszę. I natrafiłam, mówię, no Kraszewski to był mój pierwszy nauczyciel, potem był Kaczkowski, Zygmunt Kaczkowski, to był pisarz historyczny przed Sienkiewiczem, bardzo, bardzo popularny w swoim czasie. Potem odkryto, że był szpiegiem austriackim i jego książki przestały być wydawane, ale pisał wspaniale, naprawdę. I puszczałam sobie na YouTubie te audiobooki i chłonęłam. I to tak wchodziło po prostu między zmywaniem a gotowaniem, a ziołami. Więc tak bardzo bezboleśnie. Ja mam dosyć, łapię wszystkie informacje przez słuch. Jestem słuchowcem takim prawie stuprocentowym, więc było mi łatwiej. I pamiętam, jak się osłuchałam takiego audiobooka, to łatwiej mi się pisało tymi frazami. Oczywiście nie roszczę sobie praw do tego, że to jest książka w stylu XIX-wiecznym, tylko jest tak... No też, żeby była strawna dla czytelnika, to jest bardzo ważne, żeby też współczesny czytelnik nie musiał się zastanawiać nad wyrazami, które już nie są używane, nad archaizmami. Także to była bardzo ciekawa praca też pod kątem językowym.
1: A o innych ciekawostkach, które jeszcze znajdują się w książce Nóż i Piołun Magdy Skubisz, usłyszą Państwo za parę chwil. Zostańcie koniecznie z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Właśnie, to jest bardzo ciekawe dla mnie, że wspomniała tutaj pani Kraszewskiego, ponieważ miałam taką pierwszą myśl, że właśnie czytając Nóż i Piołun, to, że jest to mocno podobne w stylu do Kraszewskiego, którego czytałam sporo w liceum. Więc rzeczywiście to skojarzenie, jeszcze jak mówi pani o słuchu, że to pomaga bardzo złapać pani ten rytm pisania, ale to pewnie tutaj przejdę do tego drugiego trochę wątku, ma też związek z muzyką. Jak to się w ogóle stało, że ktoś, kto skończył tak zwany jazz, ten jazz w Katowicach, pisze książki?
2: No tak, bo oba zawody są niedochodowe, prawda?
1: Takiej odpowiedzi się nie spodziewałam.
2: No, pracowałam w tym zawodzie bardzo długo i bardzo, myślę, z dużym oddaniem. No już 25 lat, także uczyłam emisji głosu, śpiewałam też sama. Jest to bardzo, bardzo przyjemne, ale ciągnęło mnie zawsze do pisania. W ogóle moje pierwsze plany takie pomaturalne wiązały się z tym, żeby pójść na studia humanistyczne. Niestety język polski na maturze zdałam na ocenę dostateczną.
1: Jak to możliwe?
2: Nie wiem. To znaczy, nie uczyłam się, no tak to jest możliwe.
1: Coś poszło nie tak po prostu.
2: Tak to sobie tłumaczmy. Natomiast ponieważ musiałam zmienić, tak, swoje plany, to wtedy zdecydowałam się na wokal, bo wokal też mnie bardzo, bardzo kręcił. Dostałam się do Katowic. Pamiętam, że moje zaskoczenie, bo ja wyszłam na scenę w wieku 19 lat. Pierwszy raz zaśpiewałam do mikrofonu wtedy, więc byłam już bardzo stara w porównaniu z moimi koleżankami, kolegami, też równolatkami, ale z ludźmi, którzy dorastali na scenie, którzy śpiewali od 5 roku życia, 10. A ja wyszłam po prostu jako taka stara, nie powiem brzydko, no powiedzmy stara wokalistka. Stara wokalistka na scenę i miałam bardzo dużo do nadrobienia. I trwało to chyba przez cały okres moich studiów. Mhm. Ale udało się, także był to mój chleb powszedni i moje źródło zarobku przez wiele, wiele lat. A potem, zaczęło się moje pisanie w ogóle w roku 2008, moim debiutem, to była książka Elostory o licealistach, więc to nie był XIX-wieczny język, to był bardzo wulgarny język momentami. Zaczęło się to właśnie od studiów wokalnych. Studenci muszą też napisać pracę, nie tylko zaśpiewać dyplom, ale także napisać pracę. Ja napisałam pracę o kabarecie starszych panów, pamiętam, kabaret starszych, Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski, twórcy Evergreenów, tak brzmiała moja praca magister, tytuł mojej pracy, i trzeba było napisać do niej fajny wstęp, taki po prostu rzeczowy jakiś, nie tylko tak zwane lanie wody. Mhm. I ja wtedy przypomniałam sobie o mojej wspaniałej, absolutnie wspaniałej polonistce, która mnie uczyła tylko i wyłącznie przez jeden rok w pierwszej klasie liceum, pani Dorocie Kosteleckiej, która... No i poszłam do niej, mówię, błagam, proszę mi napisać cokolwiek, co będzie w tej pracy brzmiało rzeczowo, bo ja już nie pamiętam, jak się pisze, tylko umiem śpiewać. I pani profesor napisała mi ten wstęp do tej pracy, przeczytała całą pracę i powiedziała tak: merytorycznie jest to dno, ale bardzo przyjemnie się to czyta i powinnaś napisać książkę. To są jej słowa. I to był ten kopniak przysłowiowy w pewną część ciała, żebym się wzięła do roboty. A ponieważ byłam bardzo niegrzeczną uczennicą, bo w ogóle to liceum, w którym spotkałam panią profesor, to było moje liceum tylko przez rok, a potem zmieniłam to liceum na inne i to inne już bardzo, bardzo źle współpracowaliśmy ze sobą. Także napisałam o tym książkę, wykorzystując pewne wątki, które się wydarzyły. I robiłam to razem z moją panią profesor, to znaczy ja jej przenosiłam pewne fragmenty, ona to czytała, oceniała. Pamiętam jej cudowne zdanie, gdzie mówi: słuchaj, wszystko jest okej, tylko nie możesz tak zrobić, że wszyscy uczniowie są wspaniali, a wszyscy nauczyciele są głupi. Musi być chociaż jeden wyjątek. I faktycznie napisałam o tym jednym wyjątku. Książka ku mojemu absolutnemu zaskoczeniu dostała się do wydawnictwa Pruszyński i zrobiła lokalny skandal. I tak się zaczęła moja przygoda z pisaniem. Ja na ten skandal nie byłam kompletnie gotowa. Znaczy, skandal polegał na tym, że przyszedł list do wydawnictwa z pytaniem, ile mi zapłacono za szkalowanie mojej szkoły.
1: Ja rozumiem, tej drugiej szkoły.
2: Tak, tej drugiej szkoły. Rada Miasta Przemyśla, była na tej radzie taka prelekcja, prezentacja tej książki jako bardzo złego przykładu dla młodzieży i w ogóle, że to jest wielki wstyd. Jak można coś takiego zrobić własnemu miastu, jak można tak szkalować szkołę, że na pewno za tym szły duże pieniądze, kto miał w tym inter... i tak dalej, i tak dalej. I to był taki drugi element, który mi zapewnił jakąś rozpoznawalność. I powiem taką rzecz, że każdy autor marzy o takim debiucie z hukiem, takim debiucie z buta, jak to się mówi, a ja byłam przerażona tym. Nie wiedziałam, co się dzieje, bo nagle nauczyciele moi byli się, przestali reagować na dzień dobry, tam jakieś okropne akcje się działy. Ja uczyłam na przykład uczniów śpiewać, którzy chodzili do mojego byłego liceum i opowiadali mi różne historie, na przykład, żeby zdenerwować nauczycielkę, żeby nie było w ogóle pytania, lekcji, sprawdzianu, to wystarczyło poruszyć temat tej książki.
1: Okay.
2: 45 minut z głowy. No i co mnie najbardziej zaskoczyło, że obrazili się na mnie ci nauczyciele, których ja w ogóle nie opisałam. Nie miałam intencji opisać, tak? Bo bardzo dobrze, że zamieściłam taką notkę, że wszystkie wydarzenia w postaci są przypadkowe. I to się tak powoli rozchodziło po kościach, ale ciężko mi było na przykład znaleźć pracę w moim rodzinnym mieście, więc potem wyjechałam do Rzeszowa, czyli 90 kilometrów dalej od Przemyśla, i tam znalazłam pracę jako nauczycielka emisji głosu i przeszłam jakby już zupełnie na tę działalność artystyczną. No i chyba po dwóch książkach przestałam pisać wtedy na dłuższy czas, na 5 lat.
3: Dobrze się jednak stało, że Magda Skubisz postanowiła wrócić do pisania, i jeszcze o tej drodze po powrocie i o sadze rodu Tyszkowskich i najnowszej książce Nóż i Piołun w Radiu Pogoda za parę chwil porozmawiamy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy, tam wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet, z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
21: Została ostatnia reklama.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Dziś w Alejsław rozmawiamy z pisarką Magdą Skubisz. Jej najnowsza książka Nóż i Piołun ukazała się dosłownie chwilę temu. To jest kontynuacja sagi rodu Tyszkowskich. Ale zanim ta właśnie saga rodu Tyszkowskich powstała, Magda napisała kilka innych książek, przez które, jak już zresztą Państwo słyszeli w poprzedniej części naszej rozmowy, została trochę zablokowana. Nie wszystkim ta książka się spodobała.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ale czy to rzeczywiście był taka wewnętrzna blokada spowodowana tym, że tak dużo się wokół tych książek zadziało?
2: Dużo negatywnego się zadziało i ja tylko słyszałam cały czas też od swojego najbliższego otoczenia, od rodziny, że tylko mam przez tą książkę same problemy. Faktycznie tak było. Ja miałam na przykład problem ze znalezieniem pracy, to mówię. Też było bardzo duże bezrobocie, to jest inna sprawa. Ale na przykład nie mogłam zorganizować spotkania autorskiego. Dopiero pierwsze spotkanie, książkę wydałam w styczniu, to pierwsze spotkanie miałam chyba w maju czy w czerwcu. W ogóle nie mogłam w swoim mieście spotkać się ze swoimi czytelnikami. A przychodziły jakieś listy, przychodziły listy od uczniów, od rodziców. Więc to był taki debiut z hukiem, ale ja nie byłam gotowa na to, bo w tej chwili, gdybym miała taką sytuację, że reklama się robi sama, ona jest negatywna, tak, ale w tej chwili mamy chyba taką sytuację, że autorzy często sami robią skandal, czy dbają o ten skandal, żeby on się rozwijał, żeby była właśnie interakcja między czytelnikami a autorem. Potrafią to rozdmuchać w bardzo umiejętny sposób. A mnie to wtedy przeraziło. To jeszcze, to mówię, bo w 2008 rok nie byłam gotowa w ogóle na to. Gdybym ktoś mi zrobił kurs, jak być autorem debiutującym i wykorzystać zamieszanie wokół swojej książki, no to pewnie bym zareagowała inaczej. Ja się po prostu przestraszyłam. Mnie to wtedy przerosło i przestałam pisać.
1: To jest też chyba trochę to, co teraz w sieci się często dzieje z osobami debiutującymi, czyli ten taki wszechobecny hejt. Wtedy pewnie trochę bardziej w takiej formie...
2: Wtedy nikt nie wiedział, co to jest hejt.
1: Tak. Nie w takiej formie zupełnie anonimowej w internecie, tylko właśnie w stylu listy od rodziców, spotkanie w Radzie Miasta i tak dalej. No ale to potem jednak losy się chyba dobrze potoczyły, skoro została pani uznana za jedną z najbardziej wpływowych kobiet Podkarpacia.
2: To już było dużo później, tak, i to głównie chodziło o moją działalność jako nauczycielkę w emisji. No, to było bardzo, bardzo przyjemne. Nadal jest bardzo przyjemne. Nadal jeszcze kilku uczniów ze mną wytrzymało. Spełniałam się jako nauczycielka emisji głosu przez 25 lat. I to pisanie cały czas we mnie tkwiło. Aż do tego pamiętnego kursu zielarskiego pisanie pozostawało jakby w sferze marzeń. Nie chciałam wracać jakby do tych historii, które się wydarzyły przy Elostory, przy moim debiucie. Ale natrafiłam na taką historię, że czułam, że ona po prostu ze mnie gdzieś tam, ona mi wyłazi, że tak powiem, porami skóry, czyli na historię Tyszkowskich, i wiedziałam, że nikt o tym nie wie, że jest to naprawdę coś bardzo wzruszającego. Ten romans szlachecko-chłopski, to podarowanie całego majątku nauce, gdzie wszyscy sąsiedzi Tyszkowskich przepijali te majątki albo przegrywali w karty, oni nagle dają ogromne połacie ziemi w formie darowizny polskiej nauce, gdzie Polska jeszcze nie istniała wtedy. Wtedy były pierwsze zapisy testamentu. Także to wszystko wpłynęło na mnie bardzo mobilizująco. Cały czas sobie tłumaczyłam, że przecież ja jestem wokalistką, nie znam się na historii, nie umiem nawet dobrze kopać w archiwach, jak to się mówi. Nie mam dostępu do tekstów źródłowych. Nikt ze mną nie chciał rozmawiać na temat na przykład researchu, bo moje wszystkie rozmowy z konsultantami wyglądały w ten sposób, że dzwoniłam gdzieś i zadawano mi pytanie na przykład, czy piszę pracę na ten temat, czy to jest jakiś projekt, czy jestem historykiem, czy jestem archiwistką. Ja mówię, jestem wokalistką, piszę książkę fabularną. Więc jakby sporo tych drzwi pozostało zamkniętych.
1: Nie brzmiało to zbyt poważnie wtedy.
2: Właśnie, to brzmiało w ogóle niepoważnie, zdaję sobie sprawę, jak ten zawód w ogóle brzmi. Ale raz mój zawód wokalistki bardzo mi się przydał. I powiem, jak do tego doszło. Mianowicie bardzo chciałam odwiedzić kaplicę, gdzie są pochowani Tyszkowscy. W ogóle kaplica jest przepiękna, projektowana przez włoskiego projektanta w Galicji w XIX wieku. A to projektowała firma, w ogóle jak znalazłam teraz na potrzeby, informację znalazłam na potrzeby tego tomu. Firma włoska, która się zajmuje marmurem w Watykanie, która robi renowację marmuru na Lateranie, Kwirynale, wszystkie największe opactwo westminsterskie. To jest jedyna firma, która jakby ma licencję na renowację w stolicy Piotrowej. I ta firma, tak, która istnieje do dzisiejszego dnia, robiła ołtarz w kaplicy Tyszkowskich z białego marmuru. Wykonała projekt cały tego ołtarza. Więc ja chciałam bardzo to zobaczyć, jak wygląda to miejsce. No i tam znajduje się ten obiekt na terenie klasztoru franciszkanów w Kalwarii. No i niestety zamknięty jest, nie można go zwiedzić, nie można go obejrzeć. I pamiętam, miałam taki incydent w życiu, że uczyłam śpiewać mnichów z zakonu karmelitów w Przemyślu. Dawno, dawno temu. Więc kiedy chciałam się dostać do kaplicy Tyszkowskich, nikt tam oczywiście nie zrobił zdjęć, nie szedł do krypty, nie oglądał tych trumien, tych witraży, no w ogóle przepiękne miejsce. Wykonałam telefon do jednego z zakonników i mówię, czy tam udałoby się jakoś wejść, porozmawiać, że tak powiem, po linii służbowej, zakon z zakonem. I udało mi się. I udało mi się wokalistce, właśnie dzięki temu, że uczyłam kogoś śpiewać, wejść do kaplicy Tyszkowskiej, chyba jako pierwszej osobie. Wzięłam, pamiętam, fotografa, również mojego sąsiada i znajomych i zeszliśmy, pamiętam, do tej krypty, zrobiliśmy piękne zdjęcia, one się teraz znajdują w aptekarce, w książce. Również jest kod QR, gdzie można sobie wejść, obejrzeć wnętrze krypty. Także no, to był akurat taki research, który się udał wokalistce.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: jeszcze raz zaśpiewam ci.
1: Autopromocja.
2: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Została ostatnia reklama.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
12: Ale Jasław, Radia Pogoda, dzisiaj i książkowo, i czytelniczo, ale też trochę wokalistycznie rozmawiam z Magdą Skubisz. To autorka książki Nóż i Piołun. To najnowsza część sagi rodu Tyszkowskich. Całą sagę Państwu bardzo serdecznie polecam i podzielę się taką osobistą historią, że ja zaczęłam tę sagę czytać właśnie od tej piątej części, no a potem z dużą przyjemnością sięgnęłam po poprzednie części, dlatego że wciągnęła mnie właśnie ta piąta część, mimo tego, że nie znałam tej historii wcześniej. Ale Magda Skubisz nie dość, że pięknie pisze, to jeszcze do tego pięknie śpiewa i miała taki nawet moment w życiu, kiedy uczyła tego śpiewu innych. I właśnie o tym dzisiaj trochę rozmawiamy w Alei Sław, Radia Pogoda. Zapraszam bardzo serdecznie do tego, żeby Państwo z nami zostali.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Nie projektowałam sobie planu na te książki, na tę sagę. W ogóle historia Tyszkowskiej jest tak bogata i wielowątkowa, że można chyba pisać i pisać i osiągnąć tyle tomów, nie wiem co, encyklopedia Gutenberga, ale wiem, że jeden tom powstawał, każdy kolejny tom powstawał z poprzedniego. I to było tak, że pierwszy już był skończony, wydawnictwo zadzwoniło, powiedziało, to już proszę pisać drugi, więc napisałam drugi, no ale drugi się nie dalej mamy tych dwóch, dalej mamy ten hejt, nie mamy love, tylko mamy hejt, więc trzeba napisać trzeci, z trzeciego się zrobił czwarty, z czwartego zrobił się piąty, więc no nie wiem, no, o czym będę pisała w szóstym tomie. Naprawdę jest bardzo trudno już napisać szósty tom, piąty też, z tego względu, że ma się ograniczoną liczbę bohaterów. Każdy bohater ma swój charakter. Nie można za bardzo zawichrować fabuły, żeby nie odjechać od rzeczywistości, od faktów. No i ma się ograniczone pole manewru. To mnie strasznie denerwuje. Nie wiedziałam, że to jest takie trudne. Zawsze też narzekałam na autorów, że to w ogóle szósta część to tak jak szósty album jakiegoś ulubionego zespołu, tak? Że to już nie warto słuchać, jeżeli to jest rok po roku.
1: W przypadku ulubionych zespołów warto.
0: Warto, ale jeżeli to jest rok po roku, prawda? No to wiadomo, że te pomysły gdzieś się kończą. I to jest też taki mój lęk, że w pewnym momencie skończą się pomysły i będę się tylko powtarzać. Będę zjadać własny ogon i wykorzystywać jakieś wątki, które już miały miejsce. Ale no póki co... To już jest ocena czytelników, czy mi się udało jeszcze zainteresować ich czymkolwiek. No to już nie moja ocena.
1: To ja jako osoba, która przeczytała piątą część, mówię, że udało się zainteresować i nawet pomyślałam sobie, że kurczę, może już jakoś szósta tam niebawem. Czy będzie niebawem, czy trochę muszę poczekać?
0: Tak, ja zawsze odpisuję na takie pytania, że już w tym tygodniu już jest napisana. To jest, znaczy samo pisanie zajmuje najmniej czasu. Najwięcej czasu zużywa właśnie research, pomysł. Także mój sposób pisania, moje tempo pisania jest tragicznie wolne, bo jeżeli ja napiszę w ciągu dnia 3 strony, to jest w ogóle wow. Jeżeli robię to regularnie, to już w ogóle muszę chyba sobie dawać prezenty na zachętę. Natomiast no, najwięcej czasu zajmuje wymyślenie tej fabuły, żeby ona była wiarygodna, żeby się tam wszystko zgadzało, znalezienie jakiegoś wątku historycznego, który przykuje uwagę, tak jak teraz w Nożu i Piołunie był wątek draganki, na który natrafiłam kompletnym przypadkiem, czyli wątek kobiety, która zdemolowała w czasie rabacji kalicyjskiej klasztor w Zakliczynie, powyciągała ciała strumień i odprawiła mszę. Natrafiam na przykład czytam sobie rok 46, 1846 księdza Dębińskiego, gdzie jest kronika właściwie dworów szlacheckich i jak padły one ofiarą rabacji galicyjskiej i natrafiam na taką historię. I nagle natrafiam na historię, że pani draganka, która była po prostu jakąś, nie wiem, kobietą demolką.
1: Rozbójniczką,
0: rozbójniczką, tak. Zdemolowała klasztor i zdemolowała pomnik starosty Przemyskiego. Zaczynam sobie wymyślać, co mogło ją łączyć właśnie z moim regionem. No i tak właśnie połączyłam, jak wygląda to w fabule piątego tomu, ale tak wygląda właśnie pisanie książki, że czyta się teksty źródłowe i nagle jest jakiś taki klik, coś zaskoczy takiego, że no chcę znaleźć to ujście na monitorze. Więc... No potem mam kilka takich wątków, które bardzo trudno mi ze sobą połączyć. Dołączenie właśnie to jest spora ilość czasu. Więc dlatego moje pisanie trwa tak długo. No ale myślę, że ten research jest tego warty, żeby to miało naprawdę takie fajne ugruntowanie w rzeczywistości, w faktach.
1: Odnosi się też pani w książce do różnych, są różne przypisy, że ta informacja pochodzi stąd albo stamtąd. Czy to, na co się pani powołuje, to są rzeczywiste książki? No bo to jednak akcja, jakby fabuła dzieje się wśród bohaterów. To rozumiem, że można byłoby sobie wymyślić istnienie jakiejś księgi.
0: Ale tu chodzi o receptariusz?
1: Na przykład, nie mówię o receptariuszu, tu nie chciałam tego zdradzać. Mówię na przykład o tym, że w pewnym momencie Wiktoria zaczyna przeglądać herbarz.
0: Który jest autentyczny, można sobie sprawdzić, nawet strony się zgadzają. Są Tyszkowscy w herbarzu Niesieckiego, są Tarłowie, to wszystko się zgadza, herb się zgadza. Mówię, no strony się zgadzają i cytat się też zgadza, także wszystko jest bardzo dokładne.
1: Okej, czyli po przeczytaniu pani książki można sięgnąć

0: jeszcze po literaturę uzupełniającą.
1: A zdecydowanie, tam jest bibliografia zawsze przy każdym tomie, dotycząca i zielarstwa, i, no i historii głównie. Także ja się bardzo tego dokładnie trzymam. No nie zawsze te moje wątki fabularne, znaczy jak są fabularne, wiadomo, to nie są autentyczne, ale nie zawsze postacie są takie, prawda, jeden do jednego, ale generalnie się wszystko zgadza. To nawet ostatnio uzupełniałam, bo ja muszę w ogóle, znaczy muszę, jest to strona, na którą się wchodzi przez kod QR w każdej książce i tam są właśnie odniesienia do rzeczywistych sytuacji, miejsc, są zdjęcia, fotografie osób, które występują w fabule. Także ostatnio uzupełniałam Wilcze Znamie i jakby całą tą kolekcję wydarzeń związanych z tą książką, mapy. No to z tego jest sporo. Także ktoś, kto interesuje się historią Pogórza Przemyskiego, lokalną historią, no myślę, że znajdzie tam sporo rzeczy dla siebie. Postacie się zgadzają, często się na przykład zgadzają daty urodzenia, śmierci, też to bardzo dokładnie sprawdzam. Jeżeli nie jest to postać autentyczna, no to też zaznaczam to, że jakieś tam powiązanie między bohaterami jest fikcyjne.
0: Magda Skubisz jest dziś gościnią Alei Sław Radia Pogoda. Do tej rozmowy za parę chwil wrócimy.
2: Aleja Sław Radia Pogoda.

poprzednie. Teraz wiem, bo objawy powszednie. Byłem wesoły i zdrów, zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż blaga mi wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i kląska.

nie wiem jak. Taki fakt, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. Środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, bo myślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie.

0: Bratkiem, aksamiczne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki.
1: Pisarka Magda Skubisz jest dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda. Rozmawiamy o najnowszej części sagi rodu Tyszkowskich. Znów mogą Państwo poznać się tutaj z Katią, czyli aptekarką, no i z jej pewną magiczną książką.
2: Aleja Sław Radia Pogoda.
3: To jeszcze o ten receptariusz w takim razie dopytam, bo on taki wręcz magiczny robi się w tej opowieści. Czy to rzeczywiście jakaś taka magiczna książka jest?
4: Znaczy, chyba nie jest taka do końca magiczna, bo cały czas mylimy, prawda, te panny apteczkowe z zielarkami, z szeptuchami, gdzie był ten element magiczny obecny przy leczeniu. Natomiast przy pannach apteczkowych, przy tych materiałach, z których one korzystały, no tam nie było przy tym magii. Tam po prostu były konkretne, jak się popatrzy na przykład na spis tych ingrediencji, których musiały używać, właśnie ten spis, który sprawdzał lekarz i farmaceuta co 2 lata, to mamy bardzo konkretne przepisy, na co dane zioło pomaga, mamy konkretne receptury, no tam nie ma biegania nago po lesie przy świetle księżyca, więc to są te dwie rzeczy, które ja też chciałam przeciwstawić sobie, gdzie jest właśnie leczenie przez szeptuchę, przez zielarki, przez baby i leczenie przez panny apteczkowe. Także panny apteczkowe były, mówię, no, kontrolowane przez organy medyczne i farmaceutyczne i nie mogły sobie pozwolić tutaj na jakieś domieszki magii ludowej. Chociaż na pewno takie się zdarzały, bo wiadomo, że no, nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, a magia ludowa była bardzo mocno związana z zielarstwem i to praktycznie są rzeczy nie do oddzielenia.
3: No właśnie, no bo nawet aptekarka w książce zbierała zioła w południe. To też można powiedzieć, że to takie trochę może na przykład ludowe wierzenie.
4: Absolutnie nie, ponieważ w południe zioła mają najwięcej, jeżeli świeci słońce, tak? To wtedy się wydziela najwięcej olejków. I to jest faktycznie, to jest wzięte z ludowej magii, że zbierano zioła na przykład w pełnię księżyca. Do tej pory korzystamy z kalendarzy księżycowych, że jest pełnia, tak? To te rośliny jakby wychodzą, są wyciągane przez grawitację do góry. Natomiast pełnia w pełnym słońcu zbieranie ziół, na przykład zbieranie dziurawca. Nawet w książkach farmaceutycznych współczesnych można sprawdzić taki zapis, że się zbiera w pełnym słońcu. Tu chodzi o to, że te olejki na przykład, wezmę ten dziurawiec jako przykład, olejki wtedy się najmocniej wydzielają i ta roślina, kiedy zostanie w tym momencie ścięta, ona ma najwięcej właściwości leczniczych.
3: No tak, bo jest w niej najwięcej po prostu tego wszystkiego.
4: Także często w tych ludowych przepisach, bardzo zresztą często, jest udowodniona taka metodyka, nie wiem jak to nazwać, ale jest to udowodnione naukowo, że no, ci ludowi zielarze mieli rację, wiedzieli kiedy te zioła zbierać, żeby miały największą moc leczniczą.
3: No dobrze, to ja mam takie pytanie, czy w końcu jednak Katia, już trochę zaspoilerowałyśmy, że mieli dzieci, no ale czy oni w końcu szybko się zejdą, czy jeszcze musimy długo na to poczekać?
4: Na razie Państwo musicie wszyscy długo poczekać, ponieważ nie mam pomysłu, ponieważ tak ich doprowadziłam do takiego punktu, że oni się już tak nie lubią, że teraz mam problem. W jaki sposób powstaną te dzieci? No to jest wyzwanie dla autora właśnie, to a propos tych wyzwań w szóstym tomie.
3: A jaka jest prawdziwa historia?
4: Prawdziwa historia jest taka, że przeżyli ze sobą do końca życia Antoniego, a po śmierci Antoniego Katia wyszła za mąż za Jana Wiśniowskiego, który był, znaczy na pewno był polskim szlachcicem, więc ona drugi raz wyszła za mąż, ale byli ze sobą do końca życia Antoniego.
3: Czy teraz skupia się pani tylko na pisaniu, czy jeszcze rzeczywiście uczy pani śpiewać czasami?
4: Czasami uczę śpiewać. No mówię, mam takich uczniów, których nie mogę zostawić, bo są bardzo zdolni. Nie wiem, jak te dzieci ze mną wytrzymują, ale są no, naprawdę bardzo... Znaczy w ogóle praca z utalentowanymi ludźmi jest czystą przyjemnością, prawda? I to jest niesamowita satysfakcja. Także no, nie narzekam, to jest przepiękna praca, zwłaszcza kiedy się obserwuje te postępy, kiedy się takiego człowieka prowadzi od wielu lat i... No i na przykład on zaczyna żyć z tego zawodu. To jest niesamowita satysfakcja.
3: Któryś z bohaterów też będzie bohaterem śpiewającym?
4: Nie. Tutaj w Piołunie chyba jest... Antoni jest tak śpiewający chyba co drugą część. I to śpiewający niezbyt atrakcyjny sposób, także nie polecam. On będzie prawdopodobnie miał taki wokal, jak ludzie, którzy wychodzą... Kibice na meczu, nie? Więc ochrypły, ale bardzo, bardzo donośny.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: ojciec.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
11: Została ostatnia reklama.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,39.
14: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: W książce pojawia się również dużo dość ciekawych przekleństw. Czy tutaj w tym aspekcie pani również prowadziła jakiś research, jak to niegdyś wyglądało?
2: Oczywiście, oczywiście. Przekleństwa są bardzo, bardzo ciekawą, bardzo ciekawą dziedziną badawczą. Na przykład takie przekleństwo, ale to nie mogę mówić, tak?
1: Nie, jakie? Nie możemy. No właśnie.
2: Ale na przykład jedno z takich przekleństw, które się kojarzy w tym momencie bardzo wulgarnie, ono jest użyte zresztą w Piołunie. Okazuje się, że Józef Wybicki, autor hymnu naszego, polskiego, używał go w takim znaczeniu, na przykład mówić głupoty, mówić bajdurzyć, a to jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo brzydkie słowo, bardzo popularne w Polsce i które się kojarzy ogromnie wulgarnie. Ono, proszę bardzo, ma takie piękne korzenie szlachetne.
1: Zupełnie inne niż teraz znaczenie.
2: Inne znaczenie.
1: Ale też nawet te takie różne zakrzyki, na przykład Boże myłej, no to już nie przekleństwa, tylko właśnie takie wzdychanie bohaterów. Skąd ono się wzięło?
2: To jest ukraiński wykrzyknik, tak? Jak nasz miły Boże, tak? Czy dobry Boże. Także no, tam jest sporo odpowiedników, bo te języki istniały obok siebie i jeden przejmował od drugiego, więc ja też bardzo dużo korzystam właśnie z literatury tej XIX-wiecznej, więc no, mam ogląd tego, w jaki sposób ludzie właśnie wzdychali, tak jak pani mówi. Jeszcze powiem takiej rzeczy bardzo ciekawej a propos tych kwestii językowych w sadze rodu Tyszkowskich. Wspomniałam wcześniej właśnie o Zygmuncie Kaczkowskim, o tym poprzedniku Sienkiewicza. I moje zaskoczenie, kiedy zaczęłam czytać jego książki, byłam zachwycona. Taka powieść na przykład Modelio, która jest no, właśnie zapisem jednej z takich legend galicyjskich, podkarpackich. I pamiętam, to była moja pierwsza powieść, pierwsze zatknięcie się z autorem i byłam całkowicie zachwycona, porwana tym językiem. I potem się okazało, że Zygmunt Kaczkowski mieszkał w majątku Tyszkowskich. Wynajmował od nich, dzierżawił od nich wieś Pakoszówkę. Więc jakby on pisał te wszystkie książki tam, co było dla mnie no, niesamowitym odkryciem. I dlatego też bardzo korzystałam z jego stylistyki. I tam właśnie też są te ukraińskie wtręty, ukraińskie zwroty używane w XIX wieku, więc też jest tam sporo rzeczy, z których ja mogłam korzystać. Miałam takiego też gotowca. I w ogóle totalne zaskoczenie, te koincydencje, które się działy wokół tej książki, były w ogóle niesamowite, wokół sagi, ponieważ tak jak mówiłam, Kaczkowski był szpiegiem i jego książki zostały wydane dwie i też chyba dwie są dostępne w formie audiobooków, reszty nie ma, gdzie on się opisał się chłop po prostu przez całe życie, więc wydania Kaczkowskiego są dostępne albo w wersji cyfrowej, albo w takiej wersji już z XIX wieku, wydania z XIX wieku i pewnego razu pani Agata Pilawa z Przemyskiej Biblioteki Publicznej dzwoni do mnie i mówi: słuchaj, mam dla ciebie niespodziankę. Ktoś przyniósł do księgozbioru bibliotecznego starodruki, ale one są zagrzybione. Nie mogę ich włożyć do księgozbioru. I to jest sam Kaczkowski. I ja przychodzę i patrzę, jest cała reklamówka Kaczkowskiego, 12 tomów, wydanych w 1890 którymś roku. I po prostu nic, tylko korzystać, je wszystkie przeczytałam. Także taki miałam prezent. Oczywiście te zagrzybione tomy to miałam położyć na kaloryferze, czy gdzieś tam wysuszyć, one wyschły. I mam Kaczkowskiego w oryginale, którego pewnie niewiele osób ma. I czytam sobie te wszystkie rzeczy, które on pisał siedząc, kurczę, w majątku Tyszkowskich i patrząc przez okno na te same widoki, na które patrzyła Katia, moja bohaterka. Więc to jest, kurczę, niesamowita koincydencja.
1: A do rozmowy z autorką książki Nóż i Piołun, Magdą Skubisz, wrócimy w Radio Pogoda za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Dziś gościem Alei Sław jest pisarka Magda Skubisz, autorka Sagi Rodu Tyszkowskich. Przypominam Państwu, że ukazała się kolejna część, piąta już tej sagi, czyli książka Nóż i Piołun.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Chyba jednak wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że saga ma trwać.
2: Ma trwać, dokładnie. Jeszcze a propos koincydencji, jak zaczynałam pisać sagę, zaczynałam pisać aptekarkę, to w ogóle wtedy miało miejsce bardzo hardkorowe zdarzenie. To były czasy pandemii. Wtedy już byłam na etapie, miałam 123 strony, bardzo dobrze to pamiętam, rozmawiałam ze swoim sąsiadem i zadzwoniła do nas lokalna telewizja z pytaniem, czy możemy nagrać program o tym, co udało się odkryć, bo ja oczywiście pochwaliłam się tym, że taki temat, o którym nikt nie wie, w ogóle jest wspaniały, jest taki romans i w ogóle i dali tyle pieniędzy ci szlachcice na naukę i tak dalej. No i w każdym razie zaraziłam, pamiętam panią redaktor. No więc nagraliśmy program z naszym sąsiadem. Po czym cała książka zniknęła mi z pendrive'a. Skończyły się cykle w pendrive'ie. Ja miałam tylko ją zapisaną na pendrive'ie, ponieważ cały czas przekładałam z jednego komputera do drugiego, do laptopa i tak dalej, więc oryginał był na pendrive'ie, to 123 strony. Wiadomo, jak człowiek reaguje w takiej sytuacji. Każdy, komu zginęła, nie wiem, praca magisterska albo no cokolwiek, co miało 123 strony, nad czym się napracował, to mnie zrozumie. Więc najpierw poszłam do firmy, która się zajmowała odzyskiwaniem danych, no to powiedzieli, że nic się nie da zrobić. Mogą wysłać gdzieś do Krakowa, ale to wie pani, pliki tekstowe są najtrudniejsze do odzyskania, nie ma gwarancji, musi pani zapłacić ponad 1000 zł. No nie, nie stać mnie. I ja już miałam wtedy to rzucić, ponieważ, tak jak mówię, nie pisałam bardzo długo. I ta aptekarka to było w ogóle wejście w zupełnie nowy klimat, ten XIX wiek, w jakiś research, w jakąś lokalną historię. Nie miałam żadnej pewności, czy ktoś to wyda. Ja to pisałam w ciemno, zwłaszcza, że wtedy romanse historyczne chyba się nie sprzedawały, wtedy się sprzedawały kryminały.
0: Więc to było takie w tyle.
2: Dokładnie, to było takie totalny strzał w ciemno. No i ta książka mi zniknęła, a myślę, po prostu koniec.
0: Tak miało być.
2: Tak miało być. I zadzwoniła do mnie ta pani redaktor z telewizji Rzeszów i mówi: Magda, no to pojedziecie tam z tym programem wtedy i wtedy, wtedy będzie transmisja, no i jak tam książka? I ja wtedy wybuchnęłam płaczem histerycznym, powiedziałam: nie mam książki. Ale jak nie masz? No nie mam książki, ponieważ książka mi zniknęła z pendrive'a, nie można jej odzyskać. Mówię, dzwoniłam do różnych firm, próbowałam coś z tym zrobić, no jest po prostu nie do odzyskania, no nie ma książki. I ona wtedy powiedziała jedno zdanie, mówi: no to się nawet nie wygłupiaj, bo to już poszło w telewizji, siadaj i pisz. To jest autentyk. Jak, prawda?
0: Sorry, media mają, klimat. Tak?
2: Media, jaką mają władzę. I faktycznie ja wtedy siadłam, to był czerwiec i ja do stycznia miałam gotową książkę. Napisałam ją od początku. Naprawdę, napisałam od początku, nie odzyskałam nic z tego, co było. Więc pisałam jeszcze raz, pamiętając tak mniej więcej, odtwarzając te sceny. I tak powstała aptekarka. I potem, kiedy ją wysyłałam do różnych wydawnictw, to Media Rodzina bardzo szybko zareagowała, odpisała chyba po 2 tygodniach i... No i poszło, tak?
0: I mamy piąty tom.
2: I mamy piąty tom, dokładnie.
0: Magda Skubisz, autorka książki Nóż i Piołun, była dzisiaj moim i Państwa gościem. Alei Sław, bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Ja również bardzo dziękuję.
0: Mam nadzieję, że jak najszybciej spotkamy się przy okazji 6. części. Ja czekam na dalszą część tej historii.
2: Bardzo dziękuję i postaram się w takim razie, ponieważ już mam doświadczenia z mediami, że jak media coś powiedzą, to ja się słucham, tak ma być. To się spieszę z 6. tomem i przyjadę tutaj do pani redaktor, żeby o nim opowiedzieć.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dzięki wielkie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: A po więcej z tej rozmowy z Magdą Skubisz i z innymi gośćmi Alei Sław, Radia Pogoda, odsyłam Państwa oczywiście na nasze strony internetowe. Tam znajdą Państwo wszystkie dotychczasowe rozmowy w Alei Sław. Tamara Pawlik-Lipska, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na kolejne.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. I wschodzi słońce.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Hrabia zapowiedział, że zje obiad u siebie i że chce, by usługiwał mu tylko Ali. Zjadł ze spokojem obiad i ze zwykłą sobie wstrzemięźliwością. Po obiedzie dał znak Alemu, aby poszedł za nim. Wyszli przez furtkę i spacerowym krokiem przeszli przez Lasek Buloński na drogę do Paryża. O zmroku stanęli naprzeciw domu na Polach Elizejskich. Wszędzie panowały ciemności, tylko w mieszkaniu odźwiernego, odległego o 40 kroków od domu, jarzyło się słabe światełko. Monte Cristo oparł się o drzewo i wzrokiem, który go tak rzadko mylił, jął sądować aleje. Badał przechodniów, ilustrował sąsiednie ulice, by upewnić się, czy nikt nie czai się w pobliżu. Po 10 minutach przekonał się, że nikt na niego nie czatuje. Podbiegli natychmiast z Alim do furtki i przemknęli się do domu. Schodami dla służby, od których hrabia miał przy sobie klucz, dostali się do sypialni. Nie drgnęła nawet jedna firanka. Nawet odźwierny nie mógłby się domyślić, że do pustego domu zawitał jego główny lokator. W sypialni hrabia dał Alemu znak, by tu pozostał, a sam poszedł do gotowalni i obejrzał ją dokładnie. Wszystko tu było jak zawsze. Szacowny sekretarzyk stał na swoim miejscu, w zamku tkwił kluczyk. Zamknął sekretarzyk na dwa spusty, wziął klucz, podszedł do drzwi sypialni, odsunął podwójną zasówkę i wrócił. Przez ten czas Ali ułożył na stole broń, o którą poprosił go hrabia. Krótki karabinek i parę pistoletów o podwójnych lufach, które były tak niezawodne, jak pistolety używane w pojedynkach. Tak uzbrojony, hrabia miał w swoich rękach życie 5 ludzi. Było już prawie 9:30. Hrabia z Alim zjedli na prędce po kawałku chleba, popili hiszpańskim winem, po czym Monte Cristo uniósł nieco w górę płótno jednego z obrazów, aby przez niewidoczną szparę obserwować drugi pokój. Miał przy sobie pistolety i karabin. Ali natomiast trzymał w ręku małą arabską siekierkę. Takiej samej używano już za czasów wypraw krzyżowych. Przez jedno z okien sypialni hrabia mógł obserwować ulicę. Tak upłynęły 2 godziny. Zapadły zupełne ciemności, lecz obaj, Ali dzięki swym wrodzonym zdolnościom, a hrabia dzięki tym, które w sobie wyrobił, byli w stanie dostrzec w tych ciemnościach najdrobniejsze ruchy gałązek drzew na dziedzińcu. Światełko w mieszkaniu odźwiernego dawno już zgasło. Należało się spodziewać, że złoczyńcy, jeśli rzeczywiście miało nastąpić jakieś włamanie, wedrą się przez schody na parterze, a nie przez okno. Monte Cristo domniemywał, że chodziło tu o jego życie, a nie o pieniądze. A więc złoczyńcy zakradną się najpierw do sypialni, dokąd mogą się dostać albo przez schody dla służby, albo przez okno w gotowalni. Postawił więc Alego przy drzwiach wiodących na schody, a sam zaczaił się przy gotowalni. Zegar inwalidów wybił 11:45. Zachodni wiatr przyniósł w wilgotnych powiewach ponure dźwięki 3 uderzeń. Gdy cichło echo ostatniego uderzenia, hrabiemu wydało się, że słyszy lekki szmer od strony gotowalni. Po tym pierwszym szmerze, albo raczej zgrzytnięciu, nastąpiło drugie zgrzytnięcie, potem trzecie, a przy czwartym hrabia wiedział już, o co chodzi. Silna i wprawna ręka nacinała szybę.

0: bramy jakiś cień i wspiął na kamienny słupek, jakby chciał zobaczyć, co się dzieje u hrabiego. Dobrze, rzekł do siebie, czyli jest dwóch. Jeden działa, drugi pilnuje. Dał znak Alemu, aby nie spuszczał z oka człowieka, który stał na ulicy, a sam jął z powrotem obserwować złodzieja w gotowalni. Włamywacz po omacku z wyciągniętymi rękami posuwał się naprzód. Po chwili zorientował się w otoczeniu. W gabinecie było dwoje drzwi. Zatrzasnął zasuwy w jednych i w drugich. Gdy zbliżył się do drzwi sypialni, Monte Cristo, sądząc, że włamywacz tam wejdzie, przygotował pistolet, ale usłyszał tylko zgrzyt zasuwek. Była to tylko zwykła ostrożność. Nocny gość nie wiedział, że hrabia usunął żelazne klamry, w które wchodziły zasuwy, mógł się więc czuć jak u siebie i sądzić, że może spokojnie działać. Sam, uspokojony co do własnego bezpieczeństwa, wyciągnął coś ze swojej przepastnej kieszeni, co tego hrabia nie widział, i położył to coś na stoliku. Podszedł do sekretarzyka, namacał ręką zamek i spostrzegł, że brakowało w nim kluczyka. Tego się nie spodziewał. Był jednak człowiekiem przezornym i przewidział wszystko. Wkrótce też hrabia usłyszał szczęk kluczy, których całe pęki przynoszą zwykle ślusarze, gdy muszą otworzyć komuś drzwi. Złodzieje nazywają je wytrychami lub słowikami. Bez wątpienia, ze względu na przyjemność, jakiego nocą dostarcza im znajomy zgrzyt wytrycha ocierającego się o mechanizm zamka. Aha, szepnął do siebie Monte Cristo i uśmiechnął się z rozczarowaniem. To tylko zwyczajny złodziej. Włamywacz nie mógł sobie poradzić w ciemnościach z doborem stosownego narzędzia. Wziął więc przedmiot położony wcześniej na stoliku, nacisnął sprężynę i natychmiast blade, ale dość jasne światło rzuciło złotawy poblask na jego ręce i twarz. A niech to, szepnął Monte Cristo, cofając się w zdziwieniu. Przecież to... Ali podniósł siekierę. Nie ruszaj się, szepnął Monte Cristo. Zostaw siekierę, nie będziemy jej potrzebować. Po czym dodał jeszcze kilka słów bardziej zniżonym głosem. Gdy bowiem szepnął po raz pierwszy, rabuś drgnął i zastygł w pozie antycznego szlifierza. Był to jakiś rozkaz, gdyż sługa odszedł na palcach i zdjął ze ściany czarny ubiór i trójgraniasty kapelusz. W tym czasie Monte Cristo zdjął szybko surdut, kamizelkę oraz koszulę. Przy blasku światła, sączącego się przez szparę, dostrzec można było na piersi hrabiego cieniutką, stalową koszulkę. Po raz ostatni może używał takiej koszulki we Francji, w której już dziś nikt nie lęka się sztyletów. Ludwik XVI obawiał się śmierci od sztyletu, a i tak zginął na gilotynie. Koszulka znikła pod długą sutanną, włosy hrabiego zakryła peruka z tonsurą, trójgraniasty kapelusz ostatecznie zmienił go w księdza. Tymczasem włamywacz, nie słysząc już żadnych szmerów, podszedł znów do sekretarzyka i rozległ się zgrzyt wytrycha. Dobrze, pomyślał hrabia, ufając z pewnością wymyślnemu zamkowi, który opierał się skutecznie włamywaczowi. Świetnie, zajmie ci to parę minut. I podszedł do okna. Człowiek, który wcześniej wdrapywał się na słupek, przechadzał się teraz po ulicy i co ciekawe, zamiast niepokoić się tym, że w każdej chwili ktoś może nadejść, czy to od strony pól elizejskich, czy to od przedmieścia Saint-Honoré, pochłonięty był tylko tym, co działo się u hrabiego. Starał się za wszelką cenę dojrzeć, co działo się w gotowalni. Monte Cristo uderzył się nagle w czoło i usta zadrgały mu w uśmiechu. Podszedł do Alego. Zostań tu, rzekł szeptem do służącego, ukryj się w cieniu i cokolwiek byś słyszał, nie wychodź i nie pokazuj się, aż cię nie zawołam. Ali skinął głową, że rozumie i będzie posłuszny.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: gdzie?
1: A na nosku.
2: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
3: Monte Cristo wyjął z szufladki świece i w chwili, kiedy złodziej szperał coraz niecierpliwiej w zamku, otwarł cicho drzwi, trzymając świecę tak, by jej światło padało mu wprost na twarz. Drzwi otwarły się tak cicho, że złodziej nie dosłyszał najmniejszego szmeru. Toteż wielkie było jego zdumienie, gdy w pokoju zabłysło światło. Odwrócił się. A dobry wieczór, kochany panie Kadrus, rzekł Monte Cristo. Co pan tu u diabła robi o tej porze? Ksiądz Busoni, krzyknął Kadrus. I nie pojmując, skąd wzięło się to nagłe zjawisko, zważywszy, że pozamykał dokładnie za sobą drzwi, upuścił pęk wytrychów i znieruchomiał w osłupieniu. Hrabia stanął pomiędzy nim a oknem, odcinając mu drogę ucieczki. Ksiądz Busoni, powtórzył Kadrus z wytrzeszczonymi oczami. Tak, bez wątpienia ksiądz Busoni we własnej osobie, podjął Monte Cristo. I bardzo jestem rad, że mnie pan od razu poznał, drogi panie Kadrus. Dowodzi to, że obaj mamy dobrą pamięć, bo jeżeli się nie mylę, to już blisko 10 lat minęło od naszego ostatniego spotkania. Ten spokój, ironia i pewność siebie tak przeraziły Kadrusa, że aż zakręciło mu się w głowie. Ksiądz wyjąkał, zaciskając pięści i dzwoniąc zębami. Chcieliśmy więc okraść hrabiego de Monte Cristo? Zagadnął rzekomy ksiądz. Księże, dobrodzieju, bełkotał Kadrus, usiłując przesunąć się do okna, do którego dostęp zasłaniał mu hrabia. Księże, dobrodzieju, ja nie wiem, proszę, niech mi ksiądz uwierzy, przysięgam. Wycięta szyba, ciągnął Monte Cristo. Ślepa latarnia, pęk wytrychów, zamek do sekretarzyka prawie wyłamany, to chyba jasne. Kadrusa zaczęło dusić w gardle, wypatrywał już tylko mysiej dziury, w którą mógłby się wcisnąć i wymknąć stąd. — No, no — rzekł hrabia — widzę, że nic się nie zmieniłeś, panie morderco. — Księże, dobrodzieju, ksiądz przecież wie wszystko, to i na pewno ksiądz też wie, że to nie ja zrobiłem, ale karkątka. Przecież dowiodłem tego w procesie i dlatego skazano mnie tylko na galery. Czyli odsiedziałeś już karę, skoro spotykam cię w chwili, gdy robisz wszystko, by tam znowu wrócić. Nie odsiedziałem wszystkiego, księże dobrodzieju, zostałem przez kogoś uwolniony. Ten ktoś wyświadczył społeczeństwu ładną przysługę. Al, westchnął Kadrus, przyrzekłem uroczyście. Czyli złamałeś przysięgę, tak? Przerwał Monte Cristo. No, tak, rzekł Kadrus, mocno zaniepokojony. Szkaradna recydywa. Jeśli się nie mylę, może to cię zawieść prosto na plac Grève. Oj, źle. Bardzo źle, al diavolo, jak mawia się w moim kraju. Proszę księdza, zostałem w to wciągnięty. Tak mówią wszyscy zbrodniarze. Nędza, dajże pan spokój, rzekł z pogardą Busoni. Nędza może zmusić człowieka do pójścia na żebry, do kradzieży bochenka w piekarni, ale żeby włamywać się do sekretarzyka w pozornie opuszczonym domu? A kiedy jubiler Joan odliczył ci 45 tysięcy franków za diament, który ci podarowałem, a ty go zabiłeś, żeby mieć i pieniądze, i diament, czy to też zrobiłeś z nędzy? Niech mi ksiądz przebaczy, już raz mnie ksiądz ocalił, niech mnie ksiądz ocali po raz drugi. Niezbyt mam ochotę. Sam ksiądz dobrodziej jest? Zapytał Kadrus, składając ręce. Czy są już na dole żandarmi, którzy czekają, aby mnie pojmać? Jestem sam, odparł ksiądz, i ulituję się nad tobą. Puszczę cię wolno, ryzykując, że swoją wyrozumiałością sprowadzę na ludzi nowe nieszczęścia. Ale musisz mi powiedzieć całą prawdę. O księże dobrodzieju, zawołał Kadrus i składając ręce zbliżył się o krok do hrabiego. Śmiało mogę powiedzieć, że jest ksiądz moim prawdziwym zbawcą. Mówisz więc, że ktoś cię uwolnił z galer? Tak, proszę księdza, jakem Kadrus. Kto taki? Pewien Anglik, Lord Wilmore. Znam go. Dowiem się, jeśli kłamiesz. Księże dobrodzieju, mówię szczerą prawdę. Więc ten Anglik zaopiekował się tobą? Nie mną, ale pewnym młodym Korsykańczykiem, z którym byłem skuty. Jakże się nazywał ten Korsykańczyk? Benedetto. Ale to tylko imię. Nie znam nazwiska, był podrzutkiem. I uciekł razem z tobą, jak to się stało? Pracowaliśmy razem w Saumandier pod Toulonem. Zna ojciec Saumandier?
0: Znam.
3: Otóż kiedy inni wypoczywali, my odeszliśmy trochę na bok, przepiłowaliśmy kajdany piłką, którą dostaliśmy od Anglika i uciekliśmy w pław.
0: I co się stało z Benedettem?
3: Nie mam pojęcia, rozstaliśmy się w Hier.
0: I aby nadać swoim zapewnieniom większą wagę, Kadrus zrobił jeszcze krok w stronę księdza. Ksiądz stał nieporuszony, zamierzając pytać dalej.
3: Kłamiesz, powiedział ksiądz Busoni stanowczo. Ten człowiek wciąż jest twoim przyjacielem, a może nawet twoim wspólnikiem, co?
0: Dobrodzieju.
3: Gdy opuściłeś Toulon, jak żyłeś, odpowiadaj.
0: Jak się dało.
3: Kłamiesz, powtórzył ksiądz po raz trzeci i jeszcze bardziej władczo.
0: Kadrus spojrzał nań zmartwiały.
3: Żyłeś za pieniądze, które on ci dawał.
0: Tak, to prawda, przyznał się Kadrus. Benedetto okazał się synem wielkiego pana.
3: A kim ma być ten wielki pan?
0: To hrabia de Monte Cristo, ten, u którego teraz jesteśmy.
3: Benedetto synem hrabiego? Zapytał zdumiony Monte Cristo.
0: Do diabła chyba tak, bo hrabia wyszukał mu fałszywego ojca, daje mu 4000 franków na miesiąc, a w testamencie zapisał mu 500 000 franków.
3: Aha, aha. Powiedział rzekomy ksiądz, zaczynał bowiem powoli pojmować.
0: Jak nazywa się teraz ten młodzieniec?
3: Andrea Cavalcanti.
0: O, więc to ten sam młodzieniec, którego mój przyjaciel hrabia przyjmuje u siebie i który ma się żenić z panną Danglar?
3: Tak.
0: I jak ty to możesz znieść, nędzniku, znając jego życie i zbrodnie?
3: Dlaczego miałbym wchodzić w drogę koledze, kiedy zaczyna mu się powodzić?
0: Racja. I to nie ty, ale ja powinienem uprzedzić pana Danglara.
3: Niech ksiądz tego nie robi.
0: A to dlaczego?
3: Bo tym sposobem pozbawi nas ksiądz naszego chleba.
0: I ty myślisz, że aby tacy łajdacy jak wy mieli chleb, zostanę waszym wspólnikiem? Że pomogę wam w tym oszustwie?
3: Księże, dobrodzieju, rzekł Kadrus, podchodząc jeszcze bliżej.
0: Powiem wszystko.
3: Komu?
0: Panu Danglarowi.
4: A niech cię diabli!
3: Wrzasnął Kadrus, wyciągając nóż otwarty z zanadrza i uderzając hrabiego w pierś.
4: Teraz już nic nie powiesz!
3: Ale ku jego zaskoczeniu sztylet ześliznął się stępiony. W tejże chwili hrabia chwycił rękę, w której morderca trzymał sztylet i wykręcił ją z taką siłą, że nóż wypadł mu z palców.
0: Kadrus krzyknął z bólu.
3: Hrabia nie poprzestał na tym. Dotąd wykręcał bandycie rękę, aż ten runął na kolana, a potem zwalił się twarzą do ziemi, oparł mu stopę na głowie i rzekł: nie wiem, co mnie powstrzymuje od roztrzaskania ci czaszki, zbrodniarzu.
4: O litości, litości!
3: Krzyczał Kadrus. Hrabia zdjął nogę.
0: Wstań, rzekł.
3: Kadrus podniósł się.
4: Dokroć se to, ale ksiądz ma rękę,
3: rzekł Kadrus, rozcierając ramię zdrętwiałe od żelaznego uścisku hrabiego.
4: Niech to diabli, co za ręka!
0: Milcz! Bóg dał mi siłę, żebym mógł ujarzmiać takie dzikie bestie jak ty. Działam w imieniu Boga, zapamiętaj to sobie, nędzniku. A jeśli oszczędzę cię teraz, to tylko po to, byś służył jeszcze jego zamiarom. Weź pióro, papier i pisz, co ci podyktuję.
4: Oj! Jęknął obolały Kadrus. Nie umiem pisać.
0: Kłamiesz, bierz pióro i pisz.
3: Kadrus, posłuszny tej nadludzkiej potędze, usiadł i napisał.
0: Szanowny panie, człowiek, którego przyjmuje pan u siebie i któremu chce pan oddać za żonę swoją córkę, to były więzień, który uciekł ze mną z galer w Toulonie. Miał numer 59, a ja 58. Na imię było mu Benedetto, ale nie zna swojego prawdziwego nazwiska, bo nigdy nie znał swoich rodziców.
3: Podpisz, rozkazał hrabia.
4: Więc chce mnie ksiądz zgubić?
0: Ty, durniu, gdybym chciał cię zgubić, oddałbym cię w ręce pierwszego lepszego żandarma. Zresztą, kiedy ten bilecik zostanie oddany pod wskazany adres, raczej nie będziesz musiał się już niczego obawiać. Podpisz.
3: Kadrus podpisał.
0: Jeszcze adres. Wielmożny pan baron Danglar, bankier, ulica Chaussée d'Antin.
2: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Ksiądz wziął bilecik. A teraz, rzekł, idź precz. Którędy? Drogą, którą przyszedłeś. Chcesz, ksiądz, dobrodziej, żebym wyszedł przez okno? Przecież tędy wszedłeś. Ksiądz coś już knuje przeciw mnie, prawda? Głupcze, co miałbym knuć? Dlaczego nie mogę wyjść drzwiami? Po cóż budzić odźwiernego? Niech ksiądz powie, że nie chce mojej śmierci. Chcę tego, czego chce Bóg. Ale niech mi ksiądz przysięgnie, że nie zabije mnie ksiądz, gdy będę złaził. Głupiec i tchórz z ciebie. Sam się zastanów. Próbowałem uczynić cię szczęśliwym, a zrobiłem z ciebie zbrodniarza. Niech ksiądz spróbuje ostatni raz. No cóż, dobrze. Wiesz, że dotrzymuję słowa, prawda? Więc jeśli wrócisz do domu cały i zdrowy... Czegoż mam się obawiać, chyba tylko księdza? Jeśli wrócisz do domu cały i zdrowy, opuść Paryż, wyjedź z Francji i gdziekolwiek trafisz, żyj uczciwie, a ja będę posyłał ci małą pensyjkę, bo jeśli wrócisz do domu cały i zdrowy, to... To co? Zadrżał Kadrus. To będzie znaczyło, że Bóg ci przebaczył, a wtedy ja także ci przebaczę. Jakie chrześcijanin, wybełkotał Kadrus i cofnął się. Boję się ojca. Dalej, wynoś się, rzekł hrabia, wskazując Kadrusowi okno. Kadrus, nie ufając jeszcze do końca obietnicy księdza, przełożył jedną nogę za okno i oparł stopę na szczeblu drabiny. Zatrzymał się na chwilę, dygocząc ze strachu. Złaś, rzekł ksiądz, założywszy ręce. Kadrus pojął, że ze strony księdza nic mu już nie grozi i zaczął schodzić. Hrabia zbliżył się wtedy ze świecą do okna, tak by z pól elizejskich było dokładnie widać, że jakiś człowiek wychodzi z okna. Co ksiądz robi? Przestraszył się Kadrus. Gdyby przychodził patrol... Zdmuchnął świecę i znów zaczął złazić, ale uspokoił się dopiero, gdy poczuł pod nogami ziemię. Monte Cristo wszedł do sypialni i jednym spojrzeniem ogarnął ogród i ulicę. Dostrzegł najpierw, jak Kadrus obszedł ogród dookoła i przystawił drabinę w rogu muru, aby wyjść z innej strony niż przyszedł. Człowiek, który czatował na ulicy, pobiegł w tym samym kierunku i stanął za rogiem. Kadrus wspiął się powoli po drabinie, a gdy był na samej górze, wytknął głowę za mur, by sprawdzić, czy ulica na pewno jest pusta. Nie było nikogo. Dookoła panowała cisza. Zegar inwalidów wybił pierwszą. Kadrus usiadł okrakiem na murze, wciągnął drabinę, przeniósł ją na drugą stronę i zamiast schodzić, zaczął się raczej po niej ześlizgiwać. Robił to z wprawą świadczącą, że często miał okazję powtarzać to ćwiczenie, ale zjeżdżając w dół, nie mógł się już zatrzymać, gdy w połowie drogi ujrzał, jak z cienia wypada jakiś człowiek. Gdy dotykał stopami ziemi, czyjaś ręka uniosła się nad nim, nim zdążył przyjąć postawę obronną, ręka ta wymierzyła mu silny cios w plecy. Wypuścił drabinę i krzyknął: na pomoc! Drugi cios otrzymał w bok. Padając, krzyknął: mordują! I gdy zwalił się na ziemię, napastnik złapał go za włosy i wbił mu nóż w pierś. Kadrus chciał jeszcze krzyknąć, ale zamiast krzyku wydał z siebie tylko jęk, z trzech ran buchnęła krew. Nie krzyczał już, morderca chwycił go więc za włosy i podniósł mu głowę. Kadrus miał zamknięte oczy i wykrzywione usta. Morderca, przekonany, że go zabił, puścił głowę ofiary i zniknął. Czując, że napastnik odszedł, Kadrus podniósł się na łokciu i zawołał resztką sił: mordują! Umieram, proszę księdza, na pomoc! Rozpaczliwe to wołanie niosło się pośród ciemnej nocy. Drzwi od bocznych schodów otwarły się, skrzypnęła furtka i nadbiegli ze światłem Ali i jego pan. Kadrus jęczał wciąż rozdzierająco: już po mnie! Przyszliście za późno, zobaczycie już tylko, jak umieram. O, co za ciosy! Ile krwi! I stracił przytomność. Ali wraz z panem podnieśli rannego i zanieśli go do sypialni. Tu Monte Cristo dał Alemu znak, aby rozebrał Kadrusa i ujrzał trzy straszliwe rany. Boże, rzekł, czasami długo zwlekasz, nim wymierzysz karę, ale twoja zemsta, gdy już kogoś dosięgnie, jest całkowita. Ali spojrzał pytająco na pana, nie wiedząc, co ma robić dalej. Pójdziesz na przedmieścia Saint-Honoré do pana prokuratora de Villeforta i przyprowadź go tutaj. Po drodze obudź odźwiernego i każ mu sprowadzić lekarza. Ali wyszedł, pozostawiając rzekomego kapłana z nieprzytomnym kadrusem. Gdy nieszczęśnik otworzył oczy, hrabia siedział obok i wpatrywał się w niego posępnie, ale i z litością. Jego usta poruszały się, jakby odmawiał modlitwę. Doktora, ojcze, stęknął kadrus. Każ wezwać doktora. Już po niego posłałem. Wiem, że to niepotrzebne. Nie uratuje mi już życia, ale może doda mi sił i będę mógł złożyć zeznania. Dotyczące czego? Mojego mordercy. Więc go znasz? Ba, czy go znam, to Benedetto. Twój kompan? Tak, dał mi plan domu hrabiego w nadziei, że go zabije i że odziedziczy po nim majątek. Potem chciał zabić mnie, żeby się raz na zawsze ode mnie uwolnić i dlatego czatował na ulicy i mnie zamordował. Posłałem po lekarza i po prokuratora. Przyjdzie za późno. Za późno, czuję, jak cała krew ze mnie uchodzi. Poczekaj, rzekł Monte Cristo. Wyszedł i po 5 minutach wrócił z jakimś flakonem. Zatrwożone oczy konającego nie odrywały się ani chwilę od drzwi, przez które, jak instynktownie wyczuwał, miała nadejść pomoc. Prędzej, księże dobrodzieju, prędzej! Czuję, że znowu tracę przytomność. Monte Cristo podszedł i wlał w posiniałe usta rannego kilka kropel płynu z flaszeczki. Kadrus westchnął. A ojcze, życie we mnie wlewasz! Jeszcze, jeszcze! 2 krople więcej i już byś nie żył. O, niech już przyjdzie ktoś, przed kim będę mógł oskarżyć tego łajdaka. Jeśli chcesz, spiszę twoje zeznanie, a ty je podpiszesz. Dobrze, dobrze, rzekł kadrus i oczy rozbłysły mu na myśl o tej pośmiertnej zemście. Monte Cristo napisał. Umieram zabity przez Korsykańczyka o imieniu Benedetto, mojego towarzysza z więzienia w Toulonie, który miał numer 59. Następnie podał kadrusowi pióro, ranny zebrał resztkę sił, podpisał, opadł znowu na łóżko i rzekł, resztę ksiądz sam opowie, że występuje pod imieniem Andrea Cavalcanti, że mieszka w hotelu książęcym, że... Boże, Boże, umieram! I kadrus znowu zemdlał. Ksiądz zbliżył mu do nosa flakonik. Ranny znowu otworzył oczy. Pragnienie zemsty nie opuściło go nawet, gdy był nieprzytomny. Ksiądz powie im to wszystko, prawda? Powiem, że dał ci plan tego domu, w nadziei, że hrabia cię zabije. Powiem, że uprzedził hrabiego, wysyłając mu list. Powiem, że ponieważ hrabiego nie było, to ja odebrałem list i czekałem tutaj na ciebie. Pójdzie za to na gilotynę, prawda? Czeka go szafot. Niech mi ksiądz da słowo, że tak będzie. Stękał kadrus. Z tą nadzieją umieram, lżej mi będzie konać. Powiem, że przyszedł za tobą, że przez cały czas na ciebie czatował i jak tylko wyszedłeś, ukrył się za rogiem muru. Ksiądz widział to wszystko? Przypomnij sobie moje słowa. Jeśli wrócisz do domu cały i zdrowy, to będzie znaczyło, że Bóg ci przebaczył, a wtedy i ja ci przebaczę. I nie ostrzegł mnie ksiądz? Zawołał kadrus, usiłując podnieść się na łokciu. Wiedział ksiądz, że kiedy stąd wyjdę, zostanę zabity i nie uprzedził mnie o tym? Tak, bo uznałem Benedetta za narzędzie boskiej sprawiedliwości. Świętokradztwem byłoby sprzeciwienie się zamiarom opatrzności. Boska sprawiedliwość, niech ksiądz przestanie. Sam ksiądz wie najlepiej, że gdyby istniała boska sprawiedliwość, nie chodziłoby bezkarnie po świecie tylu łotrów. Cierpliwości, rzekł ksiądz takim tonem, że konający zadrżał. Cierpliwości. Kadrus spojrzał nań zdziwiony. A ponadto, ciągnął ksiądz, Bóg jest pełen miłosierdzia i ma je dla wszystkich. I tobie je okazał. Jest przede wszystkim ojcem. Dopiero potem sędzią. O, to ksiądz wierzy w Boga? Gdybym miał nieszczęście nie wierzyć w Niego aż do tej chwili, teraz, patrząc na ciebie, na pewno bym uwierzył. Kadrus zacisnął pięści i wzniósł je do nieba. Posłuchaj, rzekł ksiądz, wyciągając ręce nad rannym, jakby chciał przelać w niego wiarę. Patrz, co zrobił dla ciebie ten Bóg, którego ty nie chcesz uznać nawet w ostatniej chwili życia. Dał ci zdrowie, siłę, pracę, a nawet przyjaciół. Dał ci też życie spokojne, jakie powinien wieść człowiek o czystym sumieniu. A ty co zrobiłeś, zamiast korzystać z tych darów Pana, które przecież tak rzadko zsyła w całości ludziom? Oddałeś się próżniactwu i pijaństwu, a po pijanemu zdradziłeś najlepszego przyjaciela.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

Ritete. Ritete. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam.

Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije,

zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak.

parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć.

0: Parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę. Na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to song dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek.
1: Na braczek rzucony na rynek.
0: Na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele. Na co dzień jak i na niedzielę.
0: Na to, żebyś ty patrzał wesele.
1: I słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: promocje.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To śpiewam.
3: Tak,
2: tak to się robi. Jedno bezbłędne rozwiązanie więcej i to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych. Gratuluję.
3: Brawo, gratuluję również.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Pogoda. Zawsze w słonecznym nastroju.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

gwiazdy z nieba kraść. Pardon, trza być idiotą, pardon, trza z byka spaść. To robi się inaczej, bez nerw, od tak jak ja. Pardon, czy dama raczy?

zakochany złodziej, promienie słońc ukradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jego maleńkie serce skryć.

lubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

Słuchajcie Radia Pogoda, z tej strony Grażyna Wolszczak. Gdzie się

Ja się boję sama spać. No cóż tu złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez całutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Ach, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowiada.